By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła szósta.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Pieszo, na rowerach, rolkach czy samochodami. Polacy pielgrzymują w wakacje do różnych polskich sanktuariów, nie tylko na Jasną Górę. W drodze do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest siódma mińska pielgrzymka rowerowa. Wśród rowerowych pielgrzymów jest ksiądz Janusz Kowczyński, proboszcz sanktuarium Świętego Antoniego, z którym rozmawialiśmy na antenie Radia Warszawa.
2: Pogoda ducha dopisuje. Modlimy się codziennie modlitwą świętego Franciszka z Asyżu, aby Pan Bóg czynił nas narzędziami swojego pokoju i miłości, i radości oczywiście.
1: Główną organizatorką grupy jest Marlena, która mówiła w Radiu Warszawa o kolejnych wykręcanych kilometrach.
3: Piąty dzień, przejeżdżamy przez rezerwat Stawów Milickich i tutaj przepiękne tereny Doliny Baryczy. Przed nami jeszcze dwa najtrudniejsze dni, bo zaczynają się górki.
1: Do celu rowerowi pielgrzymi dotrą w piątek.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Parafia Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim będzie świętować w sobotę. Wspólnota parafialna będzie przeżywała uroczystość odpustową. Zapraszamy na godzinę 10:30 w sobotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Marek Lemiech.
5: Będzie uroczysta msza święta z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego, również strażaków OSP, potem złożenie wieńców przed tablicami upamiętniającymi Bitwę Warszawską i żołnierzy Armii Krajowej.
1: W sobotę zaplanowano także piknik odpustowy.
5: Będzie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, koncert Sylwii Hasbun, która też opowie nam o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, stand-up księdza Bogusia Kowalskiego, zabawa taneczna, będzie do obejrzenia sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams, konkurs strzelecki, strefa gastronomiczna, strefa zabaw dla dzieci.
1: Duchowny zaprasza do udziału nie tylko parafian, ale także wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Weź ze sobą, człowieku, śpiwór i namiot, łychę i michę i odpuść sobie śmieci. To wciąż aktualna zachęta, którą realizuje w drodze wielu poszukujących Boga, sensu i relacji. Na Jasną Górę dotarła 48. piesza pielgrzymka młodzieży i rodzin różnych dróg kultur. Niektórzy mówili, jesteśmy takim kościołem drogowym, w którym jest miejsce na nasze historie kryzysów, ale i dźwigania się z nich, wiarę oczywistą i wiarę poszukującą, a także jej brak.
6: Jestem jedną z wielu osób, które tutaj się po prostu wychowały, bo rodzice tutaj właśnie tam przyjeżdżali, jak byli młodzi. Tutaj mogę być niewierząca, a mogę jednocześnie korzystać z tego czasu, poznawać też tę religię, no bo jednak są adoracje, są msze.
7: To, co nas łączy jako ludzi, jest nieskończenie większe od tego, co może nas potencjalnie dzielić. I pielgrzymka od tylu lat jest tego dowodem, że przyciąga ona młodzież i dorosłych, nie tylko z Polski, ale również z Europy. Ideą jest przejście wspólnej drogi, doświadczenie mocy, jaka płynie ze wzajemnej miłości, służby, ale też z doświadczenia wiary i spotkania Boga w swoim życiu.
8: Tu jest braterstwo, miłość, szacunek, radość i Duch Święty.
1: Co roku pielgrzymka różnych dróg i kultur wychodzi z innego miejsca. Nie prowadzą zapisów, zawsze niosą ten sam obraz. Z jednej strony Jezus Miłosierny, z drugiej Matka Boża Jasnogórska. W tym roku weszli 1 sierpnia z Dolnego Śląska, z Jaczowa, a pielgrzymowali pod hasłem Tajemnica Cudu Eucharystycznego.
0: Dziś o poranku niezbyt gorąco, nawet rzeźko, można powiedzieć. 13 stopni w stolicy, Legionowo to 11 stopni, Nowy Dwór i Pruszków podobnie, 12 w Piasecznie, a 10 w Grodzisku Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś, czyli w czwartek 13 sierpnia, to 23 stopnie. Sporo słońca, ale pojawią się na niebie też chmury. Jutro w piątek odrobinę cieplej.
9: Ogłoszenie nadawcy.

0: 1956 i 2026.
1: 70 lat.
0: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
1: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
0: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
2: Po reklamie.
4: 6 minut po godzinie 6, a ten foyer zaprasza na swoją piosenkę już teraz Anita Lipnicka.

0: 14 minut po godzinie 6 na zegarze czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała karmelitanka siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania za dnia i na moich oczach. I na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca za dnia na ich oczach i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju.
2: Znamienną cechą dzisiejszego pierwszego czytania jest wielokrotne powtarzanie stwierdzenia na ich oczach. Ten zwrot powtarza się aż 7 razy. Liczba 7 w Piśmie Świętym jest symboliczna. Dlatego pozwala, by ponad historycznym aspektem przywołanego fragmentu Księgi Ezechiela przejść na poziom ponadczasowy i rozważyć, czego dziś uczy nas wspomniana fraza. W ramach swego powołania prorok miał z woli Boga stać się znakiem dla Izraelitów, znakiem czytelnym i jasnym. Stąd każda jego czynność miała być widziana, miała wyraźnie objawiać nadchodzącą przyszłość. Dzisiejsze czasy pokazują, że serca ludzkie nie uległy radykalnej przemianie. Często jesteśmy oporni, mając oczy nie widzimy, a uszami swymi nie słyszymy i nie chcemy zrozumieć, jaka jest wola Boża względem nas. Dlatego sam Bóg na naszych oczach objawił, jak rozumieć plany Ojca Niebieskiego, jak podążać za tym, którego On ustanowił naszym przewodnikiem na drogach zbawienia. Czy chcemy w taki właśnie sposób kształtować osobiste życie? Czy chcemy być świadkami Jezusa, prawdy pośród zakłamanego świata? Czy pragniemy świadczyć o Jezusie, który jest drogą na bezdrożach zagubionego świata? Czy chcemy dawać świadectwo o życiu, jakie pragnie darować nam Bóg przez Jezusa w promowanej kulturze śmierci?

0: fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
2: Potrzeba nam spojrzenia miłosierdzia, spojrzenia na drugiego człowieka z wrażliwością. Jednak będzie to możliwe, kiedy sami odkryjemy, że to my w pierwszej kolejności jesteśmy biorcami tego miłosierdzia. Że każda chwila naszego życia to jest dar miłości Boga. Doświadczając miłosierdzia, jesteśmy wezwani, by dzielić się nim z drugim człowiekiem. Te małe kroki, ta przemiana świata, ona sprawia, że świat przemienia się względem rewolucji miłości, o której mówiło tak wielu świętych. Bądźmy ludźmi miłosierdzia.

gwiazdą śni.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele na mszy świętej. Tę mszę świętą będę sprawował za świętej pamięci Janinę Szymaniak w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca Twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem, na ich oczach, tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze. Wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał Cię, co Ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie, w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobię wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.

Na prośbę wystawili i drażnili Boga Najwyższego. Jego przykazań nie strzegli. Odstępowali zdradziecko jak ich ojcowie. Byli niepewni.

rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, zniecali jego zazdrość i rzeźbionymi bożkami. Bóg usłyszał i

oddał swoją moc w niewolę, a swoją chwałę w ręce nieprzyjaciół. Wydał pod miecz swój naród na swoje dziedzictwo.

Panu z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Dlatego podobne jest, Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi i całym jego mieniem, aby dług ten w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pokazuje nam hojność Bożego miłosierdzia, ale też pokazuje nam, że nie bez znaczenia jest miłosierdzie, które my okazujemy naszym winowajcom. I mówi nawet więcej, że miłosierdzie, które my okazujemy naszym winowajcom, jest konieczne do tego, aby Bóg darował nam nasze winy, które zaciągnęliśmy względem Niego. To jest ważne przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Ono jest na różne sposoby powtarzane w innych Ewangeliach, zaczynając od modlitwy pańskiej, gdzie
sami mówimy, odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom, jak i w jednym z błogosławieństw, gdzie jest wprost powiedziane, że błogosławieni, czyli szczęśliwi, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I gdybyśmy chcieli odwrócić zarówno przykazanie, jak i to błogosławieństwo, to byśmy powiedzieli: nie odpuszczaj nam naszych win, jeśli my nie odpuścimy naszym winowajcom. Albo nieszczęśliwi ci, którzy nie okazują miłosierdzia, albowiem i oni miłosierdzia nie dostąpią. Dlatego bądźmy miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny, a i sami będziemy szczęśliwi dzięki miłosierdziu naszego Pana. Amen. Z głęboką wiarą i ufnością przedstawmy Panu Jezusowi pokorne prośby. Módlmy się o głęboką i niezachwianą wiarę dla biskupów, kapłanów i posługujących w naszych wspólnotach. Ciebie prosimy. Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Módlmy się o godne warunki życia dla biednych i bezdomnych. Ciebie prosimy. Módlmy się o szczęście wieczne dla naszych zmarłych, szczególnie dla świętej pamięci Janiny Szymaniak, aby mogli i oni cieszyć się owocami miłosierdzia na wieczność całą. Ciebie prosimy. Módlmy się o otwartość na łaskę Bożą dla nas wszystkich, zarówno zgromadzonych w naszym Kościele, jak i przed odbiornikami Radia Warszawa i dyrekcji tego radia, abyśmy mogli być w jedności z Bogiem przez Jego miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Tyle.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławiał Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Święć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku.

0: zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojnie.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczty. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minuta po siódmej, przed nami wiadomości Radia Warszawa.
1: Jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Druga zmiana polskich strażaków walczy z pożarami w Hiszpanii. Warszawiacy oglądali zaćmienie słońca. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Wykradzione zostały informacje medyczne dotyczące około 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji zapewnia, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców.
2: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców.
3: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
2: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił, że najczęściej poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić okup.
4: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie.
2: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel.
1: Materiał przygotował Arkadiusz Augustyniak.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Kolejni strażacy z Polski służą w Hiszpanii na froncie walki z pożarami. O działaniach nowej zmiany mówi oficer prasowy grupy ratowniczej w Hiszpanii, aspirant Martin Halasz.
6: Naszym zadaniem jest wsparcie ich w tych miejscach, gdzie szacuje się duże ryzyko wystąpienia kolejnych zarzewi ognia. Koledzy z Hiszpanii oszacowali, że chociażby w tym tygodniu mogą pojawić się takie miejsca, gdzie będzie przybywać więcej osób, więcej turystów i do tych miejsc będziemy się przemieszczali, by być w pogotowiu.
1: W tych regionach Hiszpanii, do których skierowano polskich strażaków, obowiązuje bardzo wysoki lub ekstremalny poziom zagrożenia pożarowego, któremu sprzyja silny wiatr.
6: Prędkość powyżej 30 km na godzinę, wilgotność powietrza poniżej 30%, ale też chodzi o wilgotność ścioły czy poszycia tego roślinnego. Poniżej 30% to jest takie, gdzie właśnie powoduje to duże ryzyko pożarowe, bo to jest idealne paliwo do przemieszczania się dalszego ognia.
1: Polscy strażacy uczestniczyli też w dodatkowych leśnych patrolach, które były organizowane przez Hiszpanów w związku z tłumami zainteresowanymi oglądaniem zaćmienia słońca w miejscach zagrożonych pożarami. Nasi strażacy polecieli na Półwysep Iberyjski w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych.
5: Dzieje się blisko.
1: A między innymi z tarasu Centrum Nauki Kopernik mieszkańcy stolicy podziwiali zaćmienie słońca. Około 20 księżyc przysłonił ponad 80% tarczy słońca. Dla 100 osób, które weszło na taras centrum, było to wyjątkowe przeżycie.
7: Tutaj zapraszam do teleskopu.
8: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
9: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
10: Jasność przychodzi w ciemność, niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
11: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
1: Po zaćmieniu przed gmachem centrum do północy można było oglądać rój Perseidów. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie tak spektakularne jak to wczorajsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce dopiero w 2135 roku.
5: Dzieje się w sporcie.
1: GKS Katowice wygrał z HPL-em Tel Awiw 2-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji.

0: prezentować. Taki będzie to dzień.
1: Na razie piękne, błękitne niebo i dużo, dużo słońca. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 23 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 12 stopni w Grodzisku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, 14 w Piasecznie, 13 w Pruszkowie i 16 w Warszawie.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: To widziałeś zaćmienie, czy nie widziałeś?
0: Nie widziałem, bo jak akurat słońce już się chowa za horyzont, to blok mi zasłania, ale obserwowałem na wyższych kondygnacjach mojego z kolei bloku, że te promienie słońca takie coraz bardziej przybladłe.
1: No ja właśnie wracałam wtedy sobie rowerem i patrzę, co ci ludzie tak stoją i patrzą w to słońce i sobie przypomniałam, a zaćmienie. No ale się okazało, że jednak nie jest to wcale takie proste do podziwiania, że jednak przydałyby się, wiesz, takie przyciemnione dobre okulary, zwykłe okulary przeciwsłoneczne, to trochę za mało.
0: A rój Perseidów widziałaś?
1: Pomidor.
0: Pomidor i ja.
1: Widziałam za to kwiaty na moim balkonie.
0: O, a jaki kolor?
1: Wiesz co, no właśnie problem jest z tym, żeby nabrały koloru, bo na razie jest dużo, dużo zieleni i nie wiem, co z tym zrobić.
0: Ale je można podziwiać godzinami, a nie tylko przez ułamek sekundy.
1: I to jest ich zaleta.
0: Weronika Ostrowska, Jarek Wybra. Dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i uwaga, kierowcy, trasa S8, oczywiście okolice mostu Grota Roweckiego, ale tutaj niewielki tylko korek, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, ale uwaga, okolice węzła Konotopa, zjazd na południową obwodnicę Warszawy. Być może tutaj doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, będziemy tę sytuację monitorować, bo korek dosyć dużych rozmiarów już w tym momencie od wysokości tutaj mniej więcej ulicy Bemowo, ulica Lazurowa, ten kierunek, dosyć długi korek na trasie S8, poza tym nie ma utrudnień.
1: Tu i teraz. Podróże z flagą Mazowsza. To już piąta edycja konkursu fotograficznego, a na jego temat porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Aleksandra Choba z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Symbol wakacyjnych podróży, flaga Mazowsza. Skąd wziął się taki pomysł, żeby właśnie flagę Mazowsza zabierać w najróżniejsze miejsca świata?
2: Tak, flaga Mazowsza jest symbolem województwa mazowieckiego, który może towarzyszyć w każdej sytuacji tak naprawdę, bo wywieszamy ją przy okazji świąt narodowych. Jest to taka nasza tożsamość jako mieszkańców tego regionu. Dlatego chcemy promować ten symbol, żeby pokazać też innym, że właśnie dzięki niemu możemy czuć się wspólnotą taką tego regionu i chcemy właśnie pokazywać i promować ten symbol dalej.
1: Dlaczego flaga Mazowsza, a nie flaga Polski? To jest taki bardziej rozpoznawalny znak.
2: Tak, tak, ale tutaj jako mieszkańcy tego regionu właśnie chcemy pokazywać tą flagę Mazowsza, bo tak naprawdę flagę Polski widzimy wszędzie, a nie jeszcze nie wszyscy wiedzą może, że taka flaga Mazowsza istnieje i chcemy ją pokazywać dalej, no, nie tylko w regionie, wśród mieszkańców, ale też właśnie w całej Polsce, a może i na świecie. Właśnie jak ten konkurs pokazuje, chcemy pokazywać tą flagę na całym świecie.
1: Piąta edycja konkursu, a w poprzednich czterech, które miejsca Państwa najbardziej zaskoczyły?
2: Zaskoczyły, no. Tak naprawdę flaga dociera już na cały świat, bo zdjęcia można robić nie tylko tutaj w regionie. Oczywiście jest ich bardzo dużo i naprawdę zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej takich zdjęć w regionie robić, ponieważ też połowa zdjęć, czyli 6 zdjęć w tamtym roku pochodziło z Mazowsza, było zrobione na terenie Mazowsza. Ale tą flagę można też zabierać w ramach konkursu nie tylko w Polskę, nie tylko w Europę, ale i na cały świat. Bo ta flaga tak naprawdę docierała już od Ameryki, przez Azję, Afrykę i po Australię. Z samej Australii było też ponad kilkadziesiąt zdjęć w tym konkursie, co było takim wynikiem szokującym. Że tak dużo osób tam dociera, ale faktycznie było widać, że uczestnicy zabierają tą flagę w najróżniejsze zakątki świata. No, flaga nie dotarła jeszcze na bieguny, także czekamy na to zdjęcie.
1: Może w tym roku.
2: Może w tym roku się uda, może ktoś ją tam zabierze. Czekamy, jesteśmy bardzo ciekawi, jakie w tym roku te zdjęcia do nas dotrą. No i nie możemy się już doczekać tak naprawdę wyłonienia zwycięzców, zobaczenia, gdzie ta flaga dotarła. No i przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby były robione zdjęcia tutaj w naszym województwie też, przy okazji różnych wycieczek, wyjść, bo flaga jest tak bardzo mała, że zmieści się nawet do małej torebki, tak żeby z problemu można ją zabrać.
1: Każdy uczestnik tego konkursu, można go nazwać takim ambasadorem regionu, który ten region promuje, biorąc jednocześnie udział w konkursie, o którym też już jeszcze za chwilę powiemy.
2: Tak, dokładnie. Każdy, kto zabiera tą flagę ze sobą, jest ambasadorem w regionu, promuje ten nasz region, województwo, czuje takie przywiązanie do niego. No i oczywiście jesteśmy z tego bardzo dumni. Jesteśmy dumni z tego, że ta flaga dociera do coraz większego grona osób, i coraz więcej osób chce robić sobie zdjęcia w tym konkursie. Ten konkurs dociera jak chcemy, żeby ten konkurs docierał jak najdalej. I zachęcamy do tego bardzo, bardzo serdecznie.
1: To jest konkurs. Do wygrania pieniądze w puli 25 tysięcy złotych. Co zatem liczy się przede wszystkim? Czy egzotyczna lokalizacja, czy pomysł na pokazanie flagi, czy może jeszcze coś innego? Co jury bierze pod uwagę?
2: Tak, w puli jest 25 tysięcy złotych. To nie są małe pieniądze, więc na te nagrody są bardzo atrakcyjne. Tak naprawdę liczy się pomysł, liczy się kreatywność, ale tak naprawdę liczy się to, że ktoś weźmie tą flagę i już zabierze ją ze sobą w podróż i zrobi sobie z nią zdjęcie. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak naprawdę konkurs jest bezpłatny, więc każdy może wziąć w nim udział. To nic nie kosztuje, a przy okazji można wygrać fajną nagrodę, też zyskać promocję, bo w konkursie tworzymy wystawę plenerową, która znajduje się w najchętniej odwiedzanej atrakcji w województwie mazowieckim, czyli w Łazienkach Królewskich, gdzie przewija się ponad kilka milionów osób rocznie. I chcemy właśnie w ten sposób też pokazywać ten konkurs i flagę Mazowsza przede wszystkim dalej. No i flagi można odebrać w Pałacu Kultury i Nauki, więc ta flaga jest dobrze dostępna. Punkt informacji turystycznej jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9 do 19. Dlatego każdy może w każdej chwili też podskoczyć, czy przed pracą, czy po pracy, odebrać sobie taką bezpłatną flagę w tym punkcie informacji.
1: Dziś mamy bardzo zaawansowane programy do edycji zdjęć, sztuczna inteligencja też działa. W jaki sposób i czy w ogóle Państwo takie sposoby mają, żeby sprawdzić autentyczność takiego zdjęcia? Czy ktoś tam czegoś nie zakombinował?
2: Tak, patrzymy na każde zdjęcie pojedynczo przy pracach jury. Mamy taki program, który wykrywa użycie sztucznej inteligencji przy robieniu zdjęć, przy użyciu później w edycji. Także każda taka ingerencja jest wyłapywana i no niestety takie zdjęcie musi zostać odrzucone później w tym konkursie, dlatego nie radzę i nie zachęcam do tego, żeby korzystać z tej sztucznej inteligencji. No i tak, zdjęcie nie powinno być mocno edytowane w ten sposób, że tam nie powinny być nakładane żadne litery, cyferki. Można trochę coś tam drobnie sobie poprawić w jakimś programie, ale to nie może być całkowicie edytowane zdjęcie. Lepiej w ogóle nie edytować i wtedy jest najlepiej.
1: Ten konkurs zapewne wpisuje się w szerszą strategię promocji Mazowsza. Czy to jest atrakcyjny region dla turystów?
2: Bardzo atrakcyjny. I mówi się, że dla turystów właśnie z regionu nawet, bo jeżeli mieszkamy w Warszawie, to coraz częściej, jak pytamy turystów, którzy właśnie odwiedzają nas podczas wydarzeń, to słyszymy, że no, tego regionu się nie zna tak naprawdę. Zna się okolice, ale nie zna się nieco dalszych terenów.
1: Nie traktuje się jako miejsca turystycznego, które można odkrywać.
2: Tak, dokładnie. I jako MROT zachęcamy do tego, żeby odwiedzać te nasze okolice, odkrywać takie mniej znane miejsca lub nawet te bardziej znane, ale rzadziej odwiedzane, żeby poznawać to nasze dziedzictwo. Przede wszystkim, no, tak się mówi, że cudzy chwalicie, swego nie znacie.
1: A gdyby pani miała taką flagę zabrać w jakieś miejsce i zrobić takie zdjęcie, to gdzie na Mazowszu taka fotografia by powstała?
2: Myślę, że nad jakąś rzeką. Jako, że wywodzę się właśnie z Kurpi, to zebrałabym ją tam na swoje tereny. I tak jak na przykład rok temu powstało zdjęcie w Kamieńczyku nad Bugiem. to myślę, że też bym wybrała się nad Bug, znalazła jakieś ładne miejsce do brzegu i właśnie przy rzece zrobiła sobie zdjęcie.
1: Konkurs i jego piąta edycja Podróże z flagą Mazowsza. Termin przesyłania zdjęć do 31 sierpnia. Więcej szczegółów na stronie flagamazowsza.pl. Zatem jest jeszcze trochę czasu, żeby w konkursie wziąć udział, pomyśleć.
2: Dokładnie.
1: Gdzie się wybrać. Mazowsze albo inne tereny. Może gdzieś na świecie, a może będzie to ten biegun.
2: Może w końcu.
1: Gdzie jeszcze flaga nie dotarła.
2: Uda.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Aleksandra Choba z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
2: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
3: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
4: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas?
5: No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać.
4: Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
0: O reklamie.
6: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
7: To była noc pełna zjawisk na niebie. Rozpoczęła się zaćmieniem słońca, które warszawiacy licznie obserwowali w Centrum Nauki Koperniki na stołecznych mostach. Potem przyniosła niezwykłe widowisko w postaci spadających gwiazd. Wmurowano kamień węgielny pod szczególny dom na Bielanach. Będzie to placówka dla osób starszych i przewlekle chorych. W jej podziemiach znajdzie się miejsce schronienia. Dom ma być gotowy za rok. Złamał sądowy zakaz i dochował golfem. Podróż 38-letniego obywatela Ukrainy drogą krajową numer 61 zakończyła się groźnym wypadkiem, w wyniku którego auto wypadło z jezdni i dachowało w rowie. Mężczyzna trafił do aresztu. W weekend obchody Święta Wojska Polskiego w stolicy. Pierwsze zmiany w ruchu związane z uroczystościami zaczną się już jutro po południu. Objazdami pojedzie kilkanaście autobusów. Podróże z flagą Mazowsza. Trwa piąta edycja konkursu fotograficznego realizowanego w dwóch kategoriach: kultura i architektura oraz natura. Łączna pula nagród wynosi 25 tysięcy złotych. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dzisiaj wiatr z północy i taki nie za duży, ale można odczuć, że właśnie z północy wieje, a ciśnienie wysokie, choć spada.
9: Na termometrach o tej porze 16 stopni to Warszawa. Trochę chłodniej w Mińsku Mazowieckim, gdzie o tej porze 13 stopni. 14 stopni natomiast w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 24 stopnie.
0: Budzimy stolicę i okolice.
8: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Na moście Grota Roweckiego nie ma korka? Aż mnie to zaskoczyło, ale na trasie S8 w dalszej części już ten korek jest w kierunku węzła Konotopa. I tu utrudnienia rozpoczynają się na wysokości ulicy Powstańców Śląskich.
1: Choć wydaje mi się, że są delikatnie mniejsze te utrudnienia niż jeszcze pół godziny temu, będziemy cały czas tę sytuację dla Was monitorować, a może ktoś z Was jest w tamtych okolicach i widzi, co się dzieje, to możecie zadzwonić 512 700 444 512 700 555. Poza tym mapa Warszawy pokazuje, że po Warszawie jeździ się o tej porze naprawdę dobrze. Większych korków nie ma poza standardowym miejscami, Alei Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy, Prymasa Tysiąclecia, tutaj też zdecydowanie większy ruch, no tak standardowo jak o tej porze, o na Wisłostradzie, także do zjazdu w Aleję Solidarności postoicie.
2: Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Piękna zabawa, bo i piękny weekend do zdobycia w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Och, co tam, wspaniałości tyle, a tak mało czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
2: Słuchajcie, przede wszystkim sam folwark świętej księżnej Anny położony jest w miejscowości Siemiatycze. Jest także restauracja, ale restauracja to oczywiście oczywistość w takim miejscu, tylko że tam kucharz oferuje takie pyszności i smakowitości. Możecie to wszystko sprawdzić na Facebooku folwark księżnej Anny. Niedaleko też wiele miejsc, które warto odwiedzić, między innymi Drohiczyn, między innymi Milejczyce znajdują się bardzo blisko. Blisko także wszystkie atrakcje związane z Bugiem, okolicą, czyli dużo dzikiej i bardzo dającej dużo odpoczynku natury. To wszystko oczywiście od nas dla Was, bo mamy takie podwójne zaproszenie na dwa dni do folwarku księżnej Anny. Co trzeba zrobić? Wystarczy wysłać SMS na numer 7248. 7248, a w treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie. Dzisiaj wysyłacie SMS-y, a jutro losowanie po godzinie 14 w Radiu Warszawa i okaże się, do kogo trafi to podwójne zaproszenie.
1: Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT, a sponsorem tej zabawy jest folwark księżnej Anny w Anusinie.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Dzisiaj patron nie jeden, jest ich dwóch.
1: Święty Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter. Jaka jest ich historia?
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Znamy bardzo dobrze to ludowe porzekadło i nawet można by uznać, że ono idealnie opisuje historię Poncjana i Hipolita, wspominanych dzisiaj rzymskich męczenników z III wieku. Poncjan to papież, ten sam, który wprowadził do liturgii spowiadam się Bogu, pozdrowienie Pan z wami oraz śpiew psalmów. Jednak pośród niewątpliwych zasług dla Kościoła papież Poncjan miał także we wspólnocie wierzących swoich zagorzałych przeciwników, na których czele przez całe lata stał właśnie Hipolit. A ponieważ był on poczytnym chrześcijańskim pisarzem, teologiem, a nawet biskupem, przez niektórych wprost nazywany bywa także antypapieżem. Gdy więc biskup Hipolit zajęty był walką z papieżem Poncjanem, ówczesny cesarz Maksymin Trak zadekretował prześladowanie chrześcijan i obu liczących się hierarchów rzymskiego kościoła zesłał do kamieniołomów na Sardynię, gdzie w roku 235, w odstępie miesiąca od siebie, męczeńsko umarli. Zatem gdzie dwóch się biło, tam trzeci zwyciężył, tak? Otóż nie, bo na wygnaniu przeciwnicy doszli do porozumienia. Biskup Hipolit pojednał się z papieżem Poncjanem, a ten ostatni abdykował, by umożliwić w Rzymie wybór nowego następcy świętego Piotra. Miało to miejsce dokładnie 28 września 235 roku i jest pierwszą precyzyjnie zapisaną datą w historii papiestwa.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ktoś tu do tańca zaprasza.
1: A będzie się działo, słuchajcie, po ósmej. Będziemy rozmawiać o niezwykłych jubileuszach. Kwadrans po ósmej. 75 lat życia zakonnego. Wyobrażasz sobie?
0: No, można powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, ale za chwilę to już będzie fakt.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Ale masz słodkie skarpetki.
0: A, no w Garfielda.
1: Słodziutkie.
0: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
1: Mają swoje radio.
0: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
1: Ale my mamy słuchaczy.
0: Dziękujemy Wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
1: I zachęcamy Was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
0: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Wniosek poseł PiS wysłał z Naddniestrza. Litwa rozbuduje system granicznych umocnień. Wilno obawia się prowokacji. Trzeci medal biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Polityk ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski faktycznie tam przebywa.
5: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa.
4: Śledczy nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie listu. Prokurator nie musi godzić się na list żelazny, zaznacza rzecznik.
5: Natomiast oficjalnego stanowiska jeszcze nie ma. Prokurator je wyrazi. No, przypominam, że prokurator również ma w chwili obecnej od kilku lat prawo sprzeciwu. A więc może złożyć przeciw wobec tego wniosku.
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Litwa rozbuduje system umocnień na granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim. Rząd zdecydował o utworzeniu nowego pasa środków kontrmobilności, które mają ograniczać swobodę manewru wroga i wystawić go na uderzenie własnych sił. Litwa rozwija go od 2023 roku. O szczegółach Kamil Zalewski.
7: Minister obrony Roberta Skaunas poinformował, że przygotowano konkretny plan umocnień obejmujący strefy w odległości do 5, 20 i 50 kilometrów od granicy. W pasie przygranicznym ma powstać 20-metrowa strefa środków kontrmobilności, a w miejscach wskazanych przez wojsko ma mieć 150 metrów szerokości. Zwiększona zostanie również liczba miejsc, w których przechowywane są m.in. zapory przeciwpancerne, tzw. zęby smoka czy betonowe blokady. Zamiast planowanych wcześniej pasów drzew, w wybranych miejscach mają być odtwarzane tereny bagienne, które utrudniają poruszanie się ciężkiego sprzętu wojskowego. Przygotowywane będą również przeszkody na drogach, a na mostach mają powstać konstrukcje umożliwiające umieszczenie materiałów wybuchowych. Prace przy rozszerzaniu systemu umocnień potrwają do 2030 roku. Kamil Zalewski, Wilno.
4: Litewski wywiad ostrzega, że Rosja rozważa możliwość zorganizowania prowokacji w regionie bałtyckim, jednak nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Kreml ma analizować scenariusz ataków na infrastrukturę krytyczną Litwy lub jej sąsiadów.
6: Takie są lokalne inicjatywy.
4: Trwa piąta edycja konkursu fotograficznego Podróże z flagą Mazowsza. To zachęta, by wykonać zdjęcie, na którym flaga Mazowsza znajdzie się w jakimś szczególnym miejscu związanym z kulturą albo pięknem przyrody. Chcemy w ten sposób promować ten ważny, a mniej znany symbol.
8: Flaga Mazowsza jest symbolem województwa mazowieckiego, który może towarzyszyć w każdej sytuacji tak naprawdę, bo wywieszamy ją przy okazji świąt narodowych. Jest to taka nasza tożsamość, jako mieszkańców. interesów tego regionu.
4: Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Aleksandra Choba z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zachęcała też, by nie poddawać zdjęć szczególnej edycji i koniecznie unikać stosowania sztucznej inteligencji do obrabiania fotografii.
8: Tak, patrzymy na każde zdjęcie pojedynczo przy pracach jury. Mamy taki program, który wykrywa użycie sztucznej inteligencji przy robieniu zdjęć, przy użyciu później w edycji. Także każda taka ingerencja jest wyłapywana. No niestety takie zdjęcie musi zostać odrzucone później w tym konkursie.
4: Zdjęcia można wysyłać do 31 sierpnia.
6: Dzieje się w sporcie.
4: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Szymański z czasem 13 sekund i 26 setnych wyrównał swój najlepszy wynik w tym sezonie. To trzeci medal reprezentantów Polski w Birmingham. Wcześniej srebrne medale zdobyły Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli.
0: Słońce dzisiaj będzie prawie przez cały dzień, trochę chmur się pojawi, nie powinien padać deszcz. Wiatr słaby z północy.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, jutro cieplej 27 i weekend upalny, powyżej 30 stopni temperatura i w sobotę i w niedzielę. Po weekendzie może zrobić się nieco chłodniej, ale o tym później. O tej porze w Warszawie 17 stopni, 15 w Legionowie, 14 w Grodzisku Mazowieckim, 16 w Pruszkowie i w Piasecznie.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: blisko lasu i sad, no w zasadzie wczoraj no w pasiece też próbowałeś renklody?
1: Nie.
0: Żałuj. Ale miodu Jarek wczoraj próbował.
1: O, tego to się napróbowałem bardzo dużo.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobrze nam było wczoraj w pasiece Cztery pory miodu. A piosenka, która będzie was dzisiaj i nas także budzić, W lesie, co jest blisko sadu zespołu Bratanki, płyta Patataj, wydana w 2001 roku. Utwór opowiada o dziewczynie zbierającej jagody, którą w lesie spotyka Janek. Co się potem dzieje? Wsłuchajcie się uważnie.
1: Opowieść długa, bo ponad 5 minut. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
2: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korkują się teraz wybrzeża, wybrzeże gdańskie, zakorkowane od mostu gdańskiego do mostu śląsko-dąbrowskiego. Korek także na wybrzeżu helskim od, można powiedzieć tak, ronda Starzyńskiego i tych wszystkich zawijasów, które nas prowadzą do tego ronda, do mostu śląsko-dąbrowskiego. Korek także na trasie S8 i tutaj kierowcy zgłaszają kolizję. Utrudnienia od Powstańców Śląskich do węzła Konotopa. Korkuje się także ulica Ceramiczna i tutaj korek od krajowej drogi numer 92 do trasy Autostrady Wolności. I gdzie jeszcze korek? W Grójcu, na krajowej 50. Tutaj i to w obu kierunkach rondo jest tym newralgicznym miejscem.
1: Każdy ochrzczony, każdy bierzmowany na swój sposób musi uczestniczyć w apostolstwie Kościoła. Każdy jest posłany do drugiego człowieka.
2: Dobre słowo pasterzy. Arcybiskup Henryk Hozer.
3: 31 lipca 2017 rok. Loreto.
4: Gdzie mieszkasz? Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. I siostry się na to zdecydowały, żeby pójść i zobaczyć. Nikt nie otrzymuje pozwolenia na przystąpienie do ślubów zakonnych czy przyrzeczeń w stowarzyszeniach, gdy nie będzie tego pierwszego etapu, żeby zobaczyć, jakie to jest mieszkanie, gdzie ja mam zamieszkać, a więc poznać tego, który tu mieszka. I pierwsze lata postulatu, nowicjatu, junioratu są niesłychanie ważne, bo odkrywamy Jezusa w Jego mieszkaniu niejako, gdzie On się wciela w różne też ciała społeczne, wspólnoty. On jest tam, bo gdzie dwóch albo trzech się modli w Jego imię, to On jest z nimi. Taka jest rzeczywistość również życia konsekrowanego. Oni poszli, zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. To jest właśnie ten wybór. Siostry poszły, zobaczyły i pozostały. Pozostają do dzisiaj. Za to im dzisiaj dziękujemy. Całe życie zakonne i całe życie człowieka, które idzie za Bogiem, za Jego głosem, polega między innymi na ciągłym odkrywaniu Jezusa i tajemnic Bożych. I dochodzi wówczas do tych samych konkluzji, do których doszedł ów właściciel pola, w którym tej roli odkrył ukryty skarb. Gdy ten skarb zobaczył, właśnie poszedł i zobaczył, wówczas sprzedał wszystko, co miał, żeby tę rolę nabyć. Dlatego, że widział, że wartość tego skarbu przewyższa wszystko. Kupiec drogich pereł znalazł tak wspaniałą perłę, że sprzedał wszystko, być może te perły gorszego gatunku też, żeby nabyć tę jedną, wyjątkową. I to jest też ten wybór daru Bożego, który jest decydujący dla całego życia. Wszystko sprzedał, co miał, żeby nabyć tę perłę.

0: Gość poranka.
1: Niestandardowo zaczęła się ta rozmowa, dlatego że dzisiaj mija piąta rocznica od śmierci arcybiskupa Henryka Hozera. Arcybiskup Henryk Hozer zmarł 13 sierpnia 2021 roku w wieku 78 lat. Był arcybiskupem seniorem naszej diecezji, pallotynem, misjonarzem z wykształcenia, lekarzem i także ogromnym wsparciem zawsze dla osób konsekrowanych, bo dzisiaj łączymy te dwa wątki. Siostra Tobiana Supryn, loretanka w studiu Radia Warszawa o poranku. Szczęść Boże, siostro.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Czy siostra się też wzruszyła, podobnie jak ja, słuchając tych słów o tym skarbie, który trzeba w życiu odnaleźć?
2: Tak, piękne słowa, bardzo ujęta istota życia konsekrowanego, cały nasz ksiądz arcybiskup Henryk Hozer.
1: A jeśli chodzi o siostry wspomnienie związane z księdzem arcybiskupem?
2: Tak, ja bardzo pamiętam, jak w jednej z homilii mówił o naszym patronie, księdzu Ignacym Kłopotowskim, że ten błogosławiony łączy w sobie dwie święte polskie wielkie postacie. To jest brata Alberta, ze względu na ogromną miłość do ludzi biednych i ubogich, oraz ojca Maksymiliana, ze względu na działalność apostolską, na wydawnictwo i czasopisma wydawane przez niego.
1: Polecamy Państwu dzisiaj pamięci tej modlitewnej, szczególnie księdza arcybiskupa Henryka Hozera. O godzinie 18 zapraszamy także na transmisję mszy świętej związanej z tą rocznicą w Radiu Warszawa. A my będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak ten skarb powołania odkryć. W czasach, kiedy wydaje się, że życie zakonne jest często wyśmiewane, że o zakonnicach myśli się, że to są takie grzeczne dziewczynki, co tylko ręce do modlitwy składają, a przed nami przepiękna uroczystość 15 sierpnia o godzinie 12 w Loretto pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Pikusa z Drohiczyna zostanie odprawiona msza święta jubileuszowa sióstr loretanek, podczas której odnowią swoje przyrzeczenia siostry, które będą świętować 50-lecie ślubów zakonnych, czyli złoty jubileusz. I jeden to jest coś absolutnie fenomenalnego i porażającego. 75 lat ślubów zakonnych siostry Romualdy, jubileusz diamentowy. Siostro, jak dla siostry, czym dla siostry jest to wydarzenie dla wciąż bardzo młodej zakonnicy?
2: Dla mnie jest to taki moment dziękczynienia Panu Bogu za wielkie rzeczy, które zdziałał w życiu tych sióstr. Niektóre z nich, te łaski, których udziela, są ukryte i niewidoczne dla samych jubilatek, ale przede wszystkim jest to dziękczynienie.
1: Dziękczynienie, które będzie też za całe to życie. Opowiedzmy może w kilku słowach o historii każdej z tych sióstr, bo to jest też niesamowite, że to życie zakonne bywa tak, że się kojarzy z nudą. O tych siostrach nie możemy powiedzieć, że ich życie było nudne.
2: Tak, nie możemy tego powiedzieć. O powołaniu mówi się, o odkrywaniu powołania, że jest to królewska tajemnica. Każde powołanie jest inne i droga rozeznawania tego powołania jest zupełnie inna. Istotą tego jest to, że siostry są siostrami, są loretankami i zasadniczym tym powołaniem to jest powołanie do życia konsekrowanego, a to, co się robi przez całe życie, jest wtórne. Najważniejsze jest to, dla kogo to się robi i ku komu to zmierza, a zmierza to ku Bogu Ojcu, ku Jezusowi, ku Duchowi Świętemu. U nas też szczególną rolę odgrywa w drodze naszego powołania Matka Boża Loretańska, ta, która jest tą pewną drogą do Jezusa.
1: Jeśli chodzi właśnie o to zakochanie, o tę miłość, no bo właśnie, myśli się o tym, zakonnica, no tak, ona oddaje swoje życie. Siostro, ja przepraszam, takie brzydkie stereotypy też przytaczam czasami. No, za ładna, czasami się mówi, za ładna ona jest na zakonnicę. Więc jest też taki stereotyp, że do zakonu to się idzie, jak już nic innego się w życiu nie udało, chociaż dzisiaj wydaje mi się, że to coraz mniej funkcjonuje, bo trzeba mieć naprawdę dużą odwagę, żeby wstąpić na drogę powołania zakonnego. Ale jeśli chodzi też, no właśnie, o to, jak to wygląda. Siostra powiedziała o tym, że te rzeczy są wtórne, a my często myślimy też jako świeccy o naszych życiowych osiągnięciach. Chcę mieć dobrą pracę, chcę karierę osiągnąć, tutaj jakieś, nie wiem, rozwijać się w różnych dziedzinach. A siostra mówi o tej najważniejszej relacji, jak rozumiem, o relacji z Panem Jezusem.
2: Tak, zgadza się. I nasze siostry jubilatki teraz w Loretto mają najpiękniejszy czas w życiu zakonnym. To są 8-dniowe rekolekcje w ciszy, bez telefonu, bez mediów, bez kontaktu z innymi osobami, nawet kontakt ze sobą mamy ograniczony, bo tylko jeżeli ewentualnie czegoś potrzebujemy bardzo pilnego, to wtedy zwracamy się do siebie o pomoc i podczas tych 8 dni mamy taką dłuższą, ale bardziej duchową taką rozmowę z naszą matką. to jest czas poświęcony na modlitwę, kiedy możemy odpocząć i nabrać takich sił duchowych, bo nasze życie na co dzień jest takie troszeczkę zapędzone, zabiegane. A tutaj właśnie regenerujemy te siły duchowe, fizyczne i psychiczne. A jeszcze Loreto jest takim pięknym miejscem. Kto jeszcze nie był, to koniecznie trzeba się tam wybrać i zobaczyć i trochę pozazdrościć siostrom, a teraz jest ich tam więcej, ponieważ z wszystkich naszych domów część sióstr tam teraz właśnie jest i odprawia swoje ośmiodniowe rekolekcje.
1: W całkowitej ciszy, tak jak siostra powiedziała. A po co ta cisza jest? To człowiek się nie nudzi w takiej ciszy?
2: Absolutnie nie. Ja zapraszam na jeden dzień do klasztoru i poprosić wtedy o dzień skupienia, a nie o takie apostolskie życie nasze, ponieważ wtedy możemy spotkać się same z sobą, albo sami z sobą w tej właśnie ciszy. Czasami może być ta cisza trudna, ale to potem prowadzi do wolności i do pokoju. Do pokoju, którego nikt nie może nam zabrać i wyrwać z serca.
1: A jeśli chodzi o historię tych sióstr, szczególnie interesuje mnie historia siostry, która będzie świętować 75 lat życia w Zgromadzeniu Zakonnym. Być może mamy takich słuchaczy, którzy do takiej rocznicy ślubu zmierzają. Chociaż to nie jest łatwe zadanie.
2: Tak, to nie jest łatwe. Ja pamiętam siostrę Romualdę najbardziej z nowicjatu, kiedy ja byłam jako nowicjuszka. Siostra Romualda wtedy pomagała w kuchni. Ona wiele lat właśnie służyła tą właśnie pomocą też i kapłanom, i nam siostrom. Jej piękny uśmiech warto zobaczyć, warto pojechać na jubileusz, zapraszam do Loreto. I ogromne dobre serce, zawsze gotowa wysłuchać z poczuciem humoru. I pogodą ducha, ale jednocześnie też bardzo duchowy człowiek, który potrafi dostrzec nie tylko to, co zewnętrzne, ale też tą głębię życia z Bogiem.
1: Możemy czasami też w tym życiu zakonnym początki porównać do takiego zakochania, tak to, jak to bywa na początku związku między mężczyzną a kobietą, bo tutaj siostry zakochują się w Panu Jezusie. Ja często słyszałam tę historię, że to jest zakochanie w Panu Jezusie, tutaj też dodatkowo oczywiście miłość do Matki Bożej Loretańskiej, a to 50 lat ślubów zakonnych, 75 lat ślubów zakonnych, to jest taka miłość już wypróbowana w ogniu, jak sądzę.
2: Tak, wypróbowana, już pozbawiona może tego, co nieistotne. Ale rzeczywiście to jest ogromny dar. Jest trudno też o tym mówić, bo najważniejsze doświadczenie też. Każde powołanie też jest indywidualne i mówię, ta droga zmierzania i ta relacja pogłębiania więzi z Chrystusem jest wyjątkowa i to jest bardzo ciekawe. Życie duchowe jest bardzo ciekawe i też jeszcze powiem, że jedna z naszych sióstr, która nie będzie obchodzić teraz jubileuszu, ale wstąpiła do klasztoru, kiedy wysłuchała w telewizji wywiadu byłych sióstr. To nie miało na celu akcji powołaniowej, ale wtedy odkryła właśnie to pragnienie wstąpienia. I też jak pani tutaj wcześniej właśnie mówiła, że ładne siostry, właśnie dla Panu Bogu należy się to, co najlepsze. I gdyby też państwo poznali te siostry, którzy może zewnętrznie wydają się niezbyt atrakcyjne na dzisiejszą wrażliwość człowieka, gdyby odkryli państwo ich talenty, porozmawiali z nimi, to powiedzieliby, że tak, to są najpiękniejsze siostry. I Bóg wybiera właśnie to, co piękne i dobre i oczyszcza to, uszlachetnia, bo czasami niekoniecznie. Może ktoś chce właśnie powrócić do Pana Boga i nie ma tej miłości, ale pragnie. Pragnie kochać Pana Boga, ale jej nie czuje i może być tak, że nie jest to zakochanie, ale wolna decyzja, że ja chcę, ja pragnę Cię Jezu pokochać i oddać Ci całe moje życie, pomimo tego, że nic nie czuję. To jest noc wiary, która nas oczyszcza i to nie znaczy, że musimy czuć, bo Pan Bóg to nie są cukierki, to nie są jakieś perfumy, że my to musimy czuć. Chodzi właśnie o wierność, o zwyczajną wierność w cierpieniu, w radości, wtedy, kiedy ja nie rozumiem, w takiej ciemnej nocy, kiedy się znajduję, mi się wydaje, że jestem na jakiejś tratwie albo jakimś wraku i płynę w ciemną noc i nie wiem, co się dzieje, ale i nie czuję może obecności Pana Boga, ale ja chcę być Ci wierna, bo Ci dałam słowo i ufam Ci i wierzę Ci. Po prostu zaufanie też ogromne. A nie tylko właśnie takie poczucie i o, żeby było fajnie i jakaś akcja i działanie. To nie o to chodzi i to nie daje takiego prawdziwego, głębokiego szczęścia. Ale wierność pomimo wszystko, pomimo cierpienia, pomimo trudu, pomimo zmagania, pomimo tego, że ja właśnie nie rozumiem i wydaje mi się, że idę w ciemności sama.
1: Siostra Tobiana Supryn, loretanka, zapraszała na uroczystości, przepiękne uroczystości do Loretto. 15 sierpnia, czyli uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. W Loretto można spędzić, odpocząć przy siostrach i poznać te piękne jubilatki. Ja myślę, że to będzie niesamowite świętowanie, piękna uroczystość. My zachęcamy Państwa, żeby tam się wybrać, żeby być. No i do tego także, żeby poszukiwać skarbu. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. To fragment z pieśni nad pieśniami. Na pewno ta pieśń gra w sercach każdej z sióstr. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Zapraszamy, dziękuję.
0: Reklama. Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
3: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
0: Po reklamie.
4: Jest 8.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Znamy generalnego wykonawcę sali koncertowej Symfonii w Varsovii. Największa sala koncertowa w Polsce już niedługo pojawi się na warszawskiej Pradze. Pod koniec wakacji będzie można zdobyć kartę rowerową. Strażnicy miejscy organizują egzaminy dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat. Najbliższe terminy to 21, 25 i 26 sierpnia. Za nami pierwsza noc pracy na skrzyżowaniach z ulicą Krasińskiego. Drogowcy odtwarzają tam nawierzchnię po naprawie wodociągu. Prace będą realizowane jeszcze kolejnej nocy. Rozpoczynają się obchody 6. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Już dziś o 9.00 msza święta w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Po niej apel poległych. Zrabowane w czasie wojny, odzyskane po latach eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa wróciły na wystawę do warszawskiej stacji muzeum. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Dzisiaj ciepło i taki dzień przygotowujący nas do wyższych temperatur. Jak będziemy uważać, że dziś było zimno, to za 2-3 dni sobie przypomnimy, jak było przyjemnie.
1: 17 stopni o tej porze w Warszawie, w Legionowie 15, 14 w Grodzisku Mazowieckim, 17 w Górze Kalwarii. W Górze Kalwarii będziemy w poniedziałek, tak w ogóle. I maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, a jutro maksymalnie 27.
6: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna, a razem z nami Kinga Bajon, główny kwatermistrz tej pielgrzymki. Witamy, dzień dobry.
2: Tak, zgadza się. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Gdzie jesteście teraz?
2: W tym momencie właśnie moja ekipa kwatermistrzów, jesteśmy w Stęszowie. Dziękujemy gospodarzom za udany nocleg. Zbieramy nasz sprzęt, węże ogrodowe, namioty prysznicowe. Tutaj praca w re i potem jedziemy na mszę do miejscowości Garnek. Tam już pielgrzymka dochodzi, został im jeden niecały etap.
3: Czy ja dobrze usłyszałam nazwę miejscowości? Taka bardzo smakowita?
2: Garnek. Dokładnie tak.
3: Ciekawe, co w tym garnku będą dzisiaj mieli pielgrzymi na obiad. Bo ja w ogóle z mojego życia pielgrzymiego kojarzę, że zawsze jest tak, że ten pielgrzymi obiad to jest najsmaczniejszy posiłek w ciągu całego dnia. Nie mogłam się doczekać tych zupek.
2: No tak, bo na pielgrzymce to są absolutnie domowe obiady. Naleśniczki się często zdarzają, pomidorówka, rosół, jakieś gulasze, nie wiadomo jeszcze co, ogóreczki, chlebek. Wszystko jest tutaj od gospodarzy z największego serca.
3: Rzemieślnicza robota. A jeśli chodzi o ten pielgrzymi trud i o trud w nogach niesiony, czy pielgrzymi się skarżą już mocno w tym momencie na te
2: no
3: różne
2: zawsze.
3: Bóle?
2: Tak, każdego dnia tak naprawdę ostatni etap, no to już jest troszeczkę takie ciągnięcie tych nóżek. Po 30 kilometrach no, są odciski, bolą też stawy biodrowe, kolanowe, różne inne, ale wszyscy tak naprawdę z uśmiechem na ustach te trudy znoszą.
3: A czy sprawdzają się te słowa, ci to zaufali panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia?
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie pielgrzymka to jest takie miejsce, gdzie szczególnie widać to, że ludzie w trudnościach są w stanie z jakąś taką życzliwością i radością to wszystko przyjąć i jeszcze się dzielić z drugim człowiekiem.
1: Gdzie dzisiejszy przystanek?
2: Dzisiaj śpimy w Jaskółce. Ostatni nocleg.
1: Akurat przerwało na nazwie miejscowości, to jeszcze raz poprosimy.
2: Dzisiaj śpimy w Jaskółce.
1: I drugi raz przerwało.
3: Do trzech razy sztuka. Nazwa miejscowości jeszcze raz.
1: Jaskrów. Główny kwatermistrz. Główny kwatermistrz pielgrzymki Kinga Bajon. Pozdrawiamy serdecznie Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Z Bogiem.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: korki i utrudnienia. Tropimy je i wytropiliśmy w Alei Wincentego Witosa od Czerniakowskiej w kierunku Jana III Sobieskiego, ale później też Aleja Generała Władysława Sikorskiego też trochę zakorkowana.
1: Zjazd na południową obwodnicę Warszawy z trasy S8, czyli jeżeli jedziecie z południa do Warszawy, Wolica, z okolic Wolicy, tutaj spore utrudnienia też kierowcy zgłaszają. Dokładnie za zjazdem być może doszło do jakiejś kolizji, bo tworzy się sporych rozmiarów korek na zjazdach i tutaj będziemy sprawdzać, co dalej z tym. Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy zakorkowane, ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia, ciasno także w tym momencie na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, no i Wisłostrada do zjazdu w Aleję Solidarności.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Polacy wicemistrzami świata w piłce nożnej.
2: No proszę, można.
1: Houston zdobyli srebro. Słuchajcie, reprezentacja Polski bez barier w piłce nożnej, której trenerem jest Paweł Śpiegowski, zdobyła drugie miejsce, czyli srebrny medal na Mistrzostwach Świata. Gratulujemy bardzo serdecznie w Houston, w Stanach Zjednoczonych. Zobacz, mundial był w Stanach Zjednoczonych też między innymi, no i to może ten właściwy dla nas.
2: No ale jeśli chodzi o bycie fair play, to są na pierwszym miejscu i mają złoty medal. Piękna historia po meczu z Japonią.
1: No bo Polacy wygrali z Japonią, ale słuchajcie, było tak. Co robimy, jak wygrywamy mecz? Oczywiście wszyscy zaczęliby się cieszyć, ale okazało się, że Japończykom zrobiło się bardzo, bardzo smutno. Niektórzy z nich rozpłakali się. No i trener reprezentacji Polski powiedział: słuchajcie chłopaki, wstrzymujemy radość, pocieszamy przegranych. I no wszyscy właśnie zaczęli się przytulać, pocieszać. Tak to się zaczęło. Nie, no jestem bardzo wzruszona. Jak to zobaczyłam, to
2: no właśnie
1: możemy się tylko uczyć.
2: Ale dobre wiadomości i dobre chwile to radość, to chwile smutku, radości, ale i szczęścia. I na pielgrzymce to te wszystkie momenty mają miejsce.
1: Jarek, czy ja dobrze pamiętam, że ty jeszcze nie byłeś na pielgrzymce pieszej?
2: Byłem na jednej, krótkiej. Jednodniowej.
1: A to za krótko. To
2: ale
1: za
2: tak
1: krótko.
2: Nie tańczyłem w rytm takich utworów, jak ten, który słyszymy.
1: A widziałeś, że to był wieczór? To jest wieczór, jak oglądamy tę grę, te tańce i pielgrzymi właśnie, jak ich bolą nogi, to wtedy zaczynają tańczyć. Taka prawidłowość.
2: A, czyli taka rehabilitacja. Ale to wiesz, kolarze jak jadą 200 kilometrów, to później siadają znowu na rower taki stacjonarny i też jadą.
1: Tak, a ty widzisz, jakie dobre poczucie rytmu mają księża polscy?
2: Nie, no doskonałe. To ja tylko mogę się uczyć.
1: Słuchajcie, ten filmik mam nadzieję, że udostępnimy w mediach społecznościowych Radia Warszawa, a jeżeli chcielibyście nam przekazać jakieś pielgrzymkowe filmiki z tańcami i z tym, no właśnie, jak odzyskiwać radość, gdy bardzo bolą nogi, to zachęcamy Was do tego bardzo gorąco.

0: Nie, ale poczekaj, to prawda? Rzeczywiście mam zejść na ziemię?
1: Nie, po prostu przestań się bujać już w rytm tej muzyki, bo się już skończyła.
0: No dobrze.
1: 9 się zbliża.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
4: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
5: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
3: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
4: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Rok 1956 i 2026.
7: 70 lat.
6: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
7: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
6: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
7: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9. Wiadomości Radia Warszawa.
9: ORP wicherochrzczony. Czas na próby wodne. Odchodzi jedna z najbliższych współpracowniczek Donalda Trumpa. W remontowanej kamienicy w centrum Warszawy zawaliły się dwa stropy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Pierwsza z trzech fregat w programie Miecznik już ochrzczona. W obecności prezydenta, premiera i kierownictwa resortu obrony imię jednostki Wicher wypowiedziała matka chrzestna fregaty Agata Ziemiańska. To żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Dziś przed fregatą kolejny test, wodowanie. O tym, co o fregacie mówili wczoraj politycy, opowie Agnieszka Drążkiewicz.
10: Nadaje ci imię Wicher.
11: Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że marynarze doczekali się wreszcie poważnego podejścia do spraw morza.
12: Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
11: Z kolei premier Donald Tusk nawiązał do osobistych relacji zarówno ze stocznią, bo tu jako młody chłopak pracował, jak i do swojego i prezydenta, zresztą również miejsca zamieszkania, Gdańska.
13: To nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. To wielka rzecz, kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć tak. Polska staje się morską potęgą na Bałtyku.
11: Chrzest fregaty to de facto początek kolejnego, ważniejszego etapu dla tej jednostki. Barka, na której teraz stoi kadłub Wichra, wyjdzie na wody Zatoki Gdańskiej i rozpoczną się wielogodzinne testy szczelności fregaty.
9: Pierwsza z trzech fregat po próbach szczelności kadłuba wróci do stoczni wojennej i rozpoczną się wielomiesięczne prace przy montowaniu uzbrojenia. Fregata w ciągu 3 lat powinna trafić w pełni wyposażona do marynarzy. Równolegle powstają 2 następne fregaty ORP Burza i Huragan. Koszt całego programu to 15 miliardów złotych.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Lewitt ustąpi ze stanowiska z końcem sierpnia. Poinformował w mediach społecznościowych Donald Trump. Wszystko po to, by móc poświęcić więcej czasu swoim wspaniałym małym dzieciom i rodzinie, napisał amerykański prezydent.
1: Komunikat ten pojawił się niespełna miesiąc po tym, jak Caroline Lewitt przeprowadziła swój pierwszy briefing po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W maju urodziła ona swoje drugie dziecko. Uznawana była za jedną z najbliższych zaufanych osób Donalda Trumpa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent stwierdził, że w pełni rozumie i szanuje jej decyzję. Dodał, że Lewitt zostanie jedną z jego najważniejszych zewnętrznych doradczyń oraz wpływowym głosem w Partii Republikańskiej przed wyborami środka kadencji. konferencji, określając ją mianem jednej z najlepszych rzeczniczek prasowych Białego Domu w historii tego urzędu, Donald Trump podziękował Levitt za świetnie wykonaną pracę. Została najmłodszą w historii rzeczniczką prasową Białego Domu, obejmując to stanowisko w zeszłym roku w wieku 27 lat, zanim objęła funkcję rzeczniczki. Caroline Levitt była rzeczniczką Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku oraz w okresie przekazywania władzy.
9: Relacjonował Jan Pachlowski.
14: Dzieje się blisko.
9: W remontowanej kamienicy w centrum Warszawy zawaliły się dwa stropy. W budynku w chwili zdarzenia było około 40 pracowników. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tomasz Łukasik z Warszawskiej Straży Pożarnej przekazał, że doszło do tego przy ulicy Nowy Świat 2. W środę dwie kondygnacje budynku zapadły się na parter.
15: Stropy zawaliły się w wyniku prac remontowych. Kamienica nie była zamieszkała. W wyniku zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Jedna osoba, jeden pracownik lekkie obtarcia miał, ale po przebadaniu został na miejscu. Na miejscu zadysponowana była grupa poszukiwawczo-ratownicza w celu przeszukania dodatkowo gruzowiska. Nikogo nie znaleziono.
9: W akcji brało udział 8 zastępów Straży Pożarnej.
14: Dzieje się w sporcie.
9: Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Będzie to pierwszy finał Świątek w tym sezonie, jednocześnie pierwszy w Toronto. O tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z Amerykanką Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2.
16: Piękny błękit nieba, trochę wiatru.
0: Nic mi więcej nie potrzeba.
16: Ten wiaterek taki nawet całkiem przyjemny, choć trochę zimny. No ale temperatury dzisiaj umiarkowane, ale letnie, no letnie.
0: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, jutro maksymalnie 27 i weekend upalny z dużą dawką promieni słonecznych. Potem nieco chłodniej. O tej porze w Warszawie 19 stopni.
14: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Bonnie M już za chwilę w Radiu Warszawa i bardzo wakacyjna piosenka, tak żebyśmy nie zapomnieli o tym. Nawet jeżeli jesteśmy w pracy, że wciąż trwają wakacje. Ciekawa jestem, czy u Was w miejscach pracy wakacje są trochę inne niż reszta standardowego pracowego czasu.
16: No ale też jest bardzo dużo ludzi, co nas bardzo cieszy, którzy spędzają swoje wakacje na pielgrzymkach różnych. No i my już za chwilę połączymy się o ile zasięg pozwoli, z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą i przekonamy się, jak pielgrzymi radzą sobie w tych swoich trudach, bo już tylko jutro i już wejście.
0: I już, więc dla pielgrzymów to są te ostatnie kroki. One często są najbardziej

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Przenosimy się na trasę warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej, a tam kleryk Bartłomiej Kołodziej. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
1: Czy też już krzyczycie hurej, hurej, bo to już jutro. Jutro finał pielgrzymki i trasa się zakończy, ale jakże pięknie się zakończy.
2: Tak, z jednej strony krzyczymy, że już właśnie hura, hura, już dochodzimy do naszej matki na Jasną Górę, ale z drugiej strony jest trochę też tego smutku, że ten czas już tak szybko zleciał i właśnie no, taka atmosfera, jaka jest na pielgrzymce, czasami właśnie będzie myślę, że jej nam brakować i wiele osób też mówiło, że już czeka na kolejny rok.
3: Tak to jest z pielgrzymami, że już planują kolejne pielgrzymowanie. Kleryku, jak to jest z kleryka perspektywy? Ból nóg to jest to dominujące wrażenie, czy jednak udaje się wchodzić w głębie życia duchowego też podczas pielgrzymiego szlaku?
2: Powiem tak, na szlaku są właśnie, było takie przynajmniej w moim przypadku kilka takich momentów właśnie, gdzie ten ból nóg rzeczywiście doskwierał. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o te sprawy duchowe, to one myślę, że przysłaniają trochę ten ból.

0: bo gdy słyszę na przykład jakąś konferencję właśnie duchową, którą na przykład prowadzi nasz kleryk przewodnik czy siostra zakonna, to jakoś tak podnosi do człowieka na duchu i właśnie chce iść dalej i no patrzy właśnie w górę. Dlatego jakby no te treści duchowe też poniekąd przysłaniają ten ból właśnie nóg. Dzisiaj przyznam, że wstałem rano i po prostu miałem tyle energii. Nie wiem, czy to dlatego, że właśnie już dochodzimy i tak ostatni taki wyrzut, czy z czego to wynika, ale no czuję się świetnie, przyznam i właśnie nie mogę się doczekać, aż dojdziemy do Częstochowy.
1: Ale jeżeli już tej atmosfery pielgrzymki będzie bardzo brakowało, to przypominam, że na 26 sierpnia też wyrusza pielgrzymka z diecezji warszawsko-praskiej, także no może to jest jakiś pomysł.
0: Jeden dzień przerwy i na drugą pielgrzymkę.
2: To już tak z buta.
1: Kleryk Bartłomiej Kołodziej. Pozdrawiamy i sił i wytrwałości na te ostatnie dwa dni życzymy.
0: Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo i pamiętamy o modlitwie. W modlitwie o wszystkich słuchaczach, też o całym zespole Radio Warszawa.
1: Dziękujemy.

0: Wybrzeże Helskie do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, tutaj korek.
1: Poza tym w Warszawie, o dobrze, no, Jerozolimskie w kierunku centrum, Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie zakorkowane.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
1: Oprócz tego, że mam pomagać, czynnie współczuć w cierpieniu, to mam chętnie to robić. A to wymaga pewnego trudu i wysiłku i jeszcze chęci, jak to zrobić.
4: Znaczy właśnie, ja bym to tak troszeczkę próbował rozłożyć na czynniki pierwsze. Od tego, że chcę na zasadzie, że decyduję się jakimś aktem woli, albo chcę co do pewnego przeżycia emocjonalnego. A nie, chce mi się. A chce mi się, super, prawda? To ja bym to rozdzielał, że jest pewien akt woli, w którym mogę się zdecydować, ale nie o chęci. Takie emocjonalne nastawienie by chodziło na pierwszym miejscu, ponieważ w wielu sytuacjach byśmy zrezygnowali z czynienia dobra, bo nam się nie będzie chciało. Jesteśmy zmęczeni emocjonalnie.
1: No nie mam
4: albo
1: chęci.
4: No właśnie.
1: Wielokrotnie.
4: Dlatego ja muszę się przyznać, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę, że mi się wielu naprawdę rzeczy nie chce robić. Moją motywacją jest co innego, że chcę przynieść Panu Bogu chwałę, że ja się w tym rozwijam, że ja mogę uczynić tym dobro, że ja się staję przez to bardziej pięknym człowiekiem, że ja się cieszę swoim bardziej życiem, widząc, że się jakieś dobro realizuje w świecie. Ale naprawdę, czasami jedyną rzecz, którą mi się chce, to rano nie wstawać, ewentualnie włączyć sobie telewizor, niech leci fajny film, nic nie robić, ale ja widzę, do czego mnie to prowadzi. Mnie to jakoś wewnętrznie mimo wszystko rozsypuje na dłuższą metę, a najbardziej się o tym przekonałem, kiedy chorowałem i się leżało 5 dni, już się dostawało kota, jak to się mówi. Już się nie chce jednak leżeć, już chce iść do ludzi, już chce pomagać, już. Więc my w tych chęciach nieraz jesteśmy, czy w emocjach, taką sinusoidą, tak to nieraz szybko chodzi, że przede wszystkim motywuje się tym, że ja coś robię, że ja podejmuję jakąś strategię. Mnie chęci trochę moje nie obchodzą. Chętnie znaczy z łagodnością, chętnie znaczy z uśmiechem, chętnie znaczy z dobrocią serca, że ten człowiek to wyczuje, czy ja to robię rzeczywiście tak jest tym fochem, o którym żeśmy kiedyś gadali, czy ja to robię rzeczywiście z takim zaangażowaniem, że ja chcę, żeby tobie było lepiej w życiu, prawda? I dlatego się pytam, dlatego ciebie zaczepiam, dlatego tam, co ci pomóc, halo, trzęsę nim, tak? I chcę z nim być i oddaję swój czas, prawda?
1: Ja chętnie myślę o tym też, że właśnie może to nie jest też ta emocjonalna postawa, że zawsze tak, jestem chętny do działania, ja to zrobię i po prostu mnóstwo pozytywnych emocji i jeszcze pokażę, jak to cudownie było zrobić i potem się podzielę tymi rezultatami. Wszyscy będą tacy szczęśliwi wokoło. Żeby byli szczęśliwi wokoło, to tak, tego bym chciała. Ale że chęć jakoś w moim sercu, to znaczy trochę, że ja mam serce chętne do pomocy. To znaczy, że takie, które nawet mimo złego samopoczucia, mimo tego, że ciało jest zmęczone, to serce zareaguje tak, ja chcę pomóc.
4: Czyli, znaczy, no ja chcę czynić z siebie dar dla innych, prawda? Chcę siebie dać, chcę siebie ofiarować. Rzeczywiście można to robić pomimo takiego właśnie chce mi się, nie chce mi się, bo jestem zmęczony, bo mam teraz zły humor i tak dalej. Ja tutaj mogę po prostu czynić dobro.
1: Jest jeszcze jeden aspekt a propos tego punktu 7 ABC społecznej krucjaty miłości, no bo żeby pomagać chętnie, to też trzeba mieć czas. My często na brak tego czasu, żeby czynnie współczuć w cierpieniu narzekamy, bo to też jest chyba jakaś taka choroba naszych czasów, że my jesteśmy strasznie zabiegani i jakoś może nie do końca znajdujemy czas na to, żeby pomagać, bo musimy o siebie zadbać też, do pracy trzeba pójść na przykład, czy do szkoły trzeba pójść, no a gdzie tu jeszcze znaleźć czas na to, żeby czynnie współczuć w cierpieniu?
4: Ja wiem, gdzie znaleźć ten czas, oczywiście w swoim harmonogramie zadań. Jak sobie coś planujemy dzień, planujemy tydzień, planujemy miesiąc, naprawdę jesteśmy w wielu sytuacjach panami swojego czasu. Oczywiście nie da się zaplanować wszystkiego od dechy do dechy i ktoś mówił kiedyś, że jeżeli ci się uda zrealizować 60% rzeczy, na które planujesz w ciągu dnia, to naprawdę jesteś dobry. Więc jakby też mieć takie założenie, że pewnie mi się może wszystkiego nie uda, ale te 60% chciałbym robić, chcę planować, chcę przemyśleć swój dzień. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, to następnego dnia myślę, dlaczego mi to nie wyszło. Tutaj z podpowiedzią przychodzi ojciec Ignacy, święty Ignacy, który uczy rachunku sumienia. Myśl nad swoim życiem. życiem, patrz jak dysponujesz swoimi talentami, patrz jak dysponujesz swoim czasem, rzeczywiście jak planujesz i jakie masz założenia.
1: A jak teraz powiedziałeś o tym, żeby planować, to ja tak sobie pomyślałam, a może by zaplanować, tylko nie w jakiś konkret, tak, ale że tego dnia uczynię miłosierdzie. To znaczy, żeby zaplanować sobie to po prostu.
4: No tak, no to jest najprostsze i to jest najbardziej wtedy, bym powiedział, najłatwiej to ocenić, czy mi wyszło, czy nie. Naprawdę jest tyle fundacji, jest Caritas, jest różne rzeczy działań przy parafiach, że to jest kwestia naszego zaplanowania, pewnego roztropnego i rozsądnego i umysłowego, rozumowego podejścia do swojego życia, bo do tego cały czas zachęcamy. Wiarę przeżywamy rozumowo, czyli wiele rzeczy możemy zaplanować.
1: Jak zaplanujemy, to też chyba łatwiej będzie o tym pamiętać, bo to tak jest, że mamy te takie punkty i tak chyba jakoś, żeby uczynić miłosierdzie, to wtedy będzie łatwiej, jak to miłosierdzie jest w naszym planie dnia rozpisane.
4: Znałem jednego księdza, który wiedział już o sobie, że ma słabą pamięć i tak może być też z nami. Wypisywał sobie wszystkie zadania na dzień na kartce i co zrobił, wykreślał. Może to też sposób na czynienie miłosierdzia.
3: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Mija 5 lat od śmierci arcybiskupa Henryka Hozera, biskupa warszawsko-praskiego w latach 2008-2017. Modlitwę w intencji zmarłego hierarchy zaplanowano na dzisiejszy wieczór w katedrze na warszawskiej Pradze. W studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. W jaki sposób zostanie upamiętniony arcybiskup Hozer?
4: Dzisiaj o 18:00 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii nastąpi zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer. Będzie to okazja, aby wspólnie modlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego pasterza oraz podziękować Panu Bogu za jego służbę Kościołowi. Liturgię będzie transmitować także nasze radio.
3: Była to wieloletnia i oddana służba Kościołowi warszawsko-praskiemu, ale nie tylko.
4: To prawda. Henryk Hozer rozpoczął swoją służbę drugiemu człowiekowi jako lekarz. Później wstąpił do Pallotynów, był misjonarzem w Rwandzie, pracował w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów i stał na czele papieskich dzieł misyjnych. Od 2008 roku kierował diecezją warszawsko-praską. Na biskupiej emeryturze nie zrezygnował z aktywności. Decyzją papieża Franciszka został specjalnym papieskim wysłannikiem do Medjugorje. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie 13 sierpnia 2021 roku.
3: Tyle, Kacper Kowalczyk. Dziękujemy.
5: To się dzieje w Kościele.
3: A 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych, którego tradycja sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jak podkreśla wicedyrektor katolickiego Radia Zamość, ksiądz Rafał Kowalczuk, choć Pismo Święte nie opisuje ostatnich dni życia Maryi, przekaz o jej wniebowzięciu przez wieki był obecny w tradycji Kościoła.
6: Tradycja ta sięga aż V wieku i jest rozpowszechniona w całym chrześcijaństwie. Chociaż o ostatnich dniach życia, śmierci i wniebowzięcia Matki Bożej nie wspomina nigdzie Nowy Testament. Nie ma jej grobu, nie ma jej relikwii, a więc jej osoba nie jest związana, czyli osoba Matki Bożej nie jest związana z żadnym konkretnym miejscem, którym można by było czcić w sposób szczególny. Mówię tutaj oczywiście o grobie.
3: W 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Kościół naucza, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. W tradycji chrześcijańskiej funkcjonuje również określenie zaśnięcie Maryi, szczególnie obecne na wschodzie.
6: Uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej obchodzi Kościół katolicki na zachodzie, ale i w chrześcijaństwie wschodnim również obchodzi się to uroczystość troszkę pod inną nazwą, która mówi zaśnięcie Matki Bożej. Nie została skażona zjawiskiem śmierci, czyli mówimy rozkładu ciała. Tak, takim językiem potocznym można powiedzieć.
3: 15 sierpnia to także ważna data w historii naszego kraju. Tego dnia przypada rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, nazywanej Cudem nad Wisłą. Zwycięstwo nad bolszewikami przypadające w święto wniebowzięcia przez pokolenia było postrzegane jako szczególny znak opieki Matki Bożej nad Polską.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Także w sobotę w podwarszawskim Loretto odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Jedna z sióstr Loretanek będzie przeżywać jubileusz 75-lecia życia zakonnego, zaś 50 lat od swoich ślubów zakonnych. Głównym momentem obchodów będzie msza święta w południe pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pikusa, emerytowanego biskupa Drohiczyńskiego. Do jubileuszu siostry przygotowują się poprzez rekolekcję w ciszy, mówiła siostra Tobiana Supryn, loretanka.
7: Tak, zgadza się. I nasze siostry jubilatki teraz w Loretto mają najpiękniejszy czas w życiu zakonnym. To są 8-dniowe rekolekcje w ciszy, bez telefonu, bez mediów, bez kontaktu z innymi osobami. Nawet kontakt ze sobą mamy ograniczony, bo tylko jeżeli ewentualnie czegoś potrzebujemy bardzo pilnego, to wtedy zwracamy się do siebie o pomoc i podczas tych 8 dni mamy taką dłuższą, ale bardziej duchową taką rozmowę z naszą matką. To jest czas poświęcony na modlitwę, kiedy możemy odpocząć i nabrać takich sił duchowych, bo nasze życie na co dzień jest takie troszeczkę zapędzone.
3: 75 lat w zgromadzeniu zakonnym będzie przeżywać siostra Romualda Jakubczyk. W soboty profesję zakonną odnowią także 3 złote jubilatki: siostra Luiza Borucka, siostra Bogumiła Kaczorek i siostra Teresilla Krefta.
2: Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha, a dzisiaj z północy dmucha, ale tak troszeczkę słabiutko, więc może tej posuchy tak dużo nie będzie.
0: Na termometrach natomiast maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, dla mnie idealnie, piękne polskie lato. Jutro cieplej, 27 stopni, w sobotę maksymalnie 32 i w niedzielę 31, po weekendzie ma się zrobić nieco chłodniej. Na termometrach o tej porze 19 stopni w stolicy, w Legionowie 18, 17 w Grodzisku Mazowieckim.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Słyszałeś? Przed chwilą jeszcze poza anteną państwo tego nie słyszeli. Tam się pytali o plasterek sera Gouda, jakąś bułeczkę, o kanapeczkę, warszawsko pielgrzymka pieszej akademickiej grup 17 i Zofia Kozerawska.
2: Co tam podjadacie? Witaj.
3: Dzień dobry. Nie no, idealnie, słuchajcie, zadzwoniliście w momencie, w którym zatrzymaliśmy się pierwszy raz dzisiaj, to znaczy w lesie jesteśmy przed Łazowem, tak się nazywa nasz przystanek. I już jesteśmy po wielu ważnych wydarzeniach. Była rano msza święta przed kościołem świętego Wojciecha w Krzętowie, a teraz jesteśmy cudownie w lesie. No i co podjadamy? No mamy tutaj chlebek. Taki, wiecie, chlebek, co to ma jeszcze taką karteczkę z boku na sobie przyklejoną. Nie da się jej oderwać bez odrywania skórki. Znacie to?
2: No pewnie, że znamy.
3: I jest na trzech kromkach ten papierek.
1: Dostałaś kromkę z papierkiem?
3: Nie, chyba Kasia, dałaś mi kromkę z papierkiem? Nie, dostałam bez papierka.
2: No
3: i gołdę tutaj mamy, tak. No, ale leży też czekolada z okienkiem. Ale jeszcze nie otwarta, więc czekamy.
2: A ile takich postojów dzisiaj jest zaplanowanych?
3: Dzisiaj? Poczekaj. Raz, dwa, trzy. Trzy. I po w sumie 37 kilometrach będziemy w domu.
1: No, patrz, znowu się to stało. Jak nazwa miejscowości? Jeszcze raz, Zofia. Bo dzisiaj...
3: W Dąbku. A jednak mnie przerywa? No, będziemy tak... na noclegu.
2: No słuchaj, tradycji musi stać się zadość. No.
3: A, czyli jednak zanikam.
1: Jarek, ale mogę się z Zofią policytować?
2: Mm-hmm.
1: Bo my mamy śliwki, wiesz? Takie prosto z drzewa.
2: O, masz śliwki?
3: Śliwki macie, fajnie. Dzisiaj nie. Wczoraj miałam jeżyny i jagody, które córeczka zebrała idąc przez las, odskakując w bok i zbierały z innymi dziewczynkami. Na kolację jedliśmy ravioli.
1: Powodzi się.
3: Odgrzane na kuchence. Powodzi się.
2: No to tak to jest właśnie.
3: Zapraszamy,
2: na trasie.
3: Polecamy
2: warszawskiej pielgrzymki. Tak to jest na trasie warszawskiej pielgrzymki pieszej akademickiej grup 17. Zofia Kozerawska pielgrzymuje, ale to już jutro koniec. Zofia, dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was serdecznie. O, słyszycie ten głos?
4: Z orzechami.
3: To był ksiądz zastępca przewodnika, ale uwielbiam. Słyszysz się to? Możesz powtórzyć, księże?
4: No przykrady z orzechami.
1: Był to ksiądz?
3: To był ksiądz, Bartosz Olszewski. Nie, proszę księdza, to idzie na antenie, na żywo, w Radiu Warszawa. Tak.
2: Nie tylko my mamy ochotę na tę twoją czekoladę.
3: No więc tak, to był ksiądz Bartosz.
2: To pa, Zofia.
3: Możecie go pa, pa, buziaczki.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Na warszawskich ulicach wybitny tryb, nieawaryjny właśnie, wakacyjny, bo no, ale jerozolimskie, no to się korkują, no to takie one już są, że mają się korkować i się korkują.
1: I co z tym fantem zrobić?
0: No cóż, no pewnie nie można tego objechać inaczej, skoro tam wszyscy stoją codziennie w tych korkach. No i co? Jeszcze Wisłostrada się korkuje od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego i trochę
1: widzę?
0: Dalej.
1: Jarek, S8.
0: No nic.
1: Nic.
0: Nic.
1: Nic. Słuchajcie, nawet most Grota Roweckiego, nic. Co tam się dzieje?
0: Ja zamilkłem z wrażenia. Taki dzień.
1: Słuchajcie, to jeszcze raz.
0: 13 dzień sierpnia.
1: Trasa S8 bez korków. Zanotujmy to w kalendarzu.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Żadnych wątpliwości dotyczących tego, czym jest miłość, miłość do ojczyzny, nie mieli Polacy, którzy stanęli w obronie Polski przed bolszewikami w roku 1920. W najbliższy weekend, 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale także rocznica cudu nad Wisłą i w związku z tym specjalny program na antenie Radia Warszawa.
2: A rozpoczniemy go już od 7 rano, ale o 9.30 transmisja mszy świętej z Ossowa, koncelebrowanej przez kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Romualda Kamińskiego.
1: Zapraszam bardzo serdecznie na specjalny odcinek audycji Spojrzenie Ojca o tym, jak ksiądz prymas Wyszyński budował swoją relację z Maryją. W jaki sposób Maryja może nam pomagać w walce z szatanem. Ta rozmowa o godzinie 7 rano z Anną Rostawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszamy także na relację reporterską. Kacper Kowalczyk będzie dla Państwa relacjonował wydarzenia z Ossowa. Przez cały dzień warto 15 sierpnia być z Radiem Warszawa.
2: Ale temat obecny będzie także w naszym jutrzejszym poranku. Gośćmi będą burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

0: I za półtorej minuty będzie godzina 10. Ewa Pietrzak już jest na stanowisku.
1: Dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: Jarek, zapomniałeś.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Co dobrego u was słychać?
0: A, powiem
2: macie
0: ci,
2: jakieś drożdżóweczki?
1: Widziałaś, kto
2: ale
1: tutaj siedzi na fotelu?
2: To my mamy radiowego pieska już i takie zbiory owoce i miody. Gdzie to wszystko jest?
1: To była, czekaj, Klębów, dobrze mówię?
0: Klębów. Tak jest, Michałów.
1: Klębów, Michałów, tak.
2: Blisko,
1: tak Michałów.
2: Blisko nas?
1: Blisko nas. Ewa, pyszne miody polecamy bardzo serdecznie.
2: No, tylko gdzie te miody?
1: Spójrz.
2: Na... Nie widzę tutaj.
0: W kuchni. W kuchni. Ewa Pietrza, tak, do 14:00 my już dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
7: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
5: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 10.
8: To poważny kryzys cyberbezpieczeństwa. Wiceminister o wycieku danych 19 milionów Polaków. Władimir Putin poleciał na Wyspy Kurylskie. To terytorium sporne z Japonią. To będzie największa sala koncertowa w Polsce. Wkrótce rusza budowa. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Na trasie S2 w pobliżu węzła Opacz płonie samochód. Na miejscu działają służby. Występują utrudnienia w ruchu. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Terespola. Jesteśmy w środku poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa. W ten sposób wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski komentuje wyciek danych medycznych około 19 milionów Polaków. Polityk apeluje o uważność oraz zabezpieczanie swoich danych w sieci.
9: Takie dane, które mogą wyciec, no, mogą stanowić bardzo dużą nieprzyjemność w każdym aspekcie naszego życia.
8: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek radzi, by nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową.
10: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez mObywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
8: Wczoraj resort cyfryzacji poinformował, że hakerzy zaatakowali serwery firmy zajmującej się kompletowaniem dokumentacji medycznej. Informacje o skradzionych danych będą dostępne w bazie Bezpieczne Dane.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Władimir Putin poleciał na Wyspy Kurylskie. To była pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy na obszarze, o który Rosja toczy spór z Japonią. W tym czasie ambasador Rosji w Tokio, Nikołaj Nozdriew, skrytykował japoński rząd za wspieranie Ukrainy i nazwał takie działania zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
12: Rosja zajmuje część Wysp Kurylskich, do których pretensje terytorialne zgłasza Japonia. Oba państwa do dziś nie podpisały traktatu pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Przebywając na Kurylach, Władimir Putin mówił o konieczności wzmocnienia ochrony wschodnich granic Rosji. Wziął też udział w ostatniej fazie ćwiczeń rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego. W tym czasie ambasador Rosji w Japonii oświadczył, że Tokio wsparło zakup broni dla Ukrainy na kwotę około 15 milionów dolarów, a japońskie firmy inwestują w ukraińskie zakłady produkujące drony.
8: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
11: Dzieje się blisko.
8: To będzie największa sala koncertowa w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Symfonii Varsovii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
13: Wspaniała wiadomość dla Symfonii Varsovii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030.
8: Zwycięzca ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Filharmonii w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. We wrześniu odbędzie się otwarcie budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie inwestycji kameralnych sal koncertowych i przestrzeni edukacyjnych. Będzie temu towarzyszył festiwal Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Inwestycja jest finansowana ze środków miasta oraz resortu kultury i dziedzictwa narodowego. 82 lata temu na warszawskiej Starówce doszło do tragicznego wybuchu tzw. czołgu Pułapki. Powstańcy przyjęli niemiecki ciężki transporter z ładunkiem wybuchowym i wprowadzili go na swoje pozycje. Gdy pojazd wjechał w ulicę Kilińskiego, eksplodował. Do wybuchu doszło, gdy świętowano zdobycie pojazdu, wspominał Włodzimierz Piłatowski, pseudonim Żubr.
14: Nastąpił ogromny wybuch, taki, że mnie wrzuciło do środka tam w budynku. Jak opadł ten kurz, zobaczyłem dosłownie jadkę. No ponad 300 osób, cywilnych i powstańców.
8: Zginęło ponad 300 osób, w tym kilkudziesięciu żołnierzy batalionu Gustaw. Była to jedna z największych tragedii powstania warszawskiego.
2: Kilka słów o pogodzie. Drodzy Państwo, na razie jest ona optymalna. Nie cierpimy ze względu na upały. Na razie w Warszawie mamy 19 stopni, a maksymalnie dziś będzie 23. Wiatr nam nie dokucza. 18 stopni o tej porze w Chotomowie, 17 w Legionowie, 21 stopni w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, a także w Józefowie. Pięć i pół minuty po godzinie 10:00. Dziś 13 dzień sierpnia. No, niektóre pielgrzymki powolutku już widzą, można powiedzieć, szczyt Jasnej Góry. Jutro wejście grup pielgrzymkowych. Jedne wejdą przed południem, inne wejdą po południu. Ania Dąbrowska, z Tobą nie umiem wygrać. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10. Drodzy Państwo, wiem, że o tej porze linią numer 20 jedzie, prowadzi, kieruje nasz wierny słuchacz, pan Piotr. Panie Piotrze, nie wiem, czy pasażerowie usłyszą te pozdrowienia, ale pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z panem teraz podróżują. Przypominam, tramwaj linia 20. Pozdrawiam serdecznie. Jak Państwo słyszą te pozdrowienia, to oczywiście można podejść do pana Piotra. Również go pozdrowić. Dla Państwa już za moment Wiktor Waligura z utworem To jest to, a później największy przebój Kim White na antenie Radia Warszawa.

0: 20 minut po godzinie 10, w tej godzinie jeszcze dobre słowo świętego Jana Pawła II i mam znakomitą wiadomość, także w tej godzinie po 10.40 prosto z serca, czyli ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Módlmy się, Panie nasz Boże, Twój Syn mocą Ducha Świętego leczył nasze choroby i słabości, a posyłając uczniów do głoszenia Ewangelii, nakazał im nawiedzać i uzdrawiać chorych. Spraw prosimy, niech wszyscy chorzy, którzy tu będą przebywać, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarzy oraz ich pomocników. Niech będą tak starannie leczeni, aby odchodząc stąd z darem zdrowia duszy i ciała bez końca wysławiali swoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: 30 minut po godzinie 10. Drodzy Państwo, ja się cieszę, jak mnie ktoś w naszym tutaj przytulnym studiu odwiedza, a jest tym razem tą osobą odwiedzającą redaktor Kacper Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No wiadomo, że są w dziejach chwile, gdy historia zdaje się przekraczać granice naszych ludzkich możliwości, prawda?
1: Tak, tak. I bez wątpienia jednym z takich przełomowych momentów w dziejach Polski było to, co wydarzyło się 106 lat temu, czyli Bitwa Warszawska. Tak naprawdę zaczynają się już obchody tego ważnego boju w dziejach ojczyzny i myślę, że powinniśmy o nim pamiętać. Dobrze pamiętamy i myślę, że jeszcze bardziej możemy o nim pamiętać.
0: Że pamiętam, jak to było wczoraj.
1: Tą historię oczywiście, nie w takim sensie, że pamiętamy z naszych doświadczeń, no ale pamiętają o tym bardzo dobrze i wspominają tamte wydarzenia w powiecie wołomińskim. Tam już dzisiaj się rozpoczynają uroczystości, między innymi w Ząbkach, dzisiaj także msza święta w Konkaterze na Kamionku, ale teraz nie o dzisiaj, ale o sobocie. Tam główne obchody 15 sierpnia, oczywiście Matki Bożej, ale także Święto Wojska Polskiego. 9.30 msza święta pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza z udziałem także biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, później apel poległych, no i różne wydarzenia.
0: A rekonstrukcja będzie?
1: Oczywiście,
0: bitwy?
1: Pokaz grup
0: Bierzesz
1: wojskowych. No właśnie, ja nie biorę udziału w taki
0: jednak
1: bezpośredni, ale relacjonuję to dla Państwa. Zapraszamy w sobotę na antenę Radia Warszawa. Będziemy te obchody właśnie tam w Ossowie, w powiecie wołomińskim relacjonować na żywo. Będziemy się łączyć, będą różni goście w naszym takim plenerowym studiu. Będę rozmawiał z przedstawicielami tej lokalnej społeczności właśnie o tym, jak Ossów, jak powiat wołomiński pamięta o tych wydarzeniach sprzed 106 lat, o tym niezwykłym zwycięstwie polskiego wojska, które wydarzyło się właśnie wtedy na tych przedpolach Warszawy, o tym, jak obroniono Polski, obroniono tak naprawdę Europy przed tym zalewem ze wschodu, który tutaj szedł armii sowieckiej. Także bardzo ważna historia, dobrze, że o niej pamiętamy. No i zapraszamy, sobota, Radio Warszawa, transmisja mszy świętej oczywiście wcześniej, a później właśnie studio plenerowe, rozmowy z różnymi przedstawicielami właśnie uczestników tamtych wydarzeń, upamiętniających to, co wydarzyło się 106 lat temu na przedpolach Warszawy.
0: No mam takie marzenie, żeby ta relacja poszła w świat, prawda? Żeby świat sobie przypomniał o tej wielkiej wiktorii, o tym wielkim zwycięstwie, prawda?
1: Tak, jest to bardzo ważne, żebyśmy też jako Polacy byli dumni z tego zwycięstwa i również poza granicami Polski o tym pamiętali. No i to jest taka nasza cegiełka Radia Warszawa do tego właśnie dużego dzieła upamiętniania Bitwy Warszawskiej, no i przypominania, bo o historii musimy pamiętać, historii musimy przypominać nie dla samego jakby napawania się tą historią, tylko dla wyciągania wniosków, a widzimy, że Bitwa Warszawska pokazuje, że wiele wniosków z historii można wyciągnąć i wiele rzeczy pozostaje aktualnych mimo tak wielu lat.
0: Mnie szczególnie wzrusza, kiedy przypominam sobie, że generał Haller wraz ze swoją błękitną armią przed tym, że wiedział, że no, teraz przed nami ważne wydarzenie, toczy się bój nie tylko o losy ojczyzny, tak, ale także o losy Europy i świata, leżał krzyżem i modlił się właśnie w tej intencji, prawda? Generał, na którego patrzą inni, tak? Oto taki przykład, on bije czołem przed Panem Bogiem i prosi w intencji swojego narodu.
1: No trudne czasy są taką okazją do próby też wielu charakterów, no i ten czas Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej pokazał też wiele takich wybitnych postaci z historii Polski, to jest między innymi generał Haller, można wymieniać wielu oczywiście,
0: tak,
1: marszałek Piłsudski, generał Rozwadowski, ksiądz Ignacy Skorupka,
0: tak, tutaj
1: naprawdę,
0: Bziutko, tak,
1: jego pomnik, tak. Więc warto pamiętać o tych szczególnych postaciach, ale także o tych wszystkich anonimowych, szarych żołnierzach, którzy szli na front. No i o tym, że...
0: Kobiety też walczyły.
1: Oczywiście, walczyły, no i cały... Także naród wspierał tę walkę. Ci, którzy nie walczyli, to jakoś od zaplecza wspierali to wojsko. Cała Warszawa się wtedy zjednoczyła, cały kraj się wtedy zjednoczył.
0: Można?
1: To też jest ważna lekcja na dzisiaj, że można być zjednoczonym. I różne stany, różne grupy społeczne wtedy się zjednoczyły. I arystokracja, i potomkowie szlachty, i chłopi, i inteligencja. No wszyscy razem tutaj bronili Polski, bo zdawali sobie sprawę z tych dziejowych wydarzeń, które miały wtedy miejsce.
0: Z niecierpliwością czekamy na relacje naszego redakcyjnego kolegi, które będą miały miejsce już w sobotę, to jest 15 dzień sierpnia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: 42 minuty po godzinie 10.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część piąta. Dyskrecja Jezusa.
2: Dlaczego on zrobił tak? Bo może kogoś widział w chwili śmierci, kto stał wobec niego tak ustawiony, z tą ręką do błogosławieństwa. Pamiętacie może historię świętego Franciszka, że szedł kiedyś do ojca się rozmówić i wiedział, że Jezus, że ojciec mu będzie ubliżał, że ojciec go zmiecie słowami w ogóle z ziemi, że mu nawrzuca na bluzga i na ubliża. Więc Franciszek wziął obcego faceta, dał mu parę groszy, powiedział, chodź, będziesz mnie błogosławił. Stój tutaj i błogosław mnie cały czas, do ucha mi mów, jak ja będę rozmawiał z ojcem. Jak ci świat pokaże, że jesteś zerem, że jesteś brzydka, że jesteś głupi, że jesteś jakiś cofnięty, że twoje chrześcijaństwo jest do kitu, świętość zagrożona, rodzice to patologia, to idź do kościoła, postaw sobie ten Jezusa obrazek i mów, błogosław mnie, błogosław mnie, błogosław mnie. Żeby to zło nie przekrzywiło, nie przegięło tej szali, żebyśmy nie wpadli w jakąś czarnowidzenie, ale żeby błogosławieństwo Jezusa oświeciło nasze serce i przywróciło nas do równowagi takiej, żeby moglibyśmy znowu działać jako chrześcijanie.

0: Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Spójrz w oczy.
1: Może rozpoczynając tę drugą część naszego spotkania, jeszcze zatrzymam się na obrazie Jezusa Miłosiernego. Przypominam Państwu, mówiłem o tym, że ręka do błogosławieństwa wzniesiona zawsze dla każdego, kto do Jezusa przyjdzie. Zawsze tę odrobinę dobroci Jezus pobłogosławi. Bo człowiek jest taką konstrukcją, że ma opakowanie trójfazowe. Pierwsze to jest opakowanie takie bardzo kolorowe, barwne, bo ono idzie na wystawę. A pod tym jest już troszkę trudniej i troszkę ciemniej. Państwo na pewno słyszeliście nieraz, jak ktoś mówił: o, jaki on był na początku, kochany. Ależ na początku to koleżanka w pracy, to się kawę mi robiła, prześcigała się, a teraz stara załoza nawet mi nie chce cukru podać. I o teściowej by to nie powiedział zięć, i o teściowej powiedziałaby nie jedna synowa. Na początku to ona obiecywała cuda, nie widzę, a teraz myśmy poznali, kim ona jest. I ludzie mówią: ja już ją poznałem, już do końca poznałem. Otóż nie do końca. To jest trzecia warstwa dzieciństwa Bożego. Niekiedy wielki to jest jak płomyk świecy i miłość polega na tym, że ja ślubuję, że będę strzegł tego twojego płomyka, żeby cię nigdy siły ciemności nie zawładnęły twoim sercem. Bardzo często się zdarza, że taki płomyk zaczyna gasnąć w czasie mszy na mszy świętej. Ksiądz mówi kazanie, wychodzi siostra zakonna ze szpilką i zaczyna ratować ten płomyk. Już ksiądz wtedy nie ma szans żadnym z kazaniem się przebić do ludzi. Wszyscy trzymają kciuki, zgaśnie czy nie zgaśnie. A ona tak delikatnie, frut, taki płomień ocalało. Więc proszę Państwa, kiedy żona widzi, że mąż upada, zaczyna po nocach gadać z kimś przez internet, zaczyna wracać podpity, to nie powinna powiedzieć: a ja go poznałam, i do kasacji. Jest taka anegdota, że jedzie facet samochodem, zatrzymał się, chce głos mówi, jak głos niewidzialny, mówi: zatrzymaj się. Zatrzymał się, a przed nim tir, chce wysiąść zdenerwowany, nie otwieraj drzwi. A tu obok samochód, wyszedł mój głosie, kim ty jesteś? Jestem twoim aniołem stróżem. A mógłbyś mi się pokazać? Taka postać świetlista stanęła. A mógłbyś się zrobić taki mały, żebym na ręku mi stanąć? Ta postać się zmniejszyła i na ręku stanęła. A on mówi: a gdzie byłeś, jak się żeniłem?

0: Za dwie minuty godzina 11, o 11 wiadomości z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: I już w raju zapowiedział szatanowi, położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj.
6: Na rozmowę z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zapraszam w sobotę 15 sierpnia o godzinie 7 rano i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
8: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 11. Radio Warszawa na 106.2 FM, minęła godzina 10.
9: To poważny kryzys cyberbezpieczeństwa. Wiceminister o wycieku danych 19 milionów Polaków. Władimir Putin poleciał na Wyspy Kurylskie. To terytorium sporne z Japonią. To będzie największa sala koncertowa w Polsce. Wkrótce rusza budowa. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Na trasie S2 w pobliżu węzła Opacz płonie samochód. Na miejscu działają służby. Wstęp występują utrudnienia w ruchu. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Terespola. Jesteśmy w środku poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa. W ten sposób wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski komentuje wyciek danych medycznych około 19 milionów Polaków. Polityk apeluje o uważność oraz zabezpieczanie swoich danych w sieci.
10: Takie dane, które mogą wyciec, no, mogą stanowić bardzo dużą nieprzyjemność w każdym aspekcie naszego życia.
9: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek radzi, by nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową.
11: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez mObywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
9: Wczoraj resort cyfryzacji poinformował, że hakerzy zaatakowali serwery firmy zajmującej się kompletowaniem dokumentacji medycznej. Informacje o skradzionych danych będą dostępne w bazie Bezpieczne Dane.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Władimir Putin poleciał na Wyspy Kurylskie. To była pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy na obszarze, o który Rosja toczy spór z Japonią. W tym czasie ambasador Rosji w Tokio, Nikołaj Nozdriew, skrytykował japoński rząd za wspieranie Ukrainy i nazwał takie działania zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
13: Rosja zajmuje część Wysp Kurylskich, do których pretensje terytorialne zgłasza Japonia. Oba państwa do dziś nie podpisały traktatu pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Przebywając na Kurylach, Władimir Putin mówił o konieczności wzmocnienia ochrony wschodnich granic Rosji. Wziął też udział w ostatniej fazie ćwiczeń rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego. W tym czasie ambasador Rosji w Japonii oświadczył, że Tokio wsparło zakup broni dla Ukrainy na kwotę około 15 milionów dolarów, a japońskie firmy inwestują w Ukrainę. Zakłady produkujące drony.
9: relacjonował Maciej Jastrzębski.
12: Dzieje się blisko.
9: To będzie największa sala koncertowa w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Symfonii Varsovii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
14: Wspaniała wiadomość dla Symfonii Varsovii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030.
9: Zwycięzca ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Filharmonii w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. We wrześniu odbędzie się otwarcie budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie inwestycji kameralnych sal koncertowych i przestrzeni edukacyjnych. Będzie temu towarzyszył festiwal Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Inwestycja jest finansowana ze środków miasta oraz resortu kultury i dziedzictwa narodowego. 82 lata temu na warszawskiej Starówce doszło do tragicznego wybuchu tzw. czołgu Pułapki. Powstańcy przyjęli niemiecki ciężki transporter z ładunkiem wybuchowym i wprowadzili go na swoje pozycje. Gdy pojazd wjechał w ulicę Kilińskiego, eksplodował. Do wybuchu doszło, gdy świętowano zdobycie pojazdu, wspominał Włodzimierz Piłatowski, pseudonim Żubr.
15: Nastąpił ogromny wybuch, taki, że mnie wrzuciło do środka tam w budynku. Jak opadł ten kurz, zobaczyłem dosłownie jadkę. No ponad 300 osób, cywilnych i powstańców.
9: Zginęło ponad 300 osób, w tym kilkudziesięciu żołnierzy batalionu Gustaw. Była to jedna z największych tragedii Powstania Warszawskiego.
0: Drodzy Państwo, piękne, jasne, błękitne niebo tutaj na warszawskiej Pradze. Odpoczywamy kolejny dzień od upałów i wcale na to nie narzekamy. Mam nadzieję, że pątnicy mają podobną pogodę. 22 stopnie o tej porze w Piasecznie, maksymalnie dziś będzie 23. 22 stopnie w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Legionowie i również w Warszawie. W Warszawie również maksymalnie na termometrach 23 kreski. Mocnym uderzeniem rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. 5,5 minuty po godzinie 11. Ja nie wiem, czy tutaj coś rośnie, pyli, czy ja mam alergię. Jakoś sobie poradzę z tymi łzawiącymi oczami. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Na dobry początek tego spotkania, a za moment również Igo także się pojawi.

13 minut po godzinie 11. Szacunek dla życia jest jednocześnie hołdem oddanym człowieczeństwu i podstawą naszego istnienia, mówił podczas homilii arcybiskup Henryk Hozer, świętej pamięci, hierarcha i pasterz diecezji warszawsko-praskiej. Jak dodał, świat nigdy nie zazna pokoju, jeśli będzie zabijał własne dzieci. A dziś w sposób szczególny przypominamy sobie słowa księdza arcybiskupa Henryka Hozera, bo przypada 5. rocznica jego śmierci. Przypomnę, że z tej okazji o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer, aby wspólnie pomodlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego pasterza oraz podziękować Bogu za jego wierną służbę Kościołowi. Myślę, że również chyba każdy z nas jest już zaproszony do tej wspólnej modlitwy.

0: 20 minut po godzinie 11 zapraszam na nauczanie Ojca Świętego, które odczyta ksiądz dr Mariusz Wajciuk.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt setny. Cenne wsparcie wymagające uwagi. W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego AI może być cenną pomocą, a zarazem wymagać podejścia trzeźwego i czujnego. W ostatnich latach jej prywatne wykorzystanie znacznie wzrosło i z wielu stron podejmuje się refleksje nad możliwościami i zagrożeniami związanymi z jej szybkim upowszechnieniem. W przypadku użycia osobistego należy zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty. Łatwość uzyskania wyniku, wrażenie obiektywności oraz symulację komunikacji ludzkiej. Szybkość i prostota, z jakimi można uzyskać wskazówki, złożone opracowania, treści medialne oraz formy konkretnej pomocy upraszczają nasze życie. Mogą jednak także przyzwyczajać nas do zbyt daleko idącego delegowania zadań i do szukania gotowych odpowiedzi, osłabiając osobisty osąd i kreatywność. Wrażenie obiektywności, jakie mogą wywoływać odpowiedzi i propozycje tych systemów, niesie ryzyko, że zapomnimy, iż odzwierciedlają one parametry kulturowe tych, którzy je zaprojektowali i wytrenowali, ze wszystkimi ich zaletami i wadami. Sztuczne naśladowanie pozytywnej komunikacji ludzkiej, słów, rady, empatii, przyjaźni, miłości, może być satysfakcjonujące, a nawet użyteczne, ale niewystarczająco świadomych użytkowników może wprowadzać w błąd i stwarzać złudzenie, że pozostają oni w relacji z autentycznym podmiotem osobowym. Gdy słowo jest symulowane, nie buduje relacji, lecz jedynie jej pozór. Sztuczne naśladowanie relacji opiekuńczej lub towarzyszenia może stać się niebezpieczne, gdy wkrada się w kontekst ubogi w realne relacje i uczucia. Wówczas istnieje ryzyko nie tylko tego, że jakaś osoba uwierzy, iż rozmawia z inną osobą, lecz tego, że utraci samo pragnienie rzeczywistego szukania drugiego człowieka.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 35 minut po godzinie 11. Drodzy Państwo, ważna informacja i ważna zapowiedź już niebawem, ale dopiero na wrzesień. Ale ja tak mówię do przodu, bo przecież warto pewne rzeczy sobie zaplanować. Patrzę od razu, jaki to będzie dzień. Ach, to będzie niedziela, 6 dzień września. To wyruszam do Państwa z zaproszeniem na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Loretańskiej. 6 września właśnie w Loreto, które co roku gromadzą rzesze pielgrzymów z różnych stron naszego kraju. Na to wydarzenie zapraszają oczywiście siostry loretanki. Jeżeli siostry loretanki o tej porze słuchają nas, a tak często się zdarza, to pozdrawiamy serdecznie, imiennie każdą siostrę. Przekazujemy najlepsze życzenia. Tym razem spotkanie pod hasłem Uczniowie misjonarze u matki odbędzie się w 95. rocznicę śmierci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Na uczestników czeka bogaty program duchowy i formacyjny, a także wspólnotowy i kulturalny. Nie zabraknie konferencji, świadectw, koncertów, losowania figury Matki Bożej Loretańskiej i oczywiście modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Uwaga, w różnych językach. A centralnym punktem będzie oczywiście uroczysta Eucharystia o godzinie 12.30 pod przewodnictwem biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. 6 dzień września, jak ktoś jeszcze nie był, to oczywiście ja zachęcam do tego, by przybyć tego dnia do Loreto całymi rodzinami, bo znając siostry loretanki, to pewnie przygotowały już tutaj bogaty program dla tych najmłodszych i dla tych nieco starszych. 6 dzień września, 12.30, msza święta, koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa w różnych językach i hasło tegorocznego spotkania to Uczniowie, misjonarze u matki. No i pewnie będziemy o tym pamiętać i wspominać także na antenie Radia Warszawa, że 6 dzień września to 95. rocznica śmierci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Nie chwaląc się, dodam, że mamy piękny obraz patrona mediów katolickich w redakcji Radia Warszawa. W telewizji Salvenet też jest ten piękny wizerunek. U nas też tutaj na piętrze, drodzy Państwo, znajdują się relikwie tego niezwykłego kapłana.

przypomnę dobrą wiadomość. Otóż Justyna Kozan została brązową medalistką na 400 metrów stylem zmiennym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu i to na razie pierwszy medal naszej reprezentacji. Mistrzynią Europy została Irlandka, a srebrny medal wywalczyła Brytyjka. Nasza rozpoczęła w szybkim tempie, przez większą część wyścigu zajmowała miejsca w okolicach 4., 5. pozycji, a później na ostatnich metrach po prostu przyspieszyła. Wiadomo, że dziewczyny lubią brąz. Serdecznie gratulujemy.

0: Słowo na wieki, słowo na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego czyta pani Ewa Ziętek, rozważanie opracowała karmelitanka, siostra Ewa Maria od Męki Pańskiej, a odczyta je pan Robert Pierzchała. Za 3 minuty, godzina 12.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania za dnia i na moich oczach. I na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca za dnia na ich oczach i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze. Wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju.
2: Znamienną cechą dzisiejszego pierwszego czytania jest wielokrotne powtarzanie stwierdzenia na ich oczach. Ten zwrot powtarza się aż 7 razy. Liczba 7 w Piśmie Świętym jest symboliczna. Dlatego pozwala, by ponad historycznym aspektem przywołanego fragmentu Księgi Ezechiela przejść na poziom ponadczasowy i rozważyć, czego dziś uczy nas wspomniana fraza. W ramach swego powołania prorok miał z woli Boga stać się znakiem dla Izraelitów, znakiem czytelnym i jasnym. Stąd każda jego czynność miała być widziana, miała wyraźnie objawiać nadchodzącą przyszłość. Dzisiejsze czasy pokazują, że serca ludzkie nie uległy radykalnej przemianie. Często jesteśmy oporni, mając oczy nie widzimy, a uszami swymi nie słyszymy i nie chcemy zrozumieć, jaka jest wola Boża względem nas. Dlatego sam Bóg na naszych oczach objawił, jak rozumieć plany Ojca Niebieskiego, jak podążać za tym, którego On ustanowił naszym przewodnikiem na drogach zbawienia. Czy chcemy w taki właśnie sposób kształtować osobiste życie? Czy chcemy być świadkami Jezusa, prawdy pośród zakłamanego świata? Czy pragniemy świadczyć o Jezusie, który jest drogą na bezdrożach zagubionego świata? Czy chcemy dawać świadectwo o życiu, jakie pragnie darować nam Bóg przez Jezusa w promowanej kulturze śmierci?
0: Minuta po 12, czas na wspólną modlitwę Anioł Pański, którą poprowadzą dziś ksiądz dr Mariusz Wedziuk i Weronika Ostrowska.
3: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
4: Amen.
3: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
4: I poczęła z Ducha Świętego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
3: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wieku i stanie niechaj im świeci.
3: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
3: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
3: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
3: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 4 minuty po godzinie 12 na 106.2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Bartosz Jarząbek.
5: Z Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
6: Potrzeba nam spojrzenia miłosierdzia, spojrzenia na drugiego człowieka z wrażliwością. Jednak będzie to możliwe, kiedy sami odkryjemy, że to my w pierwszej kolejności jesteśmy biorcami tego miłosierdzia. Że każda chwila naszego życia to jest dar miłości Boga. Doświadczając miłosierdzia, jesteśmy wezwani, by dzielić się nim z drugim człowiekiem. Te małe kroki, ta przemiana świata, ona sprawia, że świat przemienia się względem rewolucji miłości, o której mówiło tak wielu świętych. Bądźmy ludźmi miłosierdzia.

22 stopnie o tej porze w Warszawie. Zdaniem synoptyków może zachmurzyć się i przez momencik dosłownie popadać, pokropić taki niewielki deszcz, potem znowu się rozpogodzi i przejaśni. 23 stopnie o tej porze w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 24 stopnie w Pruszkowie. Tutaj częściowe zachmurzenie także, w Piasecznie 22 stopnie, ale synoptycy obiecują, że będzie troszeczkę cieplej. Dwanaście pół minuty po godzinie 12:00. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, którzy są z nami od samego rana. Na dobry początek tej godziny oczywiście po dzisiejszej Ewangelii Paweł i Łukasz Golcowie z utworem Matki Wszystkich Żyjących, tak powiem w skrócie, z czego bardzo, bardzo jestem rada. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Merci.
1: Trzy minuty po godzinie 12. Jeśli dziś mamy czwartek, to już jutro będzie można wygrać, drodzy Państwo, weekendowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. A dlaczego warto? Bo w pobliżu tego miejsca, między innymi Milejczyce, można o Milejczycach także posłuchać na antenie Radia Warszawa, Drohiczyn, a także wiele innych interesujących miejsc. No trzeba być czujnym i słuchać nas również w piątek, do czego serdecznie i gorąco zachęcam. Tam.

0: 12.30 na zegarze.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Dziś przypada 5. rocznica śmierci arcybiskupa Henryka Hozera, pallotyna, lekarza, biskupa warszawsko-praskiego w latach 2008-2017, wcześniej misjonarza w Rwandzie, sekretarza Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a od 2017 specjalnego papieskiego wysłannika do Medjugorje. Po długiej i ciężkiej chorobie arcybiskup Hozer zmarł w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie 13 sierpnia 2021 roku. Modlitwę w intencji zmarłego hierarchy zaplanowano dziś wieczorem o 18 w katedrze warszawsko-praskiej. Zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer. Będzie to okazja, aby wspólnie modlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego oraz podziękować Bogu za jego wierną służbę Kościołowi. O dużym zaangażowaniu w Kościół powszechny mówił w archiwalnej wypowiedzi biskup pomocniczy warszawsko-praski Jacek Grzybowski.
2: On pracował w bardzo wielu miejscach świata, Kościoła i we Francji, i w Belgii, i w Watykanie, także oczywiście w Afryce jako lekarz, jako ten, który tworzył specjalne kliniki pomocy rodzinom, małżeństwom. Także to była postać takiego formatu naprawdę nadzwyczajnego, a w Polsce zapisał się jako przede wszystkim obrońca życia nienarodzonego i arcybiskup, który bardzo mocno zwracał uwagę na problemy bioetyczne, które były zaniedbane i w jakiś sposób nie podejmowane.
1: Wieczorną liturgię z katedry warszawsko-praskiej będzie transmitować Radio Warszawa. Przypominam, początek o 18.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Warszawskie pielgrzymki już coraz bliżej Jasnej Góry. Dziś z uczestnikami Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej spotkał się arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przewodniczył mszy świętej w miejscowości Garnek. Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny, przypominał arcybiskup Galbas i zachęcał pielgrzymów do przystąpienia do sakramentu pojednania, jeśli tego jeszcze nie zrobili.
4: Przychodzisz drugi raz, przychodzisz trzeci raz, przychodzisz 77 raz, przychodzisz 78 raz, przychodzisz 778 raz. Mam nadzieję, że przyszliście też w czasie tych dni, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej. Pamiętamy zdanie znane, że Jasną Górę bez spowiedzi zdobywali tylko Szwedzi.
1: Arcybiskup Galbas mówił też o przebaczeniu drugiemu człowiekowi. Podkreślał, że nie ma przebaczenia łatwego, ale nie jest ono niemożliwe.
4: Być może dzisiaj nie potrafię przebaczyć, ale jak nie potrafię, to być może mogę się pomodlić, bym kiedyś umiał przebaczyć, bym kiedyś umiała przebaczyć. A jeśli nawet tego nie umiem, to być może mogę się pomodlić o to, bym kiedyś mogła się pomodlić o to, bym kiedyś mogła przebaczyć. Nie? Ale zawsze coś można zrobić, jakiś mały kroczek. I to już jest to. To już jest ważne.
1: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę dotrze jutro, podobnie jak wiele innych pielgrzymek. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo wydał dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich pielgrzymów przebywających na terenie tej archidiecezji.
3: To się dzieje w kościele.
1: Już w najbliższą sobotę w podwarszawskim Loretto odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Jedna z sióstr loretanek będzie przeżywać jubileusz 75-lecia życia zakonnego, trzy zaś 50 lat od swoich ślubów zakonnych. Głównym momentem obchodów będzie msza święta o 12 pod przewodnictwem emerytowanego biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Do jubileuszu siostry przygotowują się poprzez rekolekcje w ciszy, mówiła siostra Tobiana Supryn, loretanka.
5: Siostry jubilatki teraz w Loretto mają najpiękniejszy czas w życiu zakonnym. To są 8-dniowe rekolekcje w ciszy, bez telefonu, bez mediów, bez kontaktu z innymi osobami. Nawet kontakt ze sobą mamy ograniczony, bo tylko jeżeli ewentualnie czegoś potrzebujemy bardzo pilnego, to wtedy zwracamy się do siebie o pomoc i podczas tych 8 dni mamy taką dłuższą, ale bardziej duchową taką rozmowę z naszą matką. To jest czas poświęcony na modlitwę, kiedy możemy odpocząć i nabrać takich sił duchowych, bo nasze życie na co dzień jest takie troszeczkę zapędzone.
1: W sobotę profesję zakonną odnowią także trzy złote jubilatki, siostra Luiza Borucka, siostra Bogumiła Kaczorek i siostra Teresilla Krefta.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 12. Jakiś czas temu wspominałam o takiej ciekawej wystawie i usłyszałam pytanie, gdzie ona jeszcze nadal można ją zobaczyć. Otóż tak, przypominam, lekarze Szpitala Ujazdowskiego w Mogiłach Katyńskich. To jest ta wystawa, którą można oglądać w oddziale Muzeum Niepodległości, Pałacu Przebędowskich koło Radziwiłłów, czyli Aleja Solidarności 62 w Warszawie. Dodam, że ekspozycję przygotowała Główna Biblioteka Lekarska imienia Stanisława Konopki w Warszawie, spadkobierczyni chlubnych tradycji Biblioteki Wojskowej Szkoły Sanitarnej, a od 1930 roku Biblioteki Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. No i tak sobie myślę, że chyba dzięki tej wystawie będziemy mogli uczcić lekarzy bohaterów Szpitala Ujazdowskiego, zamordowanych na mocy rozkazu Kremla z 5 marca 1940 roku.

0: Za 2:13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
5: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
6: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 13.
8: Co z danymi Polaków, które wyciekły? Ministerstwo sprawdza. Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Powiemy także o sprzątaniu miasta w sezonie wakacyjnym. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister zaapelował jednocześnie, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Krzysztof Gawkowski dodał, że na razie wykradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż.
9: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
8: Hakerzy wykradli dane medyczne około 19 milionów Polaków. Wyciek nastąpił z bazy firmy MyDoctor. Na razie nie można sprawdzić, których konkretnie osób on dotyczył.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Do piątku, do drugiej w nocy zamknięte pozostaje lotnisko w Katanii na Sycylii. Paraliż i chaos po erupcji Etny coraz mocniej krytykują mieszkańcy i politycy, wskazując na potrzebę zmian.
11: Minister ochrony ludności Nello Musumeci mówi wprost o konieczności przeniesienia lotniska w Katanii. Jak zaznacza, problemem nie jest wulkan, a lokalizacja portu. Z kolei burmistrz sycylijskiego Akate Gianfranco Fidone wskazuje, że o lotnisku w Comiso, na co dzień zapomnianym i pozostawionym na uboczu, przypomina się dopiero wtedy, gdy wybucha Etna. Lotnisko zasługuje na więcej. Mogłoby być motorem napędowym dla całego południowego wschodu Sycylii i odegrać fundamentalną rolę w rozwiązywaniu tego typu sytuacji kryzysowych, ale nikt nigdy nie inwestował w ten port. Wierzę, że teraz jest odpowiedni moment, mówi burmistrz. Władze Sycylii zapowiadają znalezienie dodatkowych środków na wzmocnienie lotniska w Comiso. Ma ono być lepiej przygotowane do przejmowania ruchu z Katanii, gdy erupcja Etny sparaliżuje tamtejszy port.
8: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel. Dziś port lotniczy w Comiso ma ograniczoną przepustowość i nie jest w stanie przyjąć całego ruchu z Katanii.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Wakacje to czas intensywnej pracy stołecznego zarządu oczyszczania miasta. Miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów, takie jak Trakt Królewski czy Nowe Centrum Warszawy, są objęte szczególnym serwisem porządkowym, mówi rzecznik instytucji Magdalena Niedziałek.
6: Wyznaczone chodniki są regularnie myte przez szorowarki. Ekipy porządkowe sprawdzają czystość i w razie zaśmiecenia interweniują, a kosze na śmieci w tych miejscach są częściej opróżniane. Nad czystością Warszawy czuwamy przez całą dobę. Regularnie zamiatamy i myjemy jezdnie i torowiska, sprzątamy chodniki i przystanki komunikacji miejskiej, a także codziennie opróżniamy kosze na śmieci, nawet do 7 razy na dobę.
8: Za usuwanie niebezpiecznych zanieczyszczeń odpowiada pogotowie porządkowe, które działa każdego dnia przez całą dobę.
6: Pogotowie porządkowe czuwa również nad czystością w okolicach wydarzeń plenerowych, takich jak pikniki, imprezy sportowe czy duże koncerty. Oprócz samego sprzątania prowadzimy również monitoring czystości. Codziennie sprawdzają ją wspólne patrole kontrolerów z Zarządu Oczyszczania Miasta oraz Straży Miejskiej.
8: Napotkane zanieczyszczenia można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 przez aplikację, mail, stronę internetową i telefon. A na koniec informacja dla osób, które planują wziąć udział w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego lub innych plenerowych uroczystościach tego dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje temperaturę około 30 stopni Celsjusza. Warto pamiętać o nakryciu głowy i odpowiednim zapasie wody i napojów.
0: To już wiemy, jak się przygotować. Jak chcemy wziąć udział oczywiście w tej defiladzie, podziwiać polskie wojsko, wcześniej oczywiście uroczysta Eucharystia, bo to wielkie święto, tak? Matki Bożej. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w Warszawie 22 stopnie i zdaniem synoptyków jeszcze dziś pokropi deszcz w naszej ukochanej stolicy. 23 stopnie w Legionowie, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku i w Józefowie także 23. Pięć minut po godzinie 13. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Raz jeszcze pozdrawiamy pana Piotra, który dziś kieruje tramwajem linii 20. Dobrze zapamiętam. Panie Piotrze, ja czekam na znak, czy pasażerowie usłyszeli pozdrowienia również z anteny Radia Warszawa. Michael Patrick Kelly otwiera już teraz to nasze wspólne spotkanie. Zapraszam.

12 minut po godzinie 13 popołudnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM, a w tej godzinie jeszcze między innymi dobre słowo naszych pasterzy, poza tym wiadomości lokalne w skrócie, czyli to, co dzieje się w Warszawie i na Mazowszu, i także sierpień miesiącem trzeźwości. Państwo już znają ten cykl z anteny Radia Warszawa. Zapraszam w imieniu księdza Marcina Marsolka po 13.45. Poza tym dziękuję tym wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy nas od tylu lat wspierają, pamiętają o nas w swoich modlitwach, a także przesyłają nam wiadomości, że na przykład już powolutku docierają na Jasną Górę i także do tronu Matki Bożej zanieśli nasze intencje, pamiętali o nas, serca za to dziękujemy. Przypomnę, że my też pamiętamy o naszych pątnikach w modlitwach. Nie tylko są relacje z pielgrzymki na antenie Radia Warszawa, ale także codzienna różańcowa modlitwa o 21.30, bo wcześniej o 21.00 transmitujemy apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu właśnie na Jasnej Górze. Przed nami jeszcze Meghan Trainor, a później także Whitney Houston.

0: Dziś piąta rocznica śmierci arcybiskupa Henryka Hozera, dlatego wracamy do jego słów, które wypowiedział podczas Kongresu Trzeźwości. Pijaństwo było u nas przez wieki nie tylko tolerowane, ale wręcz akceptowane. Świadczą o tym liczne dzieła kultury i literatury, opisujące chociażby bawiących się szlachciców. Zaapelował o zmianę etosu. Tego w innych kulturach, chociażby afrykańskich, nie ma. Owszem, ludzie nadużywają alkoholu, jednak spotyka się to z negatywnymi reakcjami, mówił.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2026 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Kiedy patrzymy na to, że jest dobry obraz, że ten naród, ta wspólnota żyje w jedności, stara się przynajmniej żyć w jedności, to możemy powiedzieć, że nadzieja jest wielka, że przyjdą dobre owoce. I wreszcie relacje między dużymi wspólnotami, które dzisiaj są, powiedziałbym, zdruzgotane. O tym wszystkim, kochani siostry i bracia, pamiętajcie. Proszę o to, aby do tych swoich bardzo, powiedziałbym, prywatnych, precyzyjnych nieraz intencji dodać to, co ma takie znaczenie ogromne, chociaż jakby bezpośrednio nas, tak się nam wydaje, nie dotyczy, ale jednak dotyczy. Ojciec, który dał dzisiaj na Górze Przemienienia swoiste świadectwo, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Niech będzie takim bezustannym, stałym przypominaniem, że kluczem do tego wszystkiego, co jest rozwiązaniem naszych problemów, jest nie kto inny, tylko Pan Jezus. I wszyscy inni, patrząc na nas, na chrześcijan, zrozumieją, kim jest Jezus Chrystus, jeśli damy świadectwo, że jesteśmy jednością.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Najbliższa sobota przyniesie zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Linie dzienne będą kursować według świątecznego rozkładu jazdy. Linia 126 będzie zawieszona. Wiele zmian związanych będzie także z uroczystościami. Wmurowano kamień węgielny pod szczególny dom na Bielanach. Będzie to placówka dla osób starszych i przewlekle chorych. W jej podziemiach znajdzie się miejsce schronienia. Dom ma być gotowy za rok. Stasakiem w ręku uszkodził 3 skutery na Mokotowie. 39-latek został zatrzymany przez policjantów. Łączna wartość strat została oszacowana na 3600 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Pod koniec wakacji będzie można zdobyć kartę rowerową. Straż Miejska organizuje egzaminy dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat. Najbliższe terminy to 21, 25 i 26 sierpnia. Podróże z flagą Mazowsza. Trwa 5. edycja konkursu fotograficznego realizowanego w 2 kategoriach. Kultura i architektura oraz natura. Łączna pula nagród wynosi 25 000 zł. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.

0: i wracamy do naszego cyklu audycji na sierpień.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Aby być trzeźwym, trzeba naprawić swoje sumienie. Sumienie to wewnętrzny kompas, taki GPS. Najważniejszą rzeczą w życiu nie jest tylko żyć, ale wiedzieć, po co się żyje. Sumienie jest cichym głosem, który przypomina człowiekowi, jaki powinien być. Spokój serca rodzi się wtedy, gdy człowiek żyje w zgodzie z sumieniem, kiedy respektuje głos sumienia. Sumienie jest przewodnikiem. Ono nie krzyczy, często mówi bardzo cicho, przypomina nam o trudnej rozmowie, mogłeś to powiedzieć inaczej, podpowiada nam, na przykład mówi, pomóż temu człowiekowi, ostrzega nas, ta decyzja może cię zranić. Człowiek mądry nie ucieka od sumienia, słucha go, bo największy pokój nie pochodzi z tego, że zawsze mamy rację, pochodzi z tego, że mamy czyste serce. Sumienie nie odbiera wolności, lecz pomaga wybierać dobro. Człowiek spokojny wewnętrznie żyje w prawdzie. Czy umiem słuchać swojego sumienia? Czy jest to coś, co powinienem naprawić? Czy moje decyzje mi dają wewnętrzny spokój? Sumienie dba o to, żebyśmy się rozwijali. Sumienie też nas koryguje, kiedy schodzimy na złą drogę, kiedy upadamy. To sumienie nas napomina. Dopóki sumienie nas napomina, mamy szansę stać się zdrowym, porządnym człowiekiem. Nie lekceważmy głosu sumienia. Jaki jest stan mojego sumienia? Częściej słucham mediów, swojego telefonu, a rzadziej sumienia. Wsłuchaj się w swoje sumienie. Co ma do powiedzenia dziś twoje sumienie?

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut wybije godzina 14. Dziś, tak jak wspominałam już Państwu, piąta rocznica śmierci świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera. Msza święta dziś w katedrze warszawsko-praskiej o godzinie 18. Ale jakby ktoś miał dar bilokacji, to dziś także w kontrkatedrze na Kamianku będziemy obchodzić rocznicę poświęcenia kościoła. Również tego dnia diecezjalne uroczystości 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, której wotum dziękczynnym jest właśnie ta świątynia. I z tego miejsca 13 sierpnia po odprawieniu nabożeństwa ksiądz Ignacy Skorupka wraz z 36. Pułkiem Piechoty Legii Akademickiej wyruszył pod Ossów. To ważny historycznie dzień dla kamiankowskiej wspólnoty, dlatego tutaj również w kontrkatedrze msza święta uroczysta o godzinie 18 będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Jacek Grzybowski.

0: to była Urszula na antenie Radia Warszawa. Bartłomiej Graczak jest już cały zdrowy, uśmiechnięty,
1: jestem,
0: prawda?
1: Tak, melduję się.
0: Cieszę się, że jesteś z nami. A powiedz mi tak, jak już od serca rozmawiamy, nie będziemy mówić o tym, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Ulubiona dyscyplina sportowa. Ty wolisz skakać, pływać, biegać, dokazywać.
1: Najbardziej piłkę nożną zawsze lubiłem. No. I grać, i oglądać.
0: No to, ale pomocnik, napastnik?
1: Ja byłem lewym obrońcą zawsze. Jestem lewonożny.
0: A wiesz, że brakuje obrońców polskiej reprezentacji?
1: Generalnie tam brakuje wielu chyba. Trenera też mi się wydaje, że brakuje solidnego. No to
0: Bartłomiej Graczak polecam. Ja będę twoim menadżerem, odbiorę telefon.
1: Dziękuję.
0: Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
5: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
2: O reklamie.
6: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Inflacja w lipcu przyspieszyła. Elektrownia atomowa w Rumunii zamknięta. Powiemy także o uroczystościach rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Inflacja w lipcu przyspieszyła. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS. W czerwcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,5%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że wzrost był słabszy niż pierwotnie oczekiwano.
8: To oznacza, że szok naftowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie nie przekłada się mocno na dynamikę cen w Polsce. Co prawda w kolejnych miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, ale jest mało prawdopodobne, aby wzrosła powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu, która wynosi 3,5%, na dłużej niż dosłownie parę miesięcy.
7: Jego zdaniem w przyszłym roku inflacja może spaść poniżej celu inflacyjnego.
8: Punktowego, który wynosi 2,5%. Mamy więc do czynienia z przejściowym, niewielkim wzrostem inflacji, który nie uderza mocno w budżety gospodarstw domowych i nie wymaga reakcji banku centralnego w postaci podwyżek stóp procentowych. Przewidujemy, że Rada Polityki Pieniężnej przeczeka przejściowy wzrost inflacji, będzie oczywiście bardzo uważnie monitorować sytuację i sygnalizować determinację do tego, żeby utrzymać wzrost cen w ryzach, ale ostatecznie nie podniesie stóp procentowych.
7: W opinii ekonomisty, gdy inflacja w przyszłym roku będzie wracać do celu, Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rumunia odczuwa skutki wyłączenia drugiego reaktora elektrowni atomowej w Czernawoda z powodu niskiego poziomu Dunaju. Dziś przed południem drugi blok został całkowicie odłączony od krajowego systemu energetycznego. Tym samym oba reaktory są obecnie poza siecią. Pierwszy został wyłączony pod koniec lipca. Bezpośrednim skutkiem tego działania jest utrata około 680 MW mocy. Pierwsze konsekwencje pojawiły się rano. Około 11 Rumunia musiała importować około 60 MW energii, aby uzupełnić niedobór po odłączeniu drugiego reaktora.
10: Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ oba reaktory Czernawody mają łącznie około 1400 MW mocy i w normalnych warunkach odpowiadają za około 20% produkcji energii elektrycznej Rumunii. Kraj traci więc znaczące źródło stabilnej, niskoemisyjnej energii właśnie w czasie wysokiego zapotrzebowania na prąd. Władze próbują uzupełnić brakującą produkcję. Uruchomiono 330 MW elektrownię węglową. Maksymalizowana jest także produkcja z elektrowni wodnych i wiatrowych, a Rumunia korzysta z możliwości importu energii przez połączenia transgraniczne. elektryczne o łącznej przepustowości około 4000 MW. Rząd ogłosił również stan zagrożenia energetycznego na sierpień i zaapelował do gospodarstw domowych oraz firm o ograniczenie zużycia, szczególnie w godzinach wieczornego szczytu.
7: Wyłączenie reaktora nie oznacza problemu z samym reaktorem, ale jest środkiem bezpieczeństwa wynikającym z suszy i braku wystarczającej ilości wody. Wyłączenie elektrowni potrwa prawdopodobnie co najmniej 10 dni. Relacjonował Piotr Piętka.
9: Dzieje się blisko.
7: Nie tylko stolica będzie obchodziła 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości zaplanowano w wielu miejscach aglomeracji. Dziś o 18.00 msza święta w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku. Jutro obchody odbędą się m.in. w gminie Nieporęt. Zaprasza na nie wójt Agnieszka Powoła.
11: Od godziny 10.00 przy pomniku legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach. 10.30 złożenie kwiatów przy grobie nieznanego żołnierza w ulica Nowolipie w Nieporęcie. O godzinie 10.50 przy pomniku na Placu Wolności w Nieporęcie. Natomiast centralne uroczystości będą się tradycyjnie o godzinie 17.00 rozpoczną się mszą świętą polową przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w ulicy Radzymińskiej.
7: W sobotę przed południem uroczysta msza święta w kościele w Stanisławowie I. A główne uroczystości rocznicowe odbędą się w sobotę od rana w Ostcowie w programie Msza Święta, Apel Pamięci oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
1: Pogoda na te najbliższe dni szykuje się bardzo dobra, a dziś w stolicy i okolicy no też przyzwoicie, nie za chłodno, nie za ciepło, więc można powiedzieć, że idealnie temperatura odczuwalna waha się od 20 do 23 stopni Celsjusza. Dobra informacja na dziś jest taka, że będzie jeszcze cieplej, bo słońce wróci, na razie gdzieś tam się schowało. Jutro nawet 26 stopni, w sobotę 30. A więc przed nami ciepły, słoneczny weekend. Mam nadzieję, że weekend z Radiem Warszawa. Mam też nadzieję, że to popołudnie spędzicie z nami na 106,2 FM. Bartłomiej Graczak. Kłaniam się, drodzy słuchacze, i zapraszam. Będę wam towarzyszył do godziny 18.00. Oczywiście będziemy mówić o 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, o defiladzie, która w Warszawie, ale też w Gdyni, ta morska. I będziemy mówić o tym, jak zostać żołnierzem. Zapraszam. Minut po 14, John Lennon na początek.

0: rozum. Nie ma miejsca jak dom. Jest takie miejsce, do którego teraz wszyscy zmierzają.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Dziś obudził nas przepiękny wschód słońca w Podlesiu. Czytamy na profilu facebookowym warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Pełni wdzięczności za gościnę umocnieni Eucharystią ruszyliśmy dalej. To już przedostatni dzień naszego pielgrzymowania. Czas, gdy radość z tego, że cel już blisko, zaczyna przeplatać się ze smutkiem, że to już koniec naszej wspólnej drogi. No przedostatni dzień to nie koniec. Chwila. Jeszcze momencik. Będziemy oczywiście łączyć się z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą na Jasną Górę. Na profilu facebookowym możecie zobaczyć regularnie publikowane zdjęcia i filmy. Codziennie publikowanych jest ich kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, więc możecie towarzyszyć pątnikom w drodze na Jasną Górę, jeżeli nie możecie uczestniczyć sami. Więc na Facebooku warszawsko-prasko pielgrzymki pieszej, tam więcej treści, ale także na antenie Radia Warszawa. Połączymy się z uczestnikami pielgrzymki, także słuchajcie nas uważnie na 106,2 FM. A już teraz Miriam Makeba, Pata Pata na 106,2 FM.

0: Mars, Just the way you are.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy, co tam słychać na warszawsko-praskiej pielgrzymce pieszej na Jasną Górę. Ze mną kleryk Krzysztof Górka. Szczęść Boże, księże kleryku.
3: Szczęść Boże.
2: Czytam na Państwa Facebooku, że dziś radość przeplata się ze smutkiem, bo to przedostatni dzień. Jakie emocje dominują?
3: No dokładnie to jest to. Kiedy pielgrzymka już dawno minęła połowę, no to oczekiwanie, które było tak odległe, staje się niesamowicie bliskie i powoli zaczyna naprawdę brakować tego czasu, który zostaje, że już naprawdę będzie lada moment, bo już jutro wchodzimy na Jasną Górę. I zaczynamy tęsknić, mimo że jesteśmy jeszcze na trasie.
2: Tutaj zdradzono mi, poinformowano mnie, że ksiądz kleryk ma bardzo odpowiedzialne zadania podczas tej pielgrzymki. Jakie to są zadania?
3: No dokładnie. Ten rok przekonuje mnie o tym, że pielgrzymka to nie tylko trud wychodzony na nogach, ale także i praca służb, które no, często pracują właśnie dojeżdżając pojazdami, ale właśnie staramy się przygotować takie warunki, żeby pielgrzymi mogli dojść bezpiecznie na miejsce, a kiedy sił im brakuje, żeby też ich po prostu transportować, czy to na etap, czy na nocleg. I to jest też moje zadanie właśnie, takie zabezpieczenie, transport tych, którzy za nie mogli, czy właśnie dostarczenie służb na odpowiednie miejsca. Zatem Pan Bóg przekonuje mnie o tym dobitnie, że pielgrzymka ma różne wymiary.
2: Tak, to prawda. Każdy z innymi intencjami, ale no cel jest jeden. Celem jest Matka na Jasnej Górze. A co jest takim osobistym tym celem księdza kleryka? Może jakaś intencja?
3: W tym momencie to właśnie intencji jest wiele, ponieważ ilekroć rozmawiałem z wieloma osobami, dokładam je na właśnie pątnicze plecy, na te barki, żeby zanieść właśnie tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Czy moich bliskich, czy tych, z którymi miałem okazję rozmawiać, bo naprawdę wiele, wiele niesamowitych osób napotkanych na szlaku. Czy wtedy, kiedy udaje się iść, czy wtedy, kiedy transportuje tych, którzy właśnie iść już nie mogą. Historię życia, historię wiary. Naprawdę niesamowita głębia, która jest w każdym z pątników.
2: A która to już pielgrzymka?
3: Warszawsko-praska pierwsza, natomiast miałem okazję wcześniej przejść na nogach trzy pielgrzymki, stąd właśnie to doświadczenie jest takie inne, jest wyjątkowe i Pan Bóg na pewno wiele chce przez to powiedzieć.
2: Jak ksiądz kleryk odczytuje to przesłanie, które Pan Bóg chce przekazać przez te nowe zadania?
3: Zadań naprawdę jest wiele i tam, gdzie Pan Bóg posyła, jeżeli jest to Jego wola, żeby tam być, tam będą się działy niesamowite cuda i będzie się rozlewała obficie Jego łaska. I często nasze plany, które mogą wydawać nam się najlepsze, czyli przejście całej pielgrzymki pieszo, że to będzie ten wysiłek ofiarowany, one dla Pana Boga mogą wcale nie być tymi najlepszymi, bo On wie najlepiej i być może czasami ta służba, ta pomoc, ten dojazd i rezygnacja z własnych ambicji odnośnie chodzenia, odnośnie tego wysiłku, który chcemy oferować, może wypełnić Bożą wolę i dać jeszcze więcej dobrego.
2: Kleryk Krzysztof Górka na antenie Radia Warszawa. Dziękuję.
3: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: zbliża się 14.30, za chwilę garść informacji lokalnych.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
3: Różowy, że aż oczy bolą.
2: A dla ciebie mam różowe okulary.
3: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
2: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
3: Okej, ale ja na nim będę siedział.
2: Z różem ci do twarzy.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od 7 do 10 zapraszają.
2: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska obok niego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
5: Warszawa ogłasza nową edycję konkursu Społeczna Instytucja Kultury na wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną w latach 2026-2030. Miasto przeznaczy ponad 52 miliony złotych. W niedzielę Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym. Na koncert najlepiej dojechać warszawskim transportem publicznym. Po wydarzeniu będą dodatkowe autobusy i tramwaje, a metro linii M2 będzie kursowało częściej. Na Ursynowie wyremontują dwa ogólnodostępne boiska do koszykówki. Zmiany przejdą kompleks Orlik przy ulicy Przybarzantarni i obiekt przy ulicy Dębowskiego. Prace remontowe zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. Rozpoczęły się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ząbki uczciły pamięć polskich żołnierzy 1920 roku poprzez mszę świętą i apel poległych. Kumulacja obchodów nastąpi w sobotę. Wydarzenia odbędą się w Warszawie i w powiecie wołomińskim. A dziś wieczorem spacer śladami Powstania Warszawskiego. Początek o 19 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na krakowskim Przedmieściu. Będzie to okazja do poznania historii walk o Kościół Świętego Krzyża oraz na Powiślu.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Luther Van Ross, Dance with My Father na antenie Radia Warszawa, 20 minut do godziny 15.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Dziś ważny dzień dla parafii Bożego Ciała na Kamionku z wielu względów. Dzisiejszy dzień to w konkatedrze moment obchodzenia rocznicy poświęcenia kościoła. Również dziś po południu rozpoczną się decyzjalne uroczystości 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, bowiem właśnie z tego miejsca, z 13 sierpnia po odprawieniu nabożeństwa ksiądz Ignacy Skorupka wraz z 36. Pułkiem Piechoty Legii Akademickiej wyruszył pod Ossów. No i jest to ważny historycznie dzień dla całej kamionkowskiej wspólnoty. Także dziś przypada 5. rocznica śmierci poprzedniego pasterza wspólnoty, arcybiskupa Henryka Hozera. I w związku z tym o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta.

na 106.2 FM Pat and Small w utworze Turn Around. Mamy już tylko 8 minut do godziny 15.15. Oczywiście transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Po transmisji tradycyjnie Ewangeliarz wraz z komentarzem. Dziś ksiądz Bartosz Jarząbek będzie komentował. A przed samą transmisją oczywiście zajrzymy także do dzienniczka siostry Faustyny. Teraz na 106.2 FM Ania Karwan. Słucham Cię w radiu co tydzień.

0: Maranatha Singers. Lord, I lift your name on high. Na antenie Radia Warszawa. Za chwilę zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny, następnie transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Ujrzałam Pana w piękności niepojętej, który spojrzał na mnie łaskawie i rzekł: Córko moja, z miłości ku Tobie zstąpiłem z nieba. Dla Ciebie żyłem, dla Ciebie umarłem i dla Ciebie stworzyłem niebiosa. I przytulił mnie Jezus do swego serca i rzekł mi: Już niedługo, bądź spokojna, córko moja. Kiedy zostałam sama, dusza moja została zapalona do cierpień, aż do chwili, w której Pan powie: Dosyć. I chociażbym miała żyć tysiące lat, to widzę w świetle Bożym, że to jest tylko jedna chwila.

Członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Ukrzyżowany Jezu, jestem z Tobą na wzgórzu Golgoty w chwili Twego konania. Cierpiałeś na ciele, które całe było pokryte ranami. Cierpiałeś duchowo, bo tak wielu, dla których przyszedłeś na świat, zostawiło Cię i wydało na śmierć przez własne grzechy. Dotykałeś w największym stopniu tego, co może cierpieć człowiek w swojej naturze ludzkiej, łącznie z utratą Boga. Przyjąłeś ten ciężar z miłości, by Twoje stworzenie, za które oddałeś życie, wiedziało, że jest ktoś, kto kocha i wie, co znaczy cierpieć do granic możliwości. Stojący pod Twoim krzyżem chcieli, abyś z niego zszedł. Ale Ty, z miłości do Ojca i do nas, pozostałeś na nim do końca. My często doznajemy takiej pokusy, by się ratować, odrzucić krzyż, walczyć o swoje racje, o sprawiedliwość. Nie potrafimy zatrzymać na sobie czyjegoś gniewu, trudnych emocji, narzekania, agresji wyrażonej w różny sposób. Nasza natura od razu chce odpłacić czymś podobnym. W tej godzinie uczysz nas, Jezu, że wypełnienie woli Bożej polega nie na walce o siebie, o swoje prawa, pozycję społeczną, sukces, ale na zgodzie, poddaniu się Twej mądrości i miłości, by Twoja boska moc kierowała nami. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, za tymi, którzy walczą sami ze sobą i z innymi, aby wymierzanie sprawiedliwości oddali Tobie jako jedynemu Panu i Zbawicielowi, który chce dobra dla każdego. Oddajemy Ci osoby, które odczuwają na sobie skutki trudnej historii życia, zranień z dzieciństwa, odrzucenia, braku akceptacji. Niech w Tobie znajdą swoją jedyną i niepowtarzalną wartość.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Twojego. Bo tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego słowami koronki do miłosierdzia Bożego wołamy o miłosierdzie dla naszych rodzin, Kościoła Świętego, naszej Ojczyzny i całego świata. Oddajemy Ci tych ludzi, którzy drwią z wiary i wartości ewangelicznych, aby zrozumieli, że trwałe szczęście można odnaleźć tylko w Tobie. Oddajemy Ci wszystkie ofiary przemocy i nadużyć i prosimy, byś uleczył ich zranione serca swoją miłością. Polecamy intencje złożone na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Amen.

0: Błogosławiony jesteś, Panie. Usłyszałeś bowiem głos mego błagania. Ty jesteś moją mocą i tarczą. Moje serce Tobie zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Cię sławię. Dziękujemy za niepojętą dobroć Twoją, Panie, za to, że do domu Ojca szedłeś drogą krzyża, opuszczenia i bolesnej śmierci, aby nas zbawić i towarzyszyć nam w cierpieniu i bolesnych doświadczeniach, w dźwiganiu naszego krzyża i codziennym umieraniu sobie. Bądź uwielbiony we wszystkich dziełach Twoich.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. I teraz czas na fragment Ewangelii wraz z komentarzem. Komentuje dla nas ksiądz Bartosz Jarząbek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniosłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
1: Potrzeba nam spojrzenia miłosierdzia, spojrzenia na drugiego człowieka z wrażliwością. Jednak będzie to możliwe, kiedy sami odkryjemy, że to my w pierwszej kolejności jesteśmy biorcami tego miłosierdzia. Że każda chwila naszego życia to jest dar miłości Boga. Doświadczając miłosierdzia, jesteśmy wezwani, by dzielić się nim z drugim człowiekiem. Te małe kroki, ta przemiana świata, ona sprawia, że świat przemienia się względem rewolucji miłości, o której mówiło tak wielu świętych. Bądźmy ludźmi miłosierdzia.

0: are the first. The last my everything na 106.2 FM.
1: Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
2: Ciężko chory 46-latek samowolnie opuścił szpital. Poszukiwania rozpoczęły powiadomione służby. Mężczyznę wypatrzyli strażnicy miejscy, gdy szedł wyraźnie osłabiony jedną z ulic Rembertowa. Po wezwaniu karetki chory wrócił do szpitala. Za nami pierwsza noc prac na skrzyżowaniach z ulicą Kraśnickiego. Drogowcy odtwarzają tam nawierzchnię po naprawie wodociągu. Prace będą realizowane jeszcze kolejnej nocy. Najbliższe dni upłyną pod znakiem rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dziś wieczorem m.in. msza święta w Komkatedrze na Kamionku. Centralne obchody w sobotę w Warszawie oraz w Ossowie. Będziemy je relacjonować na bieżąco. Wakacje to czas intensywnej pracy stołecznego zarządu oczyszczania miasta. Miejsca odwiedzane przez turystów są objęte szczególnym serwisem. Napotykane zanieczyszczenia można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Warszawskie stypendia artystyczne. Trwa rekrutacja na kolejny rok. Nabór potrwa do połowy września, a rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec roku. O stypendia mogą ubiegać się zarówno osoby z dorobkiem, jak i debiutujące w sztuce. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Richie E. Poveri, Acapulco na 106.2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Co z nią zrobimy, albo raczej co już z nią robimy? Czy budujemy tę wielką, niepodległą, świętą, czy też ulegamy zbydlęceniu, dekadencji i miernocie? To są fundamentalne pytania o przyszłość. To słowa świętej pamięci arcybiskupa Henryka Hozera o wolności. Dziś przypada 5. rocznica śmierci Henryka Hozera. Z tej okazji o 18:00 w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer, aby wspólnie pomodlić się o radość życia wiecznego dla zmarłego pasterza, a także podziękować Bogu za jego wierną służbę Kościołowi. Zapraszamy serdecznie do tej wspólnej modlitwy. Jeżeli nie możecie być w katedrze o 18:00, oczywiście za sprawą Radia Warszawa możecie uczestniczyć w transmisji mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej. Zapraszamy na 106.2 FM o godzinie 18:00. Ale nie odchodźcie od radioodbiorników. Michael Bublé, I Believe in You. Już teraz na 106.2 FM.

0: Duffy, Warwick Avenue na 106.2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Czy są tu fani wojskowości, polskiej armii, a może nawet chcielibyście w przyszłości założyć mundur z orzełkiem na piersi, wstąpić w szeregi sił zbrojnych? Słuchajcie uważnie rozmowy, które już kwadrans po 16 na naszej antenie. Moim i Państwa gościem będzie podpułkownik Renata Mycio z Oddziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Będziemy rozmawiać o tym, jak zostać żołnierzem i ile kobiet jest w polskim wojsku, no i też o defiladzie, bo Święto Wojska Polskiego tuż, 15 sierpnia, 106. rocznica Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą, i będziemy mówić o tej defiladzie w Warszawie, ale też w Gdyni. Ilu żołnierzy tam się zaprezentuje, jaki sprzęt? Słuchajcie nas uważnie na 106.2 FM, jak mówiłem, gościem Radia Warszawa będzie podpułkownik Renata Mycio. Teraz na 106.2 FM, John Hanley, The Boys of Summer.

0: Spektus, Ocean na 106,2 FM. Za chwilę garść informacji, bo zbliża się 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Jak nie marszcimy się modlić, to mów tylko Maryjo, Maryjo, Maryjo. Kiedy nie wiedziałam, co zrobić, jakie wyjście znaleźć, skąd wziąć siłę na jeszcze jedno zadanie. Maryjo, Maryjo, Maryjo.
5: Czuła matka, a może surowa królowa. Jaka jest Maryja dla tych, którzy oddają się jej w niewolę? Dlaczego w niewolę Maryi oddał się błogosławiony Stefan Wyszyński? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę 15 sierpnia o godzinie 7 rano i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: CPN wraca, tańsze paliwa od poniedziałku. Korytarz energetyczny szansą na niższe ceny prądu w Europie. W wiadomościach także zaproszenie na spacer szlakiem powstańców. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN i ceny paliw będą niższe. Poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
8: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
7: Wygaszony z końcem czerwca program CPN sprawił, że po wzroście światowych cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W przyszłości to może być szansa na tańszy prąd. Azerbejdżan, Gruzja, Turcja i Bułgaria prowadzą rozmowy w sprawie utworzenia lądowego korytarza przesyłu energii elektrycznej. Projekt ma połączyć Kaukaz z europejskim rynkiem, a Gruzja chce wykorzystać go także do eksportu własnej energii. O planach poinformowała wiceminister gospodarki Gruzji.
10: Projekt ma zwiększyć znaczenie Gruzji jako regionalnego centrum energetycznego i stworzyć nową trasę dla transgranicznego handlu energią. Na razie nie wiadomo jednak, jaką przepustowość będzie miał korytarz, którędy dokładnie pobiegnie, ani jak zostanie sfinansowany. W tym roku ma rozpocząć się przygotowanie wstępnego studium wykonalności projektu. To kolejny projekt wzmacniający połączenia energetyczne między Kaukazem, Turcją i Europą i potencjalnie zwiększający znaczenie regionu jako źródła energii dla europejskiego rynku. Diana Skaja, Kaukaz Południowy.
9: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Każdy chętny warszawiak może dziś poznać szczegóły powstańczych walk na krakowskim przedmieściu. O 19:00 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika rozpocznie się kolejny ze spacerów historycznych organizowanych przez grupę pasjonatów historii Warszawa dla Każdego, mówi przewodnik warszawski Szymon Cydzik.
11: Spacer będzie poświęcony przede wszystkim zdobyciu Kościoła Świętego Krzyża, sąsiedniej komendy policji, o funkcjonowaniu Powiśla w czasie powstania jako takiej mikrodzielnicy, no i o roli elektrowni Powiśle. Zdobycie jej było jednym z największych sukcesów pierwszego dnia, no i przez ponad miesiąc zapewniała prąd powstańczej Warszawie, co pozwalało też na wiele rzeczy, prawda, drukowanie gazet, zaopatrzenie szpitali, produkcję broni.
7: tym roku odbyło się już 9 takich spacerów ze sporymi grupami zainteresowanych mieszkańców stolicy. W planach oprócz dzisiejszego są jeszcze 2 na Czerniakowie i Śródmieściu.
11: No myślę, że to jest właśnie dobra okazja, żebyście dowiedzieć czegoś nowego o okolicy, w której żyjemy, w której codziennie funkcjonujemy. No i też myślę, że jest to dobry sposób upamiętnienia powstania warszawskiego i powstańców właśnie poprzez pamięć, ale taką pamięć nieograniczoną tylko do haseł, tylko właśnie do jakiejś pogłębionej wiedzy o konkretnych wydarzeniach, konkretnych oddziałach i osobach.
7: Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Szczegóły wydarzeń można sprawdzić na Facebooku grupy Warszawa dla każdego.
9: Dzieje się w sporcie.
7: Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham w Anglii. Obrończyni tytułu z Rzymu sprzed 2 lat wygrała 2. serię, uzyskując swój najlepszy czas w sezonie – 49 sekund i 59,57. Rekordzistka Polski była najszybsza w tej fazie rywalizacji. Awans do finału uzyskało 8 zawodniczek, po 2 najszybsze z 3 serii oraz 2 pozostałe z najlepszymi czasami. Decydujący bieg w sobotę.
0: O pogodzie. Pięknie jest. Słoneczko wreszcie wyszło zza tych chmur i jednocześnie zrobiło się cieplej. Temperatura odczuwalna zbliża się do około 20, no ale to będzie dość chłodny wieczór mimo wszystko. O godzinie 21 temperatura odczuwalna to już 16 stopni, a wczesnym rankiem o 4-5 ledwie 14. No ale później odbije oczywiście. Będzie sporo słońca i nawet 26 stopni Celsjusza. Przed nami także ciepły weekend.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie. Cieszę się, że mamy tę łączność na 106,2 FM. Dzisiaj o 18:00 transmisja mszy świętej w katedrze warszawsko-praskiej. 5. rocznica śmierci arcybiskupa Henryka Hozera. Będziemy także relacjonować dla Państwa wydarzenia związane z obchodami cudu bitwy warszawskiej sprzed 106 lat. I tym wydarzeniom będzie poświęcona także rozmowa. Gość Radia Warszawa, kwadrans po 16:00.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Oskar Cyms, zabierz mnie. Tak może powiedzieć syn albo córka do swoich rodziców, aby ci zabrali dzieciaki na defiladę, która już w najbliższą sobotę. Ja będę rozmawiał kwadrans po godzinie 16:00 podpułkownik Renatą Mycio z oddziału działań komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych o tym, jak zostać żołnierzem. Ile mamy kobiet w polskiej armii, no ale o defiladzie oczywiście też słów kilka powiemy, bo w tym roku, tak jak i zresztą w roku ubiegłym, będzie to defilada warszawska i defilada morska w Gdyni, która będzie na telebimach transmitowana także w stolicy. Będziecie mogli zobaczyć to wszystko, ale też przeżyć, bo bowiem na Cytadeli Warszawskiej od 10 do 18 żołnierze, sprzęt wojskowy, wiele atrakcji towarzyszących Świętu Wojska Polskiego. I o tym będzie rozmowa już za kilka chwil. A już teraz garść informacji dla zmotoryzowanych, jak sytuacja drogowa się przedstawia. Jeżeli chcecie wyjechać z centrum Warszawy, w niektórych kierunkach jest to utrudnione, w szczególności marki tu. Jedziemy z centrum 50 minut, podobnie też na Darzyn, Piaseczno-Konstancin czy Otwock. Klasycznie o tej godzinie można by powiedzieć. Szybciej jedziemy do Pruszkowa czy Łomianek, 3 kwadranse do Starej Miłosnej, 40 minut Błonie. To niestety najdłuższa podróż trwająca ponad godzinę. Cierpliwości i rozwagi.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Art Company na 106.2 FM w utworze Suzana. Minęło 15 minut po 16, to znaczy, że czas na...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią z nami pułkownik Renata Mycio, oddział działań komunikacyjnych, dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Kłaniam się nisko, panie pułkownik.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o tym, jak zostać żołnierzem, jakie są warunki, ile kobiet jest w polskiej armii, jak będzie wyglądała defilada, ale tak sobie myślę, czy dla osób, tak jak pani podpułkownik, które są zaangażowane w, no, w przygotowania do tego wielkiego święta, rzeczywiście święto Wojska Polskiego jest świętem? Da się poświętować trochę?
2: Tak, dla nas żołnierzy Święta Wojska Polskiego, mimo że mamy bardzo dużo obowiązków, to jak najbardziej jest to taki szczytny dzień w kalendarzu. I po defiladzie,

0: całych obchodach, po uroczystości jak najbardziej staramy się ten czas ze swoimi rodzinami świętować.
1: Mhm. Pomówimy o Wojsku Polskim. Czytam, że to już 156 tysięcy zawodowych żołnierzy, a gdyby jeszcze wliczyć Wojska Obrony Terytorialnej, no to mamy armię, której liczebność przekracza 217 tysięcy osób. A jak wygląda udział kobiet w tej liczbie?
0: Kobiet coraz to więcej decyduje się na założenie munduru. Już około 20% sił zbrojnych stanowią kobiety. Najwięcej tych kobiet przychodzi zdecydowanie do służby, która jest rotacyjną służbą, czyli mam tutaj na uwadze Wojska Obrony Terytorialnej, ponieważ tam świetnie można łączyć życie swoje zawodowe, rolę matki ze służbą ojczyźnie. I tutaj jak najbardziej Wojska Obrony Terytorialnej przodują w ilości kobiet w mundurze. No ale oczywiście zapraszamy wszystkie panie, aby nas było jeszcze więcej.
1: A jak to było w pani przypadku? Dlaczego wojsko?
0: A w moim przypadku wojsko to był element już kolejnej służby, ponieważ tak naprawdę pierwsze szlify w mundurze rozpoczynałam w Straży Granicznej. Później zdecydowałam się na rozwijanie, na poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i ochronę granicy już poznałam, stąd też była decyzja, dobrze, teraz przechodzę do Sił Zbrojnych, aby poznać też i ten rodzaj służby. I absolutnie nie żałuję.
1: To bardzo dobrze. Jeden z takich pani koników to jest rekrutacja, prawda? Jak wygląda proces rekrutacji, jakie są warunki i na kim państwu najbardziej zależy, jeśli chodzi o nowych żołnierzy?
0: Przede wszystkim zależy na ludziach, którzy są zdecydowani służyć ojczyźnie, którzy chcą, aby przede wszystkim ustabilizować się, bo trzeba tutaj wspomnieć, że służba w wojsku jest wymagająca, ale też jest to służba, która daje pewne profity. Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa pod kątem finansowym, przede wszystkim możliwość też awansu, no i przede wszystkim realny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Tak więc każdy, kto myśli o stabilizacji zawodowej, to służba w mundurze jest jak najbardziej odpowiednim zawodem.
1: A jakie są te warunki?
0: No i teraz kolejnym kryterium właśnie, aby zostać żołnierzem, należy mieć wiek minimum 18 lat, przede wszystkim, a w ogóle podstawowo polskie obywatelstwo, niekaralność, mam tutaj na uwadze przestępstwa umyślne, nie mówimy tutaj o wykroczeniach drogowych, no i zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. No i tutaj warto zaznaczyć, że wykształcenie co najmniej podstawowe.
1: Mhm. Czyli no nie są to bardzo wyśrubowane oczekiwania.
0: Nie są to wyśrubowane oczekiwania, ale jednak ta niekaralność jest bardzo mocno brana pod uwagę. Stąd osoby chcące założyć mundur muszą już dzisiaj być świadome, nawet jeśli są jeszcze w bardzo młodym wieku, myśląc o przyszłości, o swoim życiu na przyszłość, że narkotyki i innego rodzaju używki dyskryminują możliwość noszenia munduru. Stąd też tak ważnym jest, aby już na etapie młodości, swoich początków myśleć o tym, aby mieć tą opinię i nieposzlakowaną i nie popełniać żadnych przestępstw.
1: Bardzo ważny. A już jak ten proces rekrutacji się rozpocznie, to na którym etapie to sito, że tak powiem, gęstnieje? Czy to jest ten etap sprawnościowy, testów sprawnościowych, psychologicznych? Na którym etapie ci, którzy chcą zostać żołnierzami, że tak powiem kolokwialnie, odpadają najczęściej?
0: Do wojska należy przygotowywać się nie tylko mentalnie, psychicznie, ale również i fizycznie, tak aby móc podołać za swoimi rówieśnikami w plutonie. Stąd też w grupie, do której będą przypisani. Stąd też ważne jest, jako żołnierz zawodowy, liczymy się z tym, że mamy egzaminy coroczne ze sprawności fizycznej. Jako inne rodzaje pełnionej służby, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, to ten WF, ta sprawność fizyczna jest oczywiście sprawdzana, ale cały czas jest podnoszona, jest szlifowana i ona nie wpływa na nasze pozostanie w wojsku, ponieważ jest to dobrowolna służba, jak najbardziej dbamy o sprawność fizyczną, cały czas szlifujemy ją, podnosimy, aczkolwiek ona absolutnie nie przekreśla nas. Na pewno takie szkolenia, w których już uczestniczymy, mając na uwadze Wojska Obrony Terytorialnej, mając na uwadze podstawowe szkolenie, czyli 16 dni na poligonie, codzienne 12-godzinne ćwiczenia, zajęcia, na pewno wymagają od nas sprawności fizycznej. Ale jak to w wojsku bywa, nie pozostawiamy swoich, pomagamy tym słabszym i motywujemy ich do tego, aby jednak razem z nami mogli dalej podążać. Stąd też i w Wojskach Obrony Terytorialnej, i w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej ta sprawność fizyczna jest istotna, ale nie najważniejsza. Mhm. Na tyle istotna, aby móc przejść przez to szkolenie, no i nie zrobić sobie krzywdy i nie nabawić się kontuzji.
1: Bardzo wyczerpująca odpowiedź, to przejdźmy do tej defilady, bo ona przed nami bardzo też spektakularne, ważne wydarzenie. Jak ona, ta defilada, będzie wyglądała w tym roku w Warszawie?
0: Tak, zapraszamy przede wszystkim jak co roku na defiladę na warszawskiej Wisłostradzie, no i zapraszamy również na paradę okrętów w Zatoce Gdańskiej. Tutaj w przypadku Zatoki Gdańskiej to od razu podpowiem, że najlepszym widocznym miejscem będzie skwer Kościuszkowski w Gdyni. A u nas w Warszawie, no cóż, o godzinie 12 rozpoczęcie i tutaj też na miejsce kulminacyjne, czyli trybuny główne, przed którymi będzie prezentowało się siły, to jest w okolicach fontan. I jak co roku defilada piesza i kołowa, no ale również mamy tutaj element powietrzny.
1: Mm-hmm. I ilu żołnierzy, jaki sprzęt tam będziemy mogli zobaczyć w sobotę już od 12?
0: Już od 12 przed nami przedefiluje prawie 2000 żołnierzy. Tutaj wspominając na początku o kobietach, warto podkreślić, że ponad 300 pań weźmie udział w tej defiladzie. Mamy tutaj na uwadze i powietrze, i morze, i lądówkę, a oglądać będzie naprawdę co, bo będziemy mogli zobaczyć wóz rozpoznawczy, kleszczy, żmije, czyli lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, rosomaki, różnego rodzaju sprzęt, który służy na co dzień żołnierzom przy wyposażeniu i którym na co dzień pełnią służbę. No i oczywiście po raz pierwszy podczas tegorocznej defilady będzie można zobaczyć, ujrzeć polskie samoloty F-35 Husarz w polskich barwach.
1: No tak, to pierwsza taka okazja, bo dopiero co niedawno przyleciały na polską ziemię. Cieszymy się. To zawsze też jest moment, ta defilada, żeby pochwalić się, żeby Wojsko Polsko pochwaliło się tym, co ma najlepsze, prawda?
0: Zdecydowanie tak, dlatego zapraszamy jak najbardziej wszystkich, którzy by chcieli obejrzeć i uczestniczyć w tej defiladzie w okolice Cytadeli Warszawskiej, na Skarpę, przy multimedialnym parku Fontan, pod Zamczu. Na pewno tam będzie można pięknie podziwiać tą defiladę.
1: Będą także oczywiście przemówienia oficjeli. Dla mnie, powiem szczerze, takim bardzo ciekawym momentem jest ten, kiedy prezydent Polski, zwierzchnik Sił Zbrojnych, no, przejeżdża na często jakimś wojskowym sprzętem wzdłuż całej kolumny i jakby sprawdza, tak, te pododdziały. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Tak jak zawsze zresztą, czy może inaczej?
0: Przegląd pododdziałów jak najbardziej, jeśli warunki bezpieczeństwa, a zakładam, że pozwolą, to jak najbardziej będzie to podobnie jak w latach ubiegłych.
1: Zapraszała na antenie Radia Warszawa podpułkownik Renata Mycio, Oddział Działań Komunikacyjnych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Bardzo dziękuję, pani pułkownik.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Agnieszka Kalińska, kiedyś do Ciebie wrócę, a my za sekundę wrócimy do Państwa z wiadomościami z życia Kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, mam coś dla Ciebie.
3: Mam nadzieję, że to lemoniada.
2: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
3: Ta lemoniada ma dziwny smak.
2: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
3: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
2: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Z lemoniadą czy bez?
2: Od 7 do 10. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
4: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. 12 pielgrzymek pieszych wchodzi dziś na Jasną Górę, w tym 11 o charakterze diecezjalnym i jedna z paulińskiej parafii na Słowacji. Przybędą też liczne grupy rowerowe oraz biegacze. Wejścia rozpoczęły się już po 7 rano i potrwają do wieczora.
5: Maria najważniejsza w życiu jest i zawsze pomaga.
6: Szukałam Pana Boga w swoim życiu i chciałam być jak najbliżej Niego. I pielgrzymowanie daje mi też takie poczucie, że ciągle właśnie każdego dnia jestem w drodze do Pana Boga, do nieba.
7: Są to cudowne rekolekcje w drodze, gdzie wszyscy są bardzo dla siebie życzliwi, mili. No i czuję się tutaj jak w rodzinie.
8: Jesteśmy jako grupa świadectwem wiary całego narodu i sumieniem narodu. Myślę, że to sumienie będzie na tyle wielkie, żeby poruszyć inne serca.
9: To jest niesamowite uczucie. Polecam wszystkim, naprawdę.
10: Duch Święty prowadzi prawdzie i miłości. Maria upada, przyczyna radości.
4: Transmisja wejść odbywa się na Jasnogórskim kanale YouTube. Codzienne liturgie z kaplicy i bazyliki przeniesione są do Wieczernika i kaplicy Sakramentu Pokuty. Kolejne grupy, w tym Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Warszawska Pielgrzymka Piesza, Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza i Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademicka Grup 17 wejdą na Jasną Górę jutro. Metropolita Częstochowski arcybiskup Wacław Depo wydał dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich pielgrzymów przebywających jutro na terenie tej archidiecezji. Ci, którzy nie mogli pójść do Częstochowy w pierwszej połowie sierpnia, mogą wyruszyć w tę niedzielę na pielgrzymkę pomocników Maryi Matki Kościoła. W czasie drogi, jak co roku, sięgniemy do nauczania błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, mówił na naszej antenie ksiądz Rafał Goliński, który poprowadzi grupę czerwono-zieloną.
11: W tym roku będzie to piąty ślub jasnogórski, a więc społeczne nauczanie prymasa Wyszyńskiego. Chcemy zobaczyć, co tak naprawdę prymas mówił, ale też zobaczyć, w jaki sposób te myśli mogą być inspiracją dla współczesnego chrześcijanina.
4: W drogę wyruszą także dwie inne grupy.
11: Grupa niebieska to grupa różańcowa, a więc dla osób, które kochają modlitwę różańcową i jakby odnajdują w niej swoje miejsce przy Matce Bożej. No tutaj też szczególnie zapraszamy osoby należące do żywego różańca. No i wreszcie grupa żółta, można powiedzieć, to takie przestrzeń doświadczenia pielgrzymkowego, najbardziej charakterystyczna dla młodego wieku, a więc więcej śpiewu, radości, relacji, ale też udogodnienia dla osób, które pielgrzymują z małymi dziećmi.
4: Pielgrzymka wyruszy na trasę w niedzielę 16 sierpnia spod konkatedry na Kamionku i dotrze do celu 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Dziś przypada 5. rocznica śmierci arcybiskupa Henryka Hozera, pallotyna, lekarza, biskupa warszawsko-praskiego w latach 2008-2017, wcześniej misjonarza w Rwandzie, sekretarza Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a od 2017 roku specjalnego papieskiego wysłannika do Medjugorje. Po długiej i ciężkiej chorobie arcybiskup Hozer zmarł w Warszawie 13 sierpnia 2021 roku. Modlitwę w intencji zmarłego hierarchy zaplanowano dziś wieczorem. O 18 w katedrze warszawsko-praskiej będzie msza święta, której będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Po zakończeniu liturgii nastąpi zejście do krypty, gdzie spoczywa świętej pamięci arcybiskup Henryk Hozer. Będzie to okazja, by wspólnie modlić się o radość życia wiecznego oraz podziękować Bogu za jego wierną służbę Kościołowi. O dużym zaangażowaniu w Kościół powszechny mówi w archiwalnej wypowiedzi biskup pomocniczy warszawsko-praski Jacek Grzybowski.
12: On pracował w bardzo wielu miejscach świata, kościoła i we Francji, i w Belgii, i w Watykanie, także oczywiście w Afryce jako lekarz, jako ten, który tworzył specjalne kliniki pomocy rodzinom, małżeństwom. Także to była postać takiego formatu naprawdę nadzwyczajnego, a w Polsce zapisał się jako przede wszystkim obrońca życia nienarodzonego i arcybiskup, który bardzo mocno zwracał uwagę na problemy bioetyczne, które były zaniedbane i w jakiś sposób nie podejmowane.
4: Wieczorną liturgię z Katedry Warszawsko-Praskiej będziemy transmitować w Radiu Warszawa. Przypomnę, początek o 18:00.

0: Zakopower. O ten tu to ja.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To wcale nie jest przydomek, pseudonim jakiegoś przywódcy plemienia, po prostu o ten tu to ja. Można zabrzmiało trochę rzeczywiście, jakby to był przywódca plemienia, ale takie utwory też tworzy Zakopower. Dobrze się tego słuchało. Mam nadzieję, że tego, co powiem za chwilę, też będzie wam się dobrze słuchało, zwłaszcza, że mam bardzo dobre informacje. Wspaniałe wręcz informacje dla stałych słuchaczy Radia Warszawa, bo jeżeli jutro, w piątek, będziecie słuchać nas, możecie zgarnąć, uwaga, weekendowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. To piękne miejsce w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Można powiedzieć wręcz, że miejsce wyjątkowe w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem właśnie. Wystarczy słuchać nas, drodzy słuchacze, i wysyłać SMS-y. Już możecie de facto to zrobić, ale rozstrzygnięcie będzie jutro. Wysyłajcie SMS-y, one biorą udział w losowaniu nagrody w piątek. Im więcej SMS-ów waszych, tym większa szansa na wygraną i zgarnięcie tegoż wyjazdu. SMS-y wysyłamy na 7248 za 2,49 zł o treści RW, kropka, imię i nazwisko, podajemy hasło Podlasie. 7248 2,46 za każdego SMS-a płacimy o treści RW, kropka, imię i nazwisko, oczywiście wasze imię i nazwisko, hasło Podlasie. To co? Do dzieła. Sprawdzamy jeszcze sytuację drogową, jak ona się w tej chwili przedstawia, jeśli chodzi o ulicę Warszawy, jeśli chodzi o wyjazdy. W dalszym ciągu w niektórych miejscach jest to utrudnione. Jeżeli jedziemy do Nadarzyna, musimy przygotować prawie 50 minut. Podobnie też Piaseczno, Konstancin, Jeziorna, Otwock czy Marki. Nieco sprawniej, bo niespełna 40 minut do Starej Miłosnej. Pruszków, Łomianki około 43 kwadranse. Jabłonna, Błonie to ponad godzinna podróż cierpliwości.

0: Orinoco Flow na 106.2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Mówiliśmy dziś o bardzo poważnych kwestiach, o bezpieczeństwie, o polskim wojsku, o tym, jak zostać żołnierzem. To coś dla najmniejszych, najmłodszych dziś, bo jutro piątek, to jest początek weekendu, mamy wakacje, więc trzeba odpocząć i gdzieś z tymi dzieciakami aktywnie, kreatywnie spędzić czas, prawda? No i teraz takie dwie propozycje. Kolorowy piątek, to jest biblioteka publiczna, czytelnia numer 20. To nie, przepraszam, 19, ulica Kolorowa 17, która zaprasza wszystkich dzieciaków, wszystkie dzieciaki na Kolorowy Piątek. Czytamy, gramy i tworzymy. Zapraszane są dzieciaki do udziału w wakacyjnych zajęciach kreatywnych, a program obejmuje animacje, książki, przez wspólne czytanie fragmentu i rozmowę, różnorodne aktywności plastyczne, wiek bez ograniczeń. I także zaprasza biblioteka publiczna oddział Czechowice, plutonu AK Torpedy 47, oczywiście w Warszawie, na spotkania pełne ruchu, zabawy i wspólnego spędzania wolnego czasu podczas skakania na skakance, grania w gumę, ale także klasy, rozwiązywania łamigłówek i innych zabaw. Jeżeli nie wiecie, gdzie szukać takich informacji, na stronie każdej dzielnicy warszawskiej naprawdę moc atrakcji i propozycji na lato. A teraz...

0: Półtorej minuty do 17, za chwilę garść newsów.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 106 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata – Bitwa Warszawska. W sobotę zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. Zaczynamy już o 9.30 transmisją przy świętej. Później będziemy rozmawiać o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa w sobotę między 9.30 a 16.00. Kacper Kowalczyk.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
0: Przed chwilą minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Rozpoczynają się obchody Święta Wojska Polskiego. Wybuch w porcie w Rotterdamie. Powiat wołomiński uczci bohaterów Bitwy Warszawskiej. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Armia rozpoczęła serię wydarzeń, które mają uświetnić zbliżające się Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W całym kraju 15 sierpnia odbędą się wystawy, wojskowe pikniki, koncerty oraz to, na co czekają fani militariów – defilady lądowa, powietrzna i morska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uhonorował medalami 130 żołnierzy i pracowników wojska. Dziękując im za codzienną służbę, wskazał, że Polska jest bezpieczna, między innymi dlatego, że w armii służą takie osoby, jak grono dziś wyróżnionych.
7: Dzisiaj spotykamy się tutaj z najlepszymi z najlepszych, z wyróżnionymi żołnierzami Wojska Polskiego i pracownikami Resortu Obrony Narodowej. To w sumie jest prawie 300 tysięcy osób w Polsce, które na rzecz bezpieczeństwa dzień w dzień działają.
6: Główne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w sobotę w południe. Wisłostradą przejdzie niemal 2000 żołnierzy. Zgromadzeni będą mogli podziwiać także najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Mówiła w audycji w Rytmie Miasta podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
8: Będziemy mogli zobaczyć wóz rozpoznawczy, kleszczy, żmiję, czyli lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych, rosomaki, różnego rodzaju sprzęt, który służy na co dzień żołnierzom przy wyposażeniu i na którym na co dzień pełnią służbę. No i oczywiście po raz pierwszy podczas tegorocznej defilady będzie można zobaczyć, ujrzeć polskie samoloty F-35 Husarz.
6: Strefa wojskowa także w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. Będzie można obejrzeć sprzęt wojskowy od historycznego po współczesny, posłuchać koncertów, spróbować wojskowej kuchni, a na telebimach obejrzeć transmisję z defilady.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W wyniku wybuchu, do którego doszło w porcie w Rotterdamie, zginęła co najmniej jedna osoba. Kilka osób odniosło obrażenia. Sprawę w holenderskich mediach śledzi Tomasz Zielenkiewicz.
10: Do wybuchu doszło około godziny 11.30 na terenie rafinerii i terminalu paliwowego. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało wybuch. Rzecznik firmy twierdzi, że do zdarzenia mogło dojść podczas odłączania rur przy pracach konserwacyjnych. Wiadomo, że zginęła jedna osoba, pozostałe, obecne na miejscu, przewieziono do szpitala. Na miejscu dochodzenie prowadzą policja i inspekcja pracy. Wcześniej w porcie w Rotterdamie doszło do awarii zasilania. W jej wyniku przestały działać wszystkie systemy rafinerii Esso. Zapaliła się też budka transformatorowa. Być może istnieje związek między awarią zasilania a pożarem. Na zbiorniku magazynowym widoczne są ślady wybuchu.
9: Dzieje się blisko.
6: Mieszkańcy powiatu wołomińskiego uczczą pamięć uczestników Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Wszystko rozpocznie się w piątek w Ossowie spotkaniem przy tablicach upamiętniających pomoc narodów. Sobota to szereg wydarzeń w Radzyminie. Będzie msza święta na cmentarzu żołnierzy poległych. Będą też koncerty DJ Gromiego, Lanbery i pokaz sztucznych ogni. Władze powiatu chcą wykorzystać święto do integracji mieszkańców, mówi starosta powiatu wołomińskiego Arkadiusz Werelich.
11: Staramy się łączyć z jednej strony ten charakter czysto patriotyczny, a z drugiej strony pikniki rodzinne, które się odbywają w tych dniach, koncerty, również i muzyki rozrywkowej, po to, żeby też zachęcić i zwrócić uwagę młodzieży, że można świętować, czy też obchodzić obchody ważnego wydarzenia historycznego w sposób też taki niestandardowy być może, ale połączony i to się wszystko wpisuje w całość obchodów.
6: Władze powiatu przygotowały też wydarzenia m.in. dla mieszkańców Marek, Ząbek czy Kobyłki. Najwięcej jednak będzie działo się w Ossowie, będącym jednym z najważniejszych miejsc symboli zwycięstwa z 1920 roku.
11: To, że żeśmy zatrzymali jako naród nawałnicę bolszewików na zachodnią część Europy i powstrzymaliśmy komunizm, to jest fakt. Dla nas, mieszkańców powiatu wołomińskiego, niczym dla mieszkańców Warszawy, powstanie warszawskie, Bitwa Warszawska jest pewną świętością i powinniśmy o tym mówić jak najszerzej, jak najwięcej, dlatego uważam, że ten Ossów jest miejscem absolutnie wyjątkowym.
6: Szczegółowy plan uroczystości na stronach i mediach społecznościowych powiatu wołomińskiego, a transmisja mszy świętej z Ossowa oraz relacja z kolejnych części uroczystości w sobotę na antenie Radia Warszawa.
0: Ociepliło nam się troszeczkę, bo słońce wyszło zza tych chmur i już teraz temperatura odczuwalna to 21 stopni Celsjusza, ale mimo wszystko wieczór przed nami dość chłodny, o 22 odczuwalna temperatura 16 stopni Celsjusza, o 5 nad ranem 14 stopni Celsjusza, ale jutro ciepły, słoneczny dzień. Od rana do wieczora dużo słońca i nawet 26-27 stopni Celsjusza, ale w sobotę, moi drodzy, 30 stopni Celsjusza, w niedzielę też bardzo ciepło.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 17 przy mikrofonie w dalszym ciągu Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na ostatnią godzinę naszego popołudniowego spotkania. Będą informacje lokalne, jak zawsze dużo dobrej muzyki. Na początek Alcazar, Crying at the Discotheque.

Mission of the Group.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Była zakręcona Reni Jusis. Teraz o wydarzeniach w stolicy, bowiem w Warszawie organizowanych jest wiele wydarzeń poświęconych powstaniu warszawskiemu. Nie zapominajmy, ostatnio popularność zyskują spacery śladami bohaterów tamtych dni. O jednym z nich opowie teraz Damian Kowalski.
2: Dziś o 19:00 będzie można poznać szczegóły powstańczych walk w okolicach krakowskiego przedmieścia. I to takie, o których nie piszą w podręcznikach. To kolejny ze spacerów historycznych organizowanych przez grupę pasjonatów historii Warszawa dla każdego, mówi przewodnik warszawski Szymon Cydzik.
3: Spacer będzie poświęcony przede wszystkim zdobyciu Kościoła Świętego Krzyża, sąsiedniej komendy policji, o funkcjonowaniu Powiśla w czasie powstania jako takiej mikrodzielnicy, no i o roli elektrowni Powiśle. Zdobycie jej było jednym z największych sukcesów pierwszego dnia, no i przez ponad miesiąc zapewniała prąd powstańczej Warszawie, co pozwalało też na wiele rzeczy, prawda, drukowanie gazet, zaopatrzenie szpitali, produkcję broni.
2: Przewodnik zauważa, że mimo wielu wydarzeń związanych z pielęgnowaniem pamięci o powstaniu warszawskim, wiedza o operacji Burza wśród mieszkańców stolicy nie powala na kolana.
3: Wydaje mi się, że świadomość jest właśnie, no kończy się na tym zbudowaniu zainteresowania, na takim ogólnej wiadomości, no, że było powstanie, ile trwało, ale wydaje mi się, że właśnie ludzie przychodzą, żeby się dowiedzieć, jak to wyglądało w szczegółach, co było w danym miejscu, co się działo w okolicy, w której albo mieszkają, albo codziennie bywają.
2: Spacery śladami powstania warszawskiego są organizowane cyklicznie. W tym roku odbyło się już ich aż 9. W planach oprócz dzisiejszego są jeszcze 2 – na Czerniakowie i w Śródmieściu.
3: Raczej jest cały przekrój wiekowy, są właśnie ludzie młodzi, często w parach, są rodziny z dziećmi, są osoby starsze. Jeżeli chodzi o czas, no to staram się wyrobić w 1,5 godziny, natomiast też to zależy trochę od wielkości grupy, bo wiadomo, że większa grupa trochę wolniej się przemieszcza. Pytania się zdarzają, zawsze jest jedna osoba, która miała kogoś z rodziny po prostu walczącego w danym oddziale, na którym się skupiam na tym spacerze, więc o to też ludzie dopytują.
2: Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Szczegóły wydarzeń można sprawdzić na Facebooku grupy Warszawa dla każdego. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Słów kilka dla zmotoryzowanych o tym, jak podróżuje się aktualnie ulicami Warszawy. Widzę, że po praskiej stronie głównie zakorkowana ulica Targowa, rondo Starzyńskiego również. W centrum stolicy trudno się jedzie alejami jerozolimskimi już od placu Zawiszy, także ulica Prosta czy Towarowa, zakorkowane, żelazna.

0: również w tym momencie. Jeżeli chcemy wyjechać z centrum Warszawy, przygotujmy 3 kwadranse na podróż do Nadarzyna, Piaseczna oraz Marek czy Konstancina. 40 minut do Otwocka czy Łomianek, 35 do Pruszkowa i Starej Miłosnej. Godzinę, jeżeli chcemy dostać się do Błonia.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Na 106,2 FM Backstreet Boys, Bad Lab.

0: może to potwierdzić? Rzeczywiście tam nigdy nie pada, w tej południowej Kalifornii? Tak śpiewa na 106.2 FM Albert Hammond.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale my wracamy do Warszawy, konkretnie zaglądamy na Bielany, bo tam powstaje kolejny dom długoterminowej opieki medycznej przy ulicy Szubińskiej konkretnie. Trwa budowa nowoczesnej placówki opiekuńczo-leczniczej dla osób starszych i przewlekle chorych. Wczoraj odbyło się tam symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego, a zgodnie z planem inwestycja ma się zakończyć mniej więcej za rok. Po uruchomieniu placówki Warszawa będzie miała ponad 1000 miejsc długoterminowej opieki medycznej. Jest to potrzebne, no bo w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, systematycznie wydłuża się długość życia, społeczeństwa się starzeją, więc osób starszych po prostu przybywa. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na długoterminową opiekę medyczną. Władze dzielnicy, miasto stołeczne Warszawa właśnie w ten sposób odpowiadają na to zapotrzebowanie.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Takim całkiem sporym szczęściem dla wszystkich mieszkańców praskiej strony miasta, ale chyba całego miasta i okolic, jest to, że już we wrześniu odbędzie się otwarcie budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie inwestycji sali koncertowej Symfonii Varsovii. Ale to jest pierwszy etap. Kolejny etap to właśnie największa sala koncertowa w Polsce, która niedługo stanie na warszawskiej Pradze Południe. Został rozstrzygnięty przetarg na generalnego wykonawcę drugiego etapu inwestycji Symfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej, tutaj niedaleko nas na Pradze Południe. Spośród trzech podmiotów zakwalifikowanych do przetargu wybrana została spółka Warbud S.A. Jeszcze trwa, właściwie finisz budowy sal koncertowych i przestrzeni edukacyjnych orkiestry Symfonia Varsovia. Jak mówiłem, otwarcie oficjalne we wrześniu tych budynków zmodernizowanych w pierwszym etapie, a drugi etap to wzniesienie, jak powiedziałem, największej w Polsce sali koncertowej. Pomieści ona blisko 1900 osób, dokładnie 1877 osób. Będzie to naprawdę wielka sala. Widownia zostanie rozmieszczona wokół sceny, dzięki temu publiczność będzie znajdowała się blisko wykonawców. Salę będzie można oglądać także z dużego foyer przez wysokie przeszklone ściany. No, robi wrażenie, już teraz trzymam kciuki. Na 106,2 FM Katie Malua, 9 Million Bicycles.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W Warszawie już jest ich kilkaset kilometrów, a jeszcze przybędzie dodatkowe kilometry. Mówię o sieci rowerowej w stolicy. Aktualnie cała sieć rowerowa liczy 884 kilometry tras i to stan na 7 dzień sierpnia tego roku. Samych dróg rowerowych jest 580 kilometrów, ulic z kontraruchem 170 kilometrów blisko, ciągów pieszo-rowerowych 82 kilometry, pasów rowerowych 52 kilometry, ale są pieniądze na kolejne trasy rowerowe wokół nowych stacji metra. Władze województwa mazowieckiego zyskały bowiem 32 miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę tras rowerowych, ale także nowego parkingu w stolicy. Nowe trasy szczególnie wesprą ruch wokół ważnych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Mowa tutaj przede wszystkim o stacjach metra. Łącznie zostanie wybudowanych lub przebudowanych 18 odcinków sieci rowerowej o łącznej długości 11 kilometrów. Zostaną one połączone z 74 istniejącymi trasami. Mają znajdować się przy trzech stacjach. To jest metro Świętokrzyska, metro Stokłosy, metro Plac Wilsona, a także 21 przystanków i 28 budynkach użyteczności publicznej. Słówko o tych, dla tych, którzy raczej wybierają nie rower, a samochód. Jeżeli wyjeżdżacie z centrum Warszawy, przygotujcie się na nieco dłuższy wyjazd w kierunku Marek czy Piaseczna i Błonie. Tutaj też więcej cierpliwości będzie potrzeba dla kierowców, ale pozostałe kierunki, drodzy, tu już się luzuje w tym momencie. Otwock niecała 40 minut, podobnie Nadarzyn czy Konstancin. Jeszcze sprawniej, bo 35 minut zajmuje podróż z centrum Warszawy do Pruszkowa czy Łomianek. Jabłonna również niespełna 40 minut. Patrzę na centrum Warszawy, tutaj zakorkowana Świętokrzyska, ulica Żelazna, Towarowa również, po praskiej stronie najbardziej Targowa i Rondo Starzyńskiego. To są te punkty, gdzie aktualnie się najbardziej korkuje. Miejcie się na baczności, drodzy kierowcy i słuchacze, cierpliwości. Teraz dla Was wszystkich Paweł Domagała, Nic tu po mnie.

0: Morgan Cryer na antenie Radia Warszawa w utworze Father.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 8,5 minuty do godziny 18. Przypominam o transmisji mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Henryka Hozera, którą będziemy transmitować na naszej antenie. Zachęcam, by być z nami. Zachęcam także, by być z nami podczas Święta Wojska Polskiego. To w sobotę, oczywiście punkt kulminacyjny, defilada o 12, ale od 10 do 18 na terenie Cytadeli Warszawskiej przy Muzeum Wojska Polskiego będzie można zobaczyć sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie wykorzystywane przez żołnierzy podczas służby, więc całe rodziny mogą się tam udać, zwłaszcza, że na odwiedzających będą czekać również symulatory szkoleniowe oraz pokazy przygotowane przez żołnierzy. Będzie oczywiście wojskowa grochówka. Coś na ząb też się znajdzie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Umiłowani siostry i bracia, wielce czcigodna i dostojna wspólnoto, otaczając ołtarz Chrystusowy, chcemy dzisiaj szczególnie podziękować Panu Bogu za osobę świętej pamięci księdza arcybiskupa Henryka Hozera, trzeciego w kolejności pasterza naszej warszawsko-praskiej diecezji. Pragniemy prosić o niebo dla niego, a tak po ludzku dziękować za to wszystko, co było wypełnieniem jego powołania całego życia. Ogromnie dziękuję za to dzisiejsze nasze zgromadzenie, dziękuję za obecność liczną współbraci kapłanów na czele z księdzem prowincjałem palotyńskim. Dziękuję za obecność kapłanów naszych diecezjalnych, seminarzystów. Dziękuję za obecność sióstr palotynek, rodziny, najbliższych, przyjaciół. Poddajemy się teraz modlitwie. Przygotujmy nasze serca i umysły, byśmy mogli czynić to godnie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Zanim wysłuchamy Słowa Bożego, pragnę powitać i pozdrowić serdecznie wszystkich tych, którzy łączą się z nami poprzez słuchanie Radia Warszawa.
2: Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach wyjdź z miejsca Twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca za dnia, na ich oczach i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdyż zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich i uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widzieć kraju. Oto słowo Boże.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przywołano mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Umiłowani siostry i bracia, to, co dla nas jest najistotniejsze, nawet wtedy, kiedy przychodzi nam rozważać czy przeżywać bardzo ważne uroczystości, to serce nasze szczególnie się raduje, kiedy słyszymy Słowo Boże, kiedy otwieramy nasze serca i umysły wobec mówiącego Boga. Dzisiaj jesteśmy także uradowani tym bogactwem wielu jakby kateches, które są zawarte w tym Słowie. Najpierw z księgi proroka Ezechiela, potem z Ewangelii Mateuszowej. To sobie bardzo cenimy nade wszystko. I ilekroć słuchamy Słowa Bożego, to miejmy takie nastawienie, że oto, kiedy Pan do nas przemówi, kiedy Pan nas pouczy, to zabierzemy to Słowo jako umocnienie nasze, ale także mądre spojrzenie na to wszystko, co nas za chwilę czekać będzie, bo my tutaj sprzed ołtarza wyjdziemy za chwilę, kiedy zakończy się liturgia wedle jakby tej formy,

Wejdziemy w rzeczywistość inną, ale także określaną jako liturgia, z tym, że tamta będzie miała nazwę budowanie Królestwa Bożego. Dzisiaj wspominamy arcybiskupa Henryka. To właśnie temu budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, na różny sposób, w różnych miejscach, z różną intensywnością oddawał się. Wobec tego faktu jesteśmy wdzięczni wobec Boga, wobec Jego osoby. I to nas dzisiaj zbiera i upoważnia do tego, żeby dziękować Panu Bogu, a jednocześnie prosić, aby za ten trud otrzymał Królestwo Boże. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy Słowie Bożym, ponieważ dzisiaj także tutaj w naszym warszawsko-praskim środowisku diecezjalnym rozpoczęliśmy już w zasadzie pamięć o 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Rano były uroczystości w Ząbkach, teraz modlą się zebrani w Konkatedrze, bo 106 lat temu, mniej więcej o tej porze, młodzi żołnierze, przeważnie byli to akademicy, ale trochę i młodsi, harcerze, którzy ogarnięci przez także młodych oficerów wraz z księdzem Skorupką wyruszyli na front. To nie była daleka droga, bo front był na linii Radzymin-Kobyłka. Więc poszli, żeby w nocy przejść przez Ząbki na Zielonkę, a rano byli już 14 w boju. I tam właśnie w godzinach rannych poległ Skorupka wraz z wieloma przedstawicielami tej młodej armii. Dlatego patrzymy na to słowo również i pod tym kątem. Ono dzisiaj niezwykle jest, powiedziałbym, takie pasujące, chociaż nie jest to dobre określenie, bo Słowo Boże jest zawsze pasujące do sytuacji. Otóż młody Ezechiel, to jest początek VI wieku przed Chrystusem. Pierwsza deportacja z kraju izraelskiego do Babilonii, 597 rok. Ale tutaj jest ważna ta katecheza. Wiedzą wszyscy, że ta deportacja to jest wynik ich buntowniczego życia przeciwko Bogu. Zeszli z dróg pańskich, odwrócili się od Pana, czynią bałwochwalczym swoje życie. Bóg mówi Ezechielu, bądź dla nich ostrzeżeniem. Pokaż się jako ten, który za chwilę będzie wygnańcem. W ten sposób może zwrócą na ciebie uwagę i się zreflektują. Wiele by mówić o tej scenie, czy o tych scenach. Tak są wymowne. Ale jest tam jeden taki moment, który nas powinien przerażać. Bóg pyta Ezechielu, czy ktoś cię zapytał, co ty robisz? Nikt, Panie. I całe jakby to wielkie przedsięwzięcie rekolekcyjne
na nic się nie zdał. A my powinniśmy to brać w perspektywie czasu obecnego. Bóg daje różne znaki przez różnych ludzi, przez różne wydarzenia. Gdzie są nasze oczy, gdzie jest nasze serce, gdzie jest nasz słuch? Czy Bóg nie zapyta po raz któryś? Czy ktoś się tym zainteresował, żeby się nawrócić, żeby się pojednać, żeby przebaczyć, o czym jest mowa w Ewangelii? Tak, Słowo Boże każdego dnia dotyka nas ze względu na nas, żeby nas i nawrócić, i umocnić na drogach pańskich. Zaczynienie tych dróg pańskich chcemy właśnie Bogu podziękować ze względu na piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Henryka. Wspominamy jego powołanie. To jest jakby ta pierwsza odsłona. Powołanie zakonne, powołanie misyjne, ale zbudowane na powołaniu bycia lekarzem. Wszystko to razem się wzajemnie uzupełniło, zjednoczyło. Także kiedy podjął decyzję, że czy powiedzmy zgodził się na to, co wspólnota zaproponowała, że będzie misjonarzem, to wszystkie te elementy bardzo się przydały. I ta ogólna kultura wysoka, wyniesiona ze środowiska swojego rodzinnego, i wykształcenie porządne, zarówno na Akademii Ówczesnej Medycznej, jak i w seminarium w Ołtarzewie. I teraz, kiedy przenosi się na wiele lat w środowisko misyjne, wszystko to jest mu przydatne. To jest łaska Boża. To jest także swoista katecheza dla nas, żebyśmy nie byli skąpi w uposażaniu siebie ze względu na to, że mamy czynić większą chwałę Bożą i pożytek ludzki. Wiele razy powtarzamy, nawet trochę z takim rozbawieniem, że z pustego i Salomon nie naleje. I to prawda. Więc, żeby być w dobrej służbie, trzeba najpierw się napełnić i duchowo, i intelektualnie, i sprawnościowo. Więc najpierw dziękujemy za dobrze zrozumiane i podjęte i wypełnione powołanie kapłańskie, które potem było w drugiej części wypełniane jako powołanie w pełni kapłaństwa biskupie. Druga sprawa to misje. Ile ważnych, dobrych, szlachetnych rzeczy można uczynić, żeby umocnić naszych braci na ich drogach, jedni drugich brzemiona noście. Nie mam wątpliwości, że taka myśl gdzieś tam także przebiegła przez umysł i serce, że skoro mogę, skoro potrafię, skoro jestem w mocy, to powinienem wypełnić tę znaną katechezę apostoła narodów. Jedni drugich brzemiona noście. Potem praca także w zakresie misyjnym, ale już w Rzymie, i stamtąd delegowanie arcybiskupa do posługi biskupa diecezjalnego
tutaj w naszej wspólnocie. Bez mała 10 lat to jest w historii diecezji, która w przyszłym roku będzie obchodzić 35-lecie, to jest spora część. I za wszystko, co się w tym czasie dobrego wydarzyło, dziękujemy. Będąc jeszcze przy tym wątku misyjnym, no to właśnie od tamtej pory mamy pod swoją opieką misję w Sierra Leone, dobrze funkcjonującą, bo dobrze była posadowiona. I dzisiaj widzimy, jak bardzo to się tamtym ludziom przydało, tamtemu środowisku. Ale dla nas to też jest doświadczenie i takie, powiedziałbym, codzienne uzmysławianie, jak powinniśmy być odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii na całym świecie. Potem duszpasterstwo rodzin. To jest to, czemu był oddany na misjach tych takich klasycznych i co potem czynił tutaj w Polsce. A także dziękujemy za każdy dzień jego posługi w diecezji, za wszystkie dzieła, które po sobie zostawił. Takim najbliższym, widocznym, namacalnym to jest dobrze funkcjonujący akademik, który pod swoim dachem, pod swój dach przygarnia corocznie sporą liczbę studentów, którzy mogą spokojnie tutaj, bezpiecznie oddawać się wypełnianiu swego czasu, swego powołania. To, co powinniśmy zawsze wspominać, to jest wdzięczność jedni wobec drugich. Także arcybiskup Henryk uczył nas o potrzebie pamiętania o innych, bo tak się składa, że na naszych drogach Bóg posadawia czy posyła na nasze drogi bardzo wielu ludzi, o których czasami zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, a oni wiele znaczą. I my także, czasami zupełnie nie wiedząc, przyczyniamy się do dobra. Mówię, przyczyniamy się do dobra, bo nie jest rzeczą godną, żebyśmy wspominali to, że czasami można źle się przyczynić do wypełniania życia drugiego człowieka. No więc wszystko to zmierza do tego, aby być naprawdę wdzięcznym. I na koniec zostawiam to, co w zasadzie było niedokończone, co trwa. Mianowicie jego posłannictwo do Medjugorje jest tutaj. Dawny sekretarz księdza arcybiskupa, który przyjechał specjalnie na ten dzisiejszy dzień, wiem, że są jego rodzice. To był czas dla arcybiskupa Henryka błogosławiony. Pamiętam jeden z tych pierwszych przyjazdów stamtąd, kiedy przyjechał na krótki odpoczynek, czy jakąś potrzebą tutaj. I kiedy pytaliśmy go, jak się tam czuje, jak widzi swoją posługę, to każdy z nas zauważył, że był szczęśliwy. Skąd to brał? Widział tak po ludzku, że to doświadczenie jego posługi wśród dużych zespołów, w tym także wobec diecezji warszawsko-praskiej, ukształtowało w nim człowieka, który
więcej jakby widzi, więcej rozumie, więcej może doświadczyć i właśnie ogarnął tę sytuację, która była bardzo, powiedziałbym najdelikatniej, dynamiczna, a potrzeba było zadbać o to, aby było to miejsce modlitwy i miejsce, które daje okazję do przytulenia się do Boga przez pośrednictwo Matki Najświętszej. I zabezpieczył takie podstawowe rzeczywistości, jak uczestnictwo w Eucharystii, dostępny konfesjonał, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa. Niby nic nowego, ale uporządkowane, odpowiednio jakby skonfigurowane w całą tę sytuację, dawało wtedy i daje dzisiaj, myślę, niezależnie od tego, kto wchodzi w ślad jako następca, bardzo wiele. Prosimy, aby był naszym wstawiennikiem przed Bogiem. I my także, patrząc na tych wszystkich, którzy poprzedzają nas, bo nie tylko jest mowa o arcybiskupie, żebyśmy widzieli to, co jest najlepsze, najpiękniejsze i się tym budowali. A jeśli dostrzegamy coś, co nas może niepokoić, to stajemy przed Bogiem z taką potrzebą i wybaczenia, i proszenia o wybaczenie. Bo taka jest nasza powinność. Jedni drugich brzemiona nosić mamy. Amen. A teraz wypowiedzmy nasze prośby.

0: Módlmy się za cały lud Boży, włączony przez chrzest w królewskie kapłaństwo Chrystusa, aby z wiarą głosił światu Ewangelii o życiu wiecznym, oczekując nadejścia Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie, aby szukający Boga mogli spotkać w swoim życiu świadków Jezusa zmartwychwstałego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za kapłanów schorowanych, złożonych trudami starości, przebywających w domach emerytów, aby byli przy nich ludzie potrafiący przyjść im z pomocą i podtrzymać ich w dźwiganiu krzyża. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłego księdza arcybiskupa Henryka w dniu 5. rocznicy jego śmierci. Niech wieczny kapłan da mu uczestnictwo w liturgii niebiańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą diecezję, dla której zmarły ksiądz arcybiskup Henryk pracował, aby pamiętając gorliwego pasterza, wzrastała nieustannie w świętości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się o Boże błogosławieństwo w pracy i rozwiązanie problemów finansowych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się i za nas, przyjmujących w tym sakramencie zadatek uczestnictwa w ostatecznym zwycięstwie Jezusa, aby całe nasze życie było składaniem duchowych ofiar miłych Bogu. Ciebie prosimy.
2: Panie Jezu Chryste, który z miłości do człowieka sam stałeś się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, zapal w naszych sercach miłość na wzór Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa.

z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie, Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając:

Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj o Twoim słudze, arcybiskupie Henryku, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wincentym Palottim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jest Chrystus.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Jestem.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa.

0: Z całego serca pragnę podziękować za tę wspólnotę modlitwy, za to nasze dzisiejsze zgromadzenie. Po błogosławieństwie, kto będzie tego pragnął, możemy udać się do krypt. Prosiłbym, aby wchodzić do krypt od strony zewnętrznej. Tam jest wejście od strony kancelarii parafialnej i tam spotkamy się na prywatnej modlitwie. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będzie dziękuję.

0: Kończymy już transmisję mszy świętej. Ja byliśmy w katedrze warszawsko-praskiej Eucharystii. Przewodniczył biskup Romuald Kamiński. A to wyjątkowa Eucharystia w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Henryka Hossera. Tu Radio Warszawa, już za chwilę godzina 19.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
2: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
4: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
2: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
5: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
2: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Cztery minuty po 19, 19:40 stopnie w Warszawie, 19 w Raszynie i 19 także mamy w Ząbkach. Już w Ołtarzewie, w Pruszkowie, w Sękocinie, w Mrokowie, w Zalesiu Górnym mamy 18, a w Jakubowie, w Dobrem, w Kałuszynie i w Mrozach 17 stopni, jak i w Baranowie także 17, w tym Baranowie. Tam, gdzie ma być lotnisko. Jeśli chodzi o wilgotność, ponad 45%, a ciśnienie spada niecałe 1015 hektopaskali. Zaćmienia słońca dzisiaj nie będzie, ale też jest dobrze. Będzie Tomek Kamiński, utworem Postanowiłem iść za moim panem, Brian Ferry, Slave Love, czy na przykład Gloria Gaynor, I Will Survive. To na pewno się pojawi. Pojawia się także ja, Wojciech Domorowski, witam serdecznie i zapraszam. Prawie 5 po 19. Bądźcie razem z nami na 106,2 FM z Radiem Warszawa oczywiście.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. My mamy 12 minut po 19. Zatem zaraz zapraszam do wysłuchania księdza Marcina Marsolka.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.

mówi: pomóż temu człowiekowi, ostrzega nas. Ta decyzja może cię zranić. Człowiek mądry nie ucieka od sumienia, słucha go, bo największy pokój nie pochodzi z tego, że zawsze mamy rację. Pochodzi z tego, że mamy czyste serce. Sumienie nie odbiera wolności, lecz pomaga wybierać dobro. Człowiek spokojny wewnętrznie żyje w prawdzie. Czy umiem słuchać swojego sumienia? Czy jest to coś, co powinienem naprawić? Czy moje decyzje mi dają wewnętrzny spokój? Sumienie dba o to, żebyśmy się rozwijali. Sumienie też nas koryguje, kiedy schodzimy na złą drogę, kiedy upadamy. To sumienie nas napomina. Dopóki sumienie nas napomina, mamy szansę stać się zdrowym, porządnym człowiekiem. Nie lekceważmy głosu sumienia. Jaki jest stan mojego sumienia? Częściej słucham mediów, swojego telefonu, a rzadziej sumienia. Wsłuchaj się w swoje sumienie. Co ma do powiedzenia dziś twoje sumienie?

0: No i to było właśnie Glojna Gajner w Radiu Warszawa. 20 minut po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część piąta. Dyskrecja Jezusa.
2: Dlaczego on zrobił tak? Bo może kogoś widział w chwili śmierci, kto stał wobec niego tak ustawiony, z tą ręką do błogosławieństwa. Pamiętacie może historię świętego Franciszka, że szedł kiedyś do ojca się rozmówić i wiedział, że Jezus, że ojciec mu będzie ubliżał, że ojciec go zmiecie słowami w ogóle z ziemi, że mu nawrzuca, nabluzga i naubliża. Więc Franciszek wziął obcego faceta, dał mu parę groszy i powiedział, chodź, będziesz mnie błogosławił. Stój tutaj i błogosław mnie cały czas, do ucha mi mów, jak ja będę rozmawiał z ojcem. Jak ci świat pokaże, że jesteś zerem, że jesteś brzydka, że jesteś głupi, że jesteś jakiś cofnięty, że twoje chrześcijaństwo jest do kitu, świętość zagrożona, rodzice to patologia, to idź do kościoła, postaw sobie ten Jezusa obrazek i mów, błogosław mnie. Żeby to zło nie przegięło tej szali, żebyśmy nie wpadli w jakąś czarnowidzenie, ale żeby błogosławieństwo Jezusa oświeciło nasze serce i przywróciło nas do równowagi takiej, że moglibyśmy znowu działać jako chrześcijanie.

0: Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Spójrz w oczy.
1: Może rozpoczynając tę drugą część drugiego naszego spotkania, jeszcze zatrzymam się na obrazie Jezusa Miłosiernego. Przypominam Państwu, mówiłem o tym, że ręka do błogosławieństwa wzniesiona zawsze dla każdego, kto do Jezusa przyjdzie. Zawsze tę odrobinę dobroci Jezus pobłogosławi. Bo człowiek jest taką konstrukcją, że ma opakowanie trójfazowe. Pierwsze to jest opakowanie takie bardzo kolorowe, barwne, bo ono idzie na wystawę. A pod tym jest już troszkę trudniej i troszkę ciemniej. Państwo na pewno słyszeliście nieraz, jak ktoś mówił: o, jaki on był na początku, kochany. Ależ na początku, to koleżanka w pracy, to się kawę mi robiła, prześcigała się, a teraz stara załoza nawet mi nie chce cukru podać. I o teściowej by to nie powiedział zięć, i o teściowej powiedziałaby nie jedna synowa. Na początku to ona obiecywała cuda, nie widzę, a teraz myśmy poznali, kim ona jest. I ludzie mówią: ja już ją poznałem, już do końca poznałem. Otóż nie do końca. Bo jest trzecia warstwa, dzieciństwa Bożego. Niekiedy wielki to jest jak płomyk świecy. I miłość polega na tym, że ja ślubuję, że będę strzegł tego twojego płomyka, żeby cię nigdy siły ciemności nie zawładnęły twoim sercem. Bardzo często się zdarza, że taki płomyk zaczyna gasnąć w czasie mszy na mszy świętej. Ksiądz mówi kazanie, wychodzi siostra zakonna ze szpilką i zaczyna ratować ten płomyk. Już ksiądz wtedy nie ma szans żadnych z kazaniem się przebić do ludzi. Wszyscy trzymają kciuki, zgaśnie czy nie zgaśnie. A ona tak delikatnie, frut, taki płomień ocalało. Więc proszę Państwa, kiedy żona widzi, że mąż upada, zaczyna po nocach gadać z kimś przez internet, zaczyna wracać podpity, to nie powinna powiedzieć: a ja go poznałam, i do kasacji. Jest taka anegdota, że jedzie facet samochodem, zatrzymał się, chce, głos mówi, jak głos niewidzialny, mówi: zatrzymaj się. Zatrzymał się, a przed nim tir, chce wysiąść zdenerwowany: nie otwieraj drzwi. A tu obok samochód, wyszedł, mój głosie, kim ty jesteś? Jestem twoim aniołem stróżem. A mógłbyś mi się pokazać? Taka postać świetlista stanęła. A mógłbyś zrobić taki mały, żebym na ręku mi stanąć? Ta postać się zmniejszyła i na ręku stanęła. A on mówi: a gdzie byłeś, jak się żeniłem?

0: 33 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pięknieje nam stolica z dnia na dzień, ale zanim wypięknieje już tak do końca, no to musimy liczyć się z wieloma utrudnieniami. Połczyńska zakorkowana, bowiem jest remont. Tuż na wjeździe do Warszawy od strony Żarowa. Zakorkowana Aleje Solidarności, bo jest remont. Jana Pawła, bo jest remont. Jerozolimskie, bo jest remont. A w sobotę, 15 sierpnia, ciekawe, że w samo święto rozpocznie się remont torowiska tramwajowego na ulicy Puławskiej między pętlami metro Wilanowska Wyścigi. Prace obejmą ponad 3 km torów i potrwają do końca listopada. Zatem kierowcy, ale także pasażerowie tramwajów, autobusów, rolek, wrotek czy hulajnóg, musicie przygotować się na duże zmiany w organizacji ruchu. Właśnie tam, na Puławskiej, a to jedna z najważniejszych arterii stolicy. Zatem cierpliwości, kochani warszawiacy.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Już za kilka chwil na naszej antenie grupa Rexet. Zaśpiewanie śmiertelne Listen to Your Heart będzie grupa Kombi i Barry White. Wielkie hity, wielkie przeboje tylko na 106.2 FM.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. No i Barry White także pojawił się na naszej antenie. Po godzinie 20 pojawi się m.in. Czas to miłość. Za 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I już w raju zapowiedział szatanowi: położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I ta walka Maryi z szatanem trwa do dzisiaj.
3: Na rozmowę z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego zapraszam w sobotę 15 sierpnia o godzinie 7 rano i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
8: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: O reklamie.
0: Czwartek, 13 dzień sierpnia, tu Radio Warszawa, jest godzina 20. No i oczywiście czas sprawdzić, jak będzie wyglądał rozkład temperatury dzisiejszej nocy w stolicy i czy będzie padał deszcz na przykład. Według synoptyków raczej padać nie powinna. Temperatura będzie oscylowała wokół 13 stopni, w nocy o poranku nawet 11, ale ciągle dwie cyfry. I jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to do 26-26,5 stopnia Celsjusza i dużo, dużo, jeszcze raz powiem to, dużo słońca. A u nas dużo dobrej muzyki, dobrego słowa. Taśmin Arher będzie już za chwilę, będzie także Sanach i Shakespeare Sisters się pojawią na 106.2. To muzycznie na dobry początek. Będzie także ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli spotkanie Weroniki Ostrowskiej i księdza Michała Dziedzica. A ja nazywam się Wojciech Dąbrowski. Mam niewątpliwą przyjemność być z Państwem do 22.00.

0: Na dobry wieczór
1: Radio Warszawa.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: się uda, kropelko, to nie wiem, ITP, ITD, o tym wszystkim śpiewała Sanach.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Tego kropelku się nie sklei, ale warto pokazywać. W trakcie prac odkrywkowych prowadzonych u podnóża warszawskiego, oczywiście Marienstadtu, odsłonięto fragment elewacji dawnej kamienicy wraz z balkonem i powiem Państwu szczerze, że całkiem dobrze zachowanym. Zostanie to wydobyte, zabezpieczone, o tym poinformował mazowiecki konserwator zabytków. Wyjaśnił, że w 1762 roku na tym terenie powstała jurydyka Marienstadt, prywatne miasteczko należące do Eustachego i Marii Potockich. No i przypomnijmy, że nazwa wprost nawiązywała do imienia właścicielki, Marienstadt, czyli miasto Marii. Po obu stronach wąwozu zaczęto wznosić zabudowę, a sam wąwóz przykryto brukiem i tak powstała m.in. dzisiejsza ulica Bednarska, nazwana od rzemieślników wyrabiających beczki na piwo i inne towary spławione Wisłą. To ta ulica, która tak odchodzi od krakowskiego przedmieścia w dół, albo jak kto woli, idzie do krakowskiego przedmieścia i dochodzi do skweru tuż przy Starym Mieście niedaleko. No i mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków przekazał, że wydobycie tego balkonu i nie tylko, znalezisko zostanie wydobyte i zakonserwowane i będziemy mogli oglądać, przypominać sobie, jak to kiedyś wyglądało.

0: 21 minut po godzinie 20 ABC, już teraz w Społecznej Krucjaty Miłości oczywiście.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
2: Oprócz tego, że mam pomagać, czynnie współczuć w cierpieniu, to mam chętnie to robić. A to wymaga pewnego trudu i wysiłku i jeszcze chęci, jak to zrobić?
3: Znaczy właśnie, ja bym to tak troszeczkę próbował rozłożyć na czynniki pierwsze. Od tego, że chcę na zasadzie, że decyduję się jakimś aktem woli, albo chcę co do pewnego przeżycia emocjonalnego. A nie, chce mi się. A chce mi się, super, prawda? To ja bym to rozdzielał, że jest pewien akt woli, w którym mogę się zdecydować, ale nie o chęci takie emocjonalne nastawienie by chodziło na pierwszym miejscu, ponieważ w wielu sytuacjach byśmy zrezygnowali z czynienia dobra, bo nam się nie będzie chciało. Jesteśmy zmęczeni emocjonalnie.
2: No,
3: albo
2: chęci.
3: No właśnie.
2: Wielokrotnie.
3: Dlatego ja muszę się przyznać, mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę, że mi się wielu naprawdę rzeczy nie chce robić. Moją motywacją jest co innego, że chcę przynieść Panu Bogu chwałę, że ja się w tym rozwijam, że ja mogę uczynić tym dobro, że ja się staję przez to bardziej pięknym człowiekiem, że ja się cieszę swoim bardziej życiem, widząc, że się jakieś dobro realizuje w świecie. Ale naprawdę, czasami jedyną rzecz, którą mi się chce, to rano nie wstawać, ewentualnie włączyć sobie telewizor, niech leci fajny film, nic nie robić, ale ja widzę, do czego mnie to prowadzi. Mnie to jakoś wewnętrznie mimo wszystko rozsypuje na dłuższą metę. Najbardziej się o tym przekonałem, kiedy chorowałem i się leżało 5 dni, już się dostawało kota, jak to się mówi. Już się nie chce jednak leżeć, już chcę iść do ludzi, już chcę pomagać, już. Więc my w tych chęciach nieraz jesteśmy, czy w emocjach, taką sinusoidą, tak to nieraz szybko chodzi, że przede wszystkim motywuje się tym, że ja coś robię, że ja podejmuję jakąś strategię. Mnie chęci trochę moje nie obchodzą. Chętnie znaczy z łagodnością, chętnie znaczy z uśmiechem, chętnie znaczy z dobrocią serca, że ten człowiek to wyczuje, czy ja to robię rzeczywiście takie z tym fochem, o którym żeśmy kiedyś gadali, czy ja to robię rzeczywiście z takim zaangażowaniem, że ja chcę, żeby tobie było lepiej w życiu, prawda? I dlatego się pytam, dlatego ciebie zaczepiam, dlatego tam, co ci pomóc? Halo! Trzęsę nim, tak? Chcę z nim być i oddaję swój czas, prawda?
2: Chętnie myślę o tym też, że właśnie może to nie jest też ta emocjonalna postawa, że zawsze tak, jestem chętny do działania, ja to zrobię i po prostu mnóstwo pozytywnych emocji i jeszcze pokażę, jak to cudownie było zrobić i potem się podzielę tymi rezultatami. Wszyscy będą tacy szczęśliwi wokoło. Żeby byli szczęśliwi wokoło, to tak, tego bym chciała. Ale że chęć jakoś w moim sercu, to znaczy trochę, że ja mam serce chętne do pomocy. To znaczy, że takie, które nawet mimo złego samopoczucia, mimo tego, że ciało jest zmęczone, to serce zareaguje tak, ja chcę pomóc.
3: Czyli, znaczy, no ja chcę czynić z siebie dar dla innych, prawda? Chcę siebie dać, chcę siebie ofiarować. Rzeczywiście można to robić pomimo takiego właśnie chce mi się, nie chce mi się, bo jestem zmęczony, bo mam teraz zły humor i tak dalej. Ja tutaj mogę po prostu czynić dobro.
2: Jest jeszcze jeden aspekt a propos tego punktu 7 ABC Społecznej Krucjaty Miłości, no bo żeby pomagać chętnie, to też trzeba mieć czas. My często na brak tego czasu, żeby czynnie współczuć w cierpieniu narzekamy, bo to też jest chyba jakaś taka choroba naszych czasów, że my jesteśmy strasznie zabiegani i jakoś może nie do końca znajdujemy czas na to, żeby pomagać, bo musimy o siebie zadbać też, do pracy trzeba pójść na przykład, czy do szkoły trzeba pójść, no a gdzie tu jeszcze znaleźć czas na to, żeby czynnie współczuć w cierpieniu?
3: Ja wiem, gdzie znaleźć ten czas, oczywiście w swoim harmonogramie zadań. Jak sobie coś planujemy dzień, planujemy tydzień, planujemy miesiąc, naprawdę jesteśmy w wielu sytuacjach panami swojego czasu. Oczywiście nie da się zaplanować wszystkiego od dechy do dechy i ktoś mówił kiedyś, że jeżeli ci się uda zrealizować 60% rzeczy, na które planujesz w ciągu dnia, to naprawdę jesteś dobry. Więc jakby też mieć takie założenie, że pewnie mi się może wszystkiego nie uda, ale te 60% chciałbym robić, chcę planować, chcę przemyśleć swój dzień. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, to następnego dnia myślę, dlaczego mi to nie wyszło. Tutaj z podpowiedzią przychodzi ojciec Ignacy, święty Ignacy, który uczy rachunku sumienia. Myśl nad swoim życiem, patrz, jak dysponujesz swoimi talentami, patrz, jak dysponujesz swoim czasem, rzeczywiście, jak planujesz i jakie masz założenia.
2: A jak teraz powiedziałeś o tym, żeby planować, to ja tak sobie pomyślałam, a może by zaplanować, tylko nie w jakiś konkret, tak? Ale że tego dnia uczynię miłosierdzie. To znaczy, żeby zaplanować sobie to
3: no,
2: po prostu.
3: No tak, no to jest najprostsze i to jest najbardziej wtedy, bym powiedział, najłatwiej to ocenić, czy mi wyszło, czy nie. Naprawdę jest tyle fundacji, jest Caritas, jest różne rzeczy działań przy parafiach, że to jest kwestia naszego zaplanowania, pewnego roztropnego i rozsądnego i umysłowego, rozumowego podejścia do swojego życia, bo do tego cały czas zachęcamy. Wiarę przeżywamy rozumowo, czyli wiele rzeczy możemy zaplanować.
2: Jak zaplanujemy, to też chyba łatwiej będzie o tym pamiętać. Bo to tak jest, że mamy te takie punkty i tak chyba jakoś, żeby uczynić miłosierdzie, to wtedy będzie łatwiej, jak to miłosierdzie jest w naszym planie dnia rozpisane.
3: Znałem jednego księdza, który wiedział już o sobie, że ma słabą pamięć i tak może być też z nami. Wypisywał sobie wszystkie zadania na dzień na kartce i co zrobił, wykreślał. Może to też sposób na czynienie miłosierdzia.
1: Czas

0: 1985 rok i Christina Josephine. Piękny utwór. 34 minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A pięknie to będzie także już za kilkadziesiąt godzin. 15 sierpnia bardzo ważna uroczystość w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Gdzie możemy ją uroczyście obchodzić, jak nie na Jasnej Górze, która gromadzi przed swoim jasnogórskim obrazem Matka Boża wszystkich pielgrzymów zmierzających także na tą uroczystość. Już jutro część pielgrzymek tych także warszawskich dotrze. To nie tylko meta dla silnych i fizycznie i duchowych atletów wiary, ale przede wszystkim azyl dla tych najbardziej rozbitych, czekających na jakiś cud, na jakiś dar Matki Bożej. Zapraszamy wszystkich do Królowej Polski. Dziękujemy za wasze świadectwo wiary, powiedział ojciec Marcin Ciechanowski na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ze wszystkich zakątków świata, tak jak z Warszawy, ale nie tylko, przebywają tysiące pielgrzymów. Rzecznik prasowy Jasnej Góry, ojciec Marcin Ciechanowski, podkreślił, że pielgrzymowanie jest nie tylko fizyczną wędrówką, ale głębokim doświadczeniem wiary. Zauważył, że wspólny trud pielgrzymowania, wędrówki, zwłaszcza tej na nogach, rodzi wielką solidarność i uczy, że Kościół jest piękną i żywą wspólnotą. A także zauważył, że w rekolekcjach w drodze nie chodzi się z przymusu, ale to jego słowa, z głodu słowa Bożego.

0: No idzie, idzie ten nowy dzień. Céline Dion za kwadrans 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Od niedzieli w Sanktuarium Matki Męki Pańskiej, Matki Bożej Kalwarii Pasławskiej koło Przemyśla trwa Wielki Odpust Kalwaryjski. Między innymi dziś przeszła procesja przez dróżki pogrzebu Matki Bożej. Wyjątkowe, przyznać trzeba. Kalwaryjskie Sanktuarium to jedno z najbardziej znanych w Polsce miejsc kultu i pielgrzymek. Często nazywane jest Jerozolimą Wschodu ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej. A z kolei z uwagi na obecność cudownego obrazu Matki Bożej nosi też miano Jasnej Góry Podkarpacia. Kult Matki Bożej Kalwaryjskiej datuje się tutaj mniej więcej na XVIII wiek, a sierpniowy odpust należy do największej i najliczniej odwiedzanych wydarzeń organizowanej przez franciszkanów, którzy posługują w tym właśnie miejscu. Kto z Państwa był już w Kalwarii Pasławskiej? A kto nie był, niech się po prostu wybierze. A więcej wiadomości z życia kościoła już za kilka minut.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: 106 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski i świata. Bitwa Warszawska. W sobotę zapraszam Państwa na specjalną relację na żywo z obchodów rocznicy tego wydarzenia w Ossowie. Zaczynamy już o 9.30 transmisją mszy świętej. Później będziemy rozmawiać o historii, ale także o tym, jak dziś pamiętamy o bohaterach 1920 roku. Zapraszam do słuchania Radia Warszawa w sobotę między 9.30 a 16.00. Kacper Kowalczyk.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W tygodniku sieci Duma i Wstyd prezydent Karol Nawrocki pokazał, jak należy pielęgnować narodową pamięć. Donald Tusk od tej pamięci ucieka. Dlaczego premier polskiego rządu unika polskich rocznic? Polecam sieci Marcin Wikło.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. W intencji zmarłego 5 lat temu ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej arcybiskupa Henryka Hozera modli się wierni zgromadzeni w katedrze św. Michała i Floriana. Eucharystii przewodniczył biskup Romuald Kamiński. W homilii wspominał, że powołanie kapłańskie arcybiskupa Hozera wzięło się z ukończonych studiów medycznych i wyjazdami na misję.
6: Powołanie zakonne, powołanie misyjne, ale zbudowane na powołaniu bycia lekarzem. Wszystko to razem się wzajemnie uzupełniło, zjednoczyło. Także kiedy podjął decyzję, że czy powiedzmy zgodził się na to, co wspólnota zaproponowała, że będzie misjonarzem, to wszystkie te elementy bardzo się przydały.
5: Arcybiskup Henryk Hozer kierował diecezją warszawsko-praską w latach 2008-2017. Pozostawił po sobie wiele słów i dzieł materialnych.
6: Dziękujemy za każdy dzień jego posługi w diecezji, za wszystkie dzieła, które po sobie zostawił. Takim najbliższym, widocznym, namacalnym to jest dobrze funkcjonujący akademik, który pod swoim dachem, pod swój dach przygarnia corocznie sporą liczbę studentów. To, co także arcybiskup Henryk uczył nas o potrzebie pamiętania o innych.
5: Ostatnim elementem posługi arcybiskupa Henryka Hozera była funkcja wizytatora apostolskiego w Medjugorje. Hierarcha zmarł 13 sierpnia 2021 roku w wieku 79 lat. Pochowany jest w podziemiach katedry warszawsko-praskiej. W konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku rozpoczęły się obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Stamtąd 13 sierpnia wraz z harcerzami na pola Ossowa wyruszył ksiądz Ignacy Skorupka. Eucharystię w intencji ojczyzny odprawił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. W homilii wspomniał o potrzebie modlitwy za bohaterów bitwy, jak i za współczesną Polskę.
7: Aby Bóg czuwał nad nami, nad naszym narodem, nad naszą ojczyzną, aby dawał nam spokojne, dobre dni i lata, abyśmy z jednej strony uniknęli paradoksów wynikających z moralnych niegodziwości, jakie niestety może popełnić człowiek, a z drugiej strony, aby Pan Bóg nas uchronił przed paradoksami wynikającymi ze strasznych zakrętów historii i polityki.
5: Biskup dodał także, że każdy chrześcijanin powinien umieć przebaczać bliźniemu. Wspomniał słowa zmarłego 5 lat temu arcybiskupa Henryka Hozera.
7: Arcybiskup Hozer pisał, że probierzem miłości do Boga jest konkretna postawa sprawiedliwości i miłosierdzia wobec drugiego człowieka, każdego człowieka. Oznacza to, że przebaczenie nie jest usprawiedliwieniem zła. Trzeba rozliczać zło, trzeba pytać o rację sprawiedliwości. Ale tak naprawdę przebaczenie jest odmową wejścia w logikę zemsty.
5: Msza święta sprawowana była według formularza rocznicy poświęcenia Kościoła. Obecna świątynia została wzniesiona jako wotum za cud nad Wisłą. Pierwsza msza święta została w niej odprawiona 15 sierpnia 1931 roku.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Już w najbliższą sobotę w podwarszawskim Loretto odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Jedna z sióstr loretanek będzie przeżywać jubileusz 75-lecia życia zakonnego, trzy zaś 50 lat lat od swoich ślubów zakonnych. Głównym momentem obchodów będzie msza święta o 12:00 pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pikusa, emerytowanego biskupa Drohiczyńskiego. Do jubileuszu siostry przygotowują się poprzez rekolekcję w ciszy, mówiła siostra Tobiana Supryn, loretanka.
9: Siostry jubilatki teraz w Loretto mają najpiękniejszy czas w życiu zakonnym. To są 8-dniowe rekolekcje w ciszy, bez telefonu, bez mediów, bez kontaktu z innymi osobami. Nawet kontakt ze sobą mamy ograniczony, bo tylko jeżeli ewentualnie czegoś potrzebujemy bardzo pilnego, to wtedy zwracamy się do siebie o pomoc i podczas tych 8 dni mamy taką dłuższą, ale bardziej duchową taką rozmowę z naszą matką. To jest czas poświęcony na modlitwę, kiedy możemy odpocząć i nabrać takich sił duchowych, bo nasze życie na co dzień jest takie troszeczkę zapędzone.
5: W sobotę profesję zakonną odnowią także 3 złote jubilatki: siostra Luiza Borucka, siostra Bogumiła Kaczorek i siostra Teresilla Krefta.

0: Maryjo Królowo, stajemy przed Tobą do apelu. Stajemy przed Tobą jako pielgrzymi, którzy dzisiaj usłyszeli słowa z ust Twojego Syna, abyśmy przebaczali aż 77 razy. Jak bardzo potrzebujemy przebaczenia i doświadczenia przebaczenia na pielgrzymce. Jak bardzo mocno musimy sobie uświadamiać, ile nam w tym czasie przebaczono. Nam przebaczono. Nie, że myśmy przebaczyli, tylko że nam przebaczono, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo może denerwowaliśmy w tym czasie innych, jak bardzo może obrażaliśmy Pana Boga, jak bardzo wychodził nasz egoizm, nasze złe cechy charakteru. A szliśmy tutaj razem i nam przebaczano. Chcemy sobie uświadomić ten niezwykły dar przebaczenia, najpierw pochodzącego od Chrystusa. Bo przecież to też tworzy Kościół. Kaliska pielgrzymka w tym roku szła pod hasłem „Budujcie mój Kościół”. Jednym z elementów budowania Kościoła jest przecież przebaczenie, bo to chrzest, który gładzi grzechy, który wprowadza nas na nowo w grono dzieci Bożych, przygarnia nas jako wspólnotę Kościoła, przecież opiera się na przebaczeniu. Przebaczeniu nam przez Boga. Jak bardzo potrzebujemy tego budowania Kościoła, budowania na przebaczeniu. Jesteśmy tutaj przed Tobą, Maryjo, zgromadzeni wszyscy właśnie jako Kościół, nie jako poszczególne grupy, poszczególne pielgrzymki, poszczególne diecezje. Jesteśmy tutaj dlatego, że nam odpuszczono w sakramencie chrztu, że Jezus nas włączył do tego cudownego dzieła, do tego sakramentu, jakim jest Kościół. Wiele grup ma swoją przeprośną górkę. Ma to miejsce, kiedy nieraz w bardzo emocyjny sposób ludzie wpadają sobie w ramiona właśnie z tym słowem przebaczenia na ustach, ze słowem przepraszam. Potrzebujemy nowych lekcji do tego, aby się uczyć tego w Kościele. Abyś Ty, Matko, nam pokazywała, że tylko na przyjęciu przebaczenia przez Jezusa i na okazaniu Go innym jesteśmy w stanie budować prawdziwy Kościół, to znaczy wspólnotę wierzących, wspólnotę, którzy idą razem do Boga, którzy razem, opierając się na sobie, chociaż tak słabych i grzesznych, potrafią stawać się Kościołem, światłem dla świata, prawdziwą wspólnotą. Jak bardzo ważne, żebym chciał odnaleźć swoje miejsce w tej wspólnocie. Gdzie jesteś w Kościele? Chcesz być na ołtarzu? A może jakąś nawą czy chórem? A może kantorkiem na miotły, bo to też jest ważne. Budowanie Kościoła poprzez przyjęcie też drugiego człowieka, takim, jakim on jest. Maryjo, przychodzimy do Ciebie tutaj utrudzeni z naszymi bólami, z troskami. Oddajemy je Tobie, to ważne. Ale przede wszystkim prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj doświadczyć Kościoła przebaczającego, Kościoła, który jest prawdziwą wspólnotą ludzi wierzących, wierzących w miłosierdzie Pana Boga, wierzących w Twoje wstawiennictwo. Prosimy Cię, błogosław nam każdego dnia, abyśmy nie zapominali, jak wiele nam odpuszczono i abyśmy my potrafili odpuszczać sobie nawzajem.
1: Dziękujemy serdecznie księdzu Łukaszowi, kierownikowi Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. A dzisiaj, Maryjo, na Jasną Górę w wielu pielgrzymkach przyszła prawie cała Polska. Drohiczyn, Pelplin, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Radom, Kielce, Sosnowiec, Włocławek, Kalisz, Łomża i ze Słowacji, z Pałmińskiego Wranowa. To ważne, Maryjo, że nas przygarniasz, że możemy zobaczyć Twoje oblicze, że możemy Tobie podziękować i dlatego chcemy podziękować za te wszystkie osoby, które dzisiaj nawiedziły to sanktuarium, które tutaj się tak żarliwie i wciąż żarliwie modlą się. Pozdrawiamy serdecznie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej, z Długosiodła i okolicznych parafii, z Szydłowa, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ze Świętoszowa, ordynariat polowy, a także pielgrzymów z zagranicy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Maryjo, raz jeszcze dziękując Tobie za ten dzisiejszy dzień, za wszystkie osoby, które z nami się też i łączą poprzez środki przekazu, Telewizję Trwam, Radio Jasna Góra, Radio Maryja, Radio Fiat. Wszystkie je polecamy i tych, którzy w tym dziele budowania Kościoła towarzyszą. Te wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, złożone na wieczystą nowennę, Twoją nowennę, Maryjo, powierzamy cały Kościół, szczególnie Ojca Świętego Leona, obecnych z nami księży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne i wiele młodych serc, które może doświadczyć Twojej, Maryjo, miłości tutaj na Jasnej Górze. Modlimy się tajemnicą ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcimy Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Żywo sali Marii, plen de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit, vous entrailles béni.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święty.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Maryjo, Twojej szczególnej opiece powierzamy wszystkie osoby samotne, chore, doświadczające cierpienia, trudności. Polecamy także sprawę pokoju na świecie. Dziękujemy również za tych wszystkich, którzy troszczą się o to miejsce, o sanktuarium, swoją modlitwą, ofiarą. W tych wszystkich intencjach wołamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża, cierpo, naszymi prośbami. Ale wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas umarł.
2: Księdza arcybiskupa Wacława wraz z księżmi biskupami prosimy o błogosławieństwo.

Święty Augustyn zapisał: niech Twoje wyznanie wiary będzie dla Ciebie rodzajem zwierciadła. Przeglądaj się w nim każdego dnia, żeby zobaczyć to, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się Twoją wiarą. Takim zwierciadłem naszej wiary, naszego pielgrzymowania jest Maryja. W jej twarzy się przeglądamy i znajdujemy siebie. Radujmy się tą wiarą.

Kończymy teraz emisję Paru Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Bartosz Jarząbek, a ja już teraz przypominam o naszej modlitwie różańcem świętym i

0: Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
1: Każdy sakrament jest przejawem Bożej miłości. Dzisiejsza Ewangelia traktująca o małżeństwie podkreśla nierozerwalność tego sakramentu. Jeżeli w naszym powołaniu, w naszym życiu sakramentalnym zaczniemy odkrywać miłość Boga, to doświadczymy, że Bóg troszczy się o nas, uzdalniając nas do życia łaską sakramentów. Już tu nie liczą się moje własne siły, ale jestem wtedy silny mocą Boga.

0: Tu Radio Warszawa, jest 21.30. Ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam do modlitwy. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mi od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu, uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci księdza arcybiskupa Henryka Hosera w piątą rocznicę śmierci. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i po wszelkie potrzebne łaski dla Michała. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O dary Ducha Świętego dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami, o zdrowie dla nich. O dar nieba dla świętej pamięci Pauliny i Kasi, o potrzebne siły do męża, córek i syna Pauliny, modli się słuchaczka. O łaskę nieba i życia wieczne, i życie wieczne dla świętej pamięci Barbary Cichockiej w dniu pogrzebu, w intencji jej męża Sławomira, za całą rodzinę Rumianków. O radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża i córek. O łaskę nieba i życie wieczne dla Krystyny, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego Maksymiliana Kolbe, o łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomasza, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o udany egzamin dla Małgorzaty, o uratowanie oka Anny, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw, pojednanie, scalenie rodziny Piotra i Anny, o uzdrowienie małej Alicji, uleczenie kręgosłupa Marty, o radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, wszelkie łaski dla księdza Piotra, o zdrowie dla Kasi, potrzebne siły w wychowaniu Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie dla nich i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Jeszcze raz zapraszam do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. No i już mamy pierwszą osobę chętną do modlitwy. Harowski, mam przyjemność. Kogo witam?
1: Szczęść Boże, Kasia z tej strony.
0: Szczęść Boże, Pani Kasiu. Pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
1: Świętych
0: odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrzest święty czyni nas Bożymi, Chrystusowymi i tym samym zobowiązuje do świętości. Kto jest chrześcijaninem, ten ma szczególne zadanie strzec sprawy Chrystusowej we własnej duszy i duszach drugich, ma rozszerzać Królestwo Chrystusowe, odpowiedzieć darom, spełniać obowiązki stanu i miejsca, w jakich opatrzność nas postawiła. Proszę bardzo, Pani Kasiu, pomódlmy się zatem.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Kasiu, za słoną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jest jeszcze jedna chwila w życiu Matki Najświętszej. Ważną, mieszczącą dla nas naukę. Gdy Pan Jezus chce pokazać, że wszystko od Niego będzie nam przychodzić. Na początku apostolstwa swego pierwszy cud czyni na prośbę Maryi, swojej matki, na godach w Kanie Galilejskiej. Maryjo, służebnico Pańska, przyjmij serce moje miłością woli Bożej. A razem z nami są Zofia, Magdalena, Małgosia, Adrianna, Kasia i Ania. Dobrze usłyszałem? Halo, halo?
2: Halo?
0: Halo, halo, zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Mogłosia Adrianna, Zosiu, Kasiu, Zofio, Magdalena, Jan. Dziękuję za wspólną modlitwę i pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękujemy.
2: Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus to mistrz przynoszący nam światło. Jak zrozumiesz wymagania Boże dla siebie, to możesz całą pielgrzymkę ziemską przebyć z Bogiem i zawsze będziesz szczęśliwy. I będziesz dodatkowo mógł drugich uszczęśliwić. To przecież cel życia chrześcijanina. Szerzyć Królestwo Boże w rodzinie i na całym świecie. Pani Jadwiga, razem z nami. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo, za modlitwę, za obecność.
4: Bóg zapłać, z Panem
0: Spokojnej
4: Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Tajemnica przemienienia Pańskiego jest jakby dobrą wróżbą, że i my się przemienimy. Panie, rozpocznij od dziś to dzieło przemienienia duszy mojej, które oby się dokonało na chwałę Twoją w pełni w godzinę śmierci. Jezus Chrystus to światło mądrości, słońce sprawiedliwości, chwała wiekuista. Utkwij oczy, złóż w nim swe serce, w najpiękniejszym i w najświętszym. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
5: Małgorzata.
0: Proszę bardzo, Pani Małgorzato, witam. Proszę bardzo, pomódlmy się.
5: Ojcze nasz, który się z niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Panie Małgosiu, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
5: Bóg zapłać.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. W czasie Najświętszej Ofiary kapłan podaje hostię świętą, a w tej hostii jest cały Bóg. Ten sam, który narodziwszy się leżał w żłóbku, który czynił cuda. Każda komunia święta jest nowym przymierzem między duszą a Bogiem, nową rękojmią, zadatkiem pomocy Jego, pewnym, działającym, cudownym lekarstwem, wszechmocnym posiłkiem. Czasem mnie przeraża kamienistość serca mojego, lecz ufność krzepi, a przekonanie, że jeszcze gorzej byłoby bez tego lekarstwa, dodaje odwagi, aby go szukać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszam jutro oczywiście, a jeszcze dziś Jacek Raciński, Wolna Chata, za niecałe 3 minuty. A za wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze, gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie Wolnej chaty i oczywiście w tejże nie jestem sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość Elżbieta. Witam Cię serdecznie.
2: Witam również.
1: Dzięki, że zgodziłaś się, a nie było to takie proste, nadanie świadectwa. Myślę, że to będzie na pewno ciekawe dla Państwa. No cóż, jak zawsze na początek pytanie, jak dzisiaj? A jesteś w tym procesie krokowym dość długo, jesteś w tym procesie krokowym, można powiedzieć, też rodzinnie, tak? No bo większość Twojej najbliższej rodziny jest albo zaangażowanym, albo absolwentami, co też jest takim, no, specyficznym kontekstem, tak? Więc jak z takiego właśnie doświadczenia dzisiaj, po iluś tam latach, nie wiem, 10 czy iluś zanurzenia w ten proces krokowy, widzisz to, co według dzisiejszego oglądu było powodem tego, że musiałaś zająć się sobą, w jakiś sposób się nad sobą pochylić, coś tam w swoim doświadczeniu poprawić czy przebudować? Czy to są wydarzenia jakieś konkretne, czy to raczej jest jakaś okoliczności, powiedzmy sobie, tej narracji rodzinnej gdzieś tam wczesnodziecięcej? Jak to dzisiaj widzisz?
2: No to jest bardzo ciekawe, bo ja trafiłam, jak często mówimy, przez przypadek na warsztaty. Nigdy w życiu nie słyszałam o warsztatach. 12 kroków nie dla alkoholików, czy hazardzistów, czy osób uzależnionych. Chociaż wszyscy jesteśmy uzależnieni jakoś, to też odkrycie było warsztatów. Ja po prostu narzekałam przez całe życie i opowiadałam ludziom, że jestem zmęczona. Że jestem zmęczona od dziecka i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I byłam, no, wyczerpana wręcz. I pewnego dnia spotkałam przypadkiem na targach książki Rafała Porzedzińskiego, o którym no, dużo słyszałam, ale nie znałam go. 3 lata pod rząd pytał mnie, co słychać, jak tam zmęczenie, i pewnego dnia powiedział, słuchaj, no naprawdę, warsztaty 12 kroków są dla ciebie. I wróciłam do domu, pewnego dnia usłyszałam w Radio Warszawa, że warsztaty 12 kroków, że można się zapisać, i włączyłam internet, zapisałam się do człowieka, o którym w życiu nie słyszałam, a podobno to była legenda. Więc no wylądowałam u Krzysia Wędołowskiego. Przyszłam jako człowiek, który był zmęczony tylko, ale bez problemów, bo fajne małżeństwo, fajna rodzina, fajne dzieci, 3 synów. Tylko to zmęczenie.
1: Rozumiem, że na tamten czas takie miałaś brak świadomości, ale jak z dzisiaj, z tego momentu, w którym dzisiaj siebie widzisz, jak widzisz, co było być może powodem tego zmęczenia, skąd ono się brało?
2: No, całe życie od dziecka. Bardzo trudna rodzina. Wspaniały tata, którego na warsztatach odkryłam, że on był wspaniały i mama też pewnie była wspaniała, tylko w mamie postrzegałam niszczyciela, a w tacie Boga. Człowieka, który uratował mnie, uratował moją siostrę i...
1: Przed tąże okropną mamą, tak?
2: Przed tąże okropną mamą i do dziś nie wiem, co się, bo rodzice nie żyją, do dziś nie wiem, co się wydarzyło w ich małżeństwie. Wiem tylko, że modliłam się o to, żeby rodzice się rozwiedli, nie wiedząc, co to jest rozwód, bo wtedy w tamtych czasach nie było tak dużo rozwodów, ale gdzieś usłyszałam.
1: Ale ciężko było dziecku żyć w tym napięciu.
2: Bardzo, bardzo ciężko. Ja mówię o szkole podstawowej jeszcze. A potem się modliłam o to, kiedy zobaczyłam, dowiedziałam się więcej, co to jest rozwód, kiedy rodzice się rozstają i nagle przerażenie. I zaczęłam się modlić do Pana Boga o to, żeby to nie nastąpiło. Za to jestem wdzięczna rodzicom i będę wdzięczna w imieniu również moich dzieci i ich dzieci, jeżeli będą miały moje. Także to tak. A z czym przyszłam? No na pewno sobie nie radziłam. Ja sobie w ogóle nie radziłam ze sobą. Było mi trudno ze sobą, ciężko bardzo. I nie radziłam sobie z wyrażaniem oceny w każdej praktycznie sytuacji przez moją mamę, bo tata nie oceniał. Tata był sprawiedliwy. Nie widziałam innych jego przywar, bo i mnie, i siostrę, z którą byłam w głębokiej niezgodzie z powodu tego, że mama nas porównywała. Najpierw ja byłam lepsza, bo byłam spokojniejsza, łagodniejsza, takie grzeczne dziecko. A potem, kiedy w szkole okazało się, że moja siostra jest wybitna, chociaż ona pamięta to inaczej, mówi, że ja byłam w pierwszej klasie wybitna, a ona musiała za mną gonić. Tego nie pamiętam. Jest po prostu świetna do dziś. I byłyśmy w jednej klasie z siostrą, co też było takim dramatem, myślę, trudem. Który się trudem niesamowitym. Tylko ja wtedy tego nie widziałam. Dopiero
1: wydawało się, że fajnie mam siostry w klasie, nie?
2: Nie, bo już nie było fajnie wtedy w wieku. Mm-hmm. Ja poszłam mając niecałe 6 lat do pierwszej klasy. Mm-hmm. W wakacje się miałam urodziny, po wakacjach poszłam do pierwszej klasy i także byłam no niedorozwiniętym dzieckiem totalnie, emocjonalnie i w ogóle. I no i byłam z tą moją siostrą geniuszem w klasie do praktycznie matury. W szkole średniej poszłyśmy do tej samej szkoły, ale do dwóch różnych klas i myślałam, że odetchnę, ale nie dlatego, że nauczyciele uczący tych samych przedmiotów, ci sami nauczyciele
1: i tak was porównywali.
2: I wiedzieli, że nawet słyszałam, że dziś siostra odpowiadała, no i powiedz mi, co ty nam pokażesz, bo twoja siostra dostała 5. No, także to takie różne epizody, było ich bardzo dużo. Odetchnęłam na studiach, kiedy moja siostra się nie dostała, a ja się dostałam na pierwszym miejscu. I to był dramat mój. Ja się nie mogłam z tym pogodzić, że ona taka świetna, naprawdę dobra, nieprawdopodobnie inteligentna, że ona zawaliła przez daty egzamin z historii. No i też wtedy się też pogorszyła jeszcze bardziej nasza relacja, której nie było nigdy.
1: No tak, czyli takie dzieciństwo i młodość pełna napięć, rywalizacji, tak?
2: Tak, napięć rywalizacji, ale też brania wszystkiego do siebie. Mhm. Ja nie byłam w stanie tak jak teraz usiąść, rozmawiać z ludźmi i nie myśleć w ogóle o odbiorze mnie. W ogóle nie pamiętam, czy kiedykolwiek odpowiadałam na luzie w szkole, w liceum. Podstawówki nic nie pamiętam, ale z liceum nie pamiętam, czy kiedykolwiek na luzie odpowiadałam, na studiach też nie. Tak po prostu wiedząc, że czymś się dzielę. Nie, ja musiałam zawsze zdawać egzamin. Każda rozmowa to było zmaganie się, co ktoś pomyśli, jak mnie odbierze, lęk przed oceną, totalny. Totalny, zwłaszcza, że no, słyszałam w domu, że od mamy, którą kocham teraz, zmarła na moich rękach, więc też duży dar, łaska. Często słyszałam, że no co ty tam możesz powiedzieć, albo co ty możesz w ogóle wiedzieć, co ty tam wiesz. No i tak niewiele wiedziałam, wydawało mi się. No także, no był trud, dawno temu.
1: Czyli takie środowisko, nie to, że z intencji, ale jednak budujące tak zwane niskie poczucie wartości, tak? Takie właśnie brak pewności siebie, w związku z tym pewnie perfekcjonizm, zasługiwanie, prawda? Brak odpowiedzialności za uczucia innych, nie?
2: Tak, mój tata na moich oczach umierał, nie umarł, ale umierał, kiedy miałam 7 lat, w drugiej klasie szkoły podstawowej, na samym początku i już potem do końca, do drugiego obrotu towarzyszył mi lęk przed śmiercią. Mhm. Najpierw moją, potem przy najmniejszej chorobie wśród najbliższych lęk paraliżujący totalnie. Dopiero na warsztatach, chyba na pierwszym obrocie zauważyłam, czy dzięki warsztatom zrozumiałam, że ja się nie bałam śmierci, tylko bałam się umierania, samego momentu przejścia, że tego się bałam. A bo śmierci to nie, bo Pan Bóg mnie tak pilnował w życiu, tak się mną opiekował, że z perspektywy to mam takie momenty, czy miałam takie momenty, kiedy się zastanawiałam, czy mi się to należało, no ale jak wiem, każdemu się to należy i każdym Pan Bóg się opiekuje, tylko nie widzimy tego.
1: Nie każdy to przyjmuje.
2: Nie każdy to przyjmuje też, tak.
1: Okej, to powiedz mi w takim razie, skoro tak naprawdę, jak mówisz, poszłaś na ten warsztat, bo ci akurat sugerowano, a nie dlatego, że miałaś przekonanie, że ci jest potrzebny, no to gdzieś musiał się po takim doświadczeniu, które dzisiaj widzisz w tej swojej dziecinnym czy młodzieńczym doświadczeniu, to musiał się wypracować bardzo silny taki system zasłaniania tego, prawda? Gdzieś tam ukrywania, takiego kreowania siebie, nie?
2: Grania, tak, grania. Ja to zobaczyłam w małżeństwie bardzo dobrze, kiedy... No, męża znałam od szkoły średniej, więc Ja wtedy nie wiedziałam, że on na mnie patrzy jak na młodą kobietę, chociażby młodą mężczyzną, ale tu jakby potrafił coś, czego ja nawet nie wiedziałam, że można czuć się sobą. On na mnie patrzył z akceptacją, a ja patrzyłam w niego jak w Boga. To znaczy, wydawało mi się, że jak jest spokojny, a ja byłam, nie byłam wybuchowa, ale byłam na pewno no, rozbiegana. Nie mówiłam tak spokojnie jak teraz. W każdym razie ja po prostu nieświadomie, zupełnie nieświadomie chciałam kreować na kogoś, kim chciałam być.
1: Kogo chciałaś, żeby on widział.
2: I kogoś, kogo chciałam, żeby on widział, tak.
1: Za chwilę powrócimy.

0: powiedziałaś, taki ogólny obraz tej swojej rzeczywistości. Tak jak słuchałem tego, to mogę powiedzieć, no może i były pewnie na pewno jakieś tam specyficzne fragmenty, ale generalnie ten opis tak jest takim opisem, powiedzmy, przeciętnym, nie? Jakiejś takiej sytuacji w domu, w rodzinie, gdzie są jakieś animozje, gdzie są jakieś napięcia między rodzicami, prawda, nie? To takie jest... co mam powiedziałaś? W sumie dobra rodzina, wszystko w porządku, wszystko jest fajnie. Twoje małżeństwo też, niby wszystko okej, prawda?
1: Znaczy rodzina moich rodziców była klasyczną, dysfunkcyjną rodziną, bardzo złą, to znaczy bardzo wykształconą, ale kompletnie nie było relacji między rodzicami. Był tylko krzyk ze strony mamy, obrona ze strony taty. A moja rodzina, tak, wydawało mi się, że to jest po prostu, no lepiej być nie może. Bo ja kreowałam dalej.
0: No właśnie, a jednak w tym doświadczeniu, gdzieś tam u podłoża tych deficytów bliskości, które dziecko bardzo potrzebuje, tak? Tych trudów, gdzieś tam braku bezpieczeństwa, bo zawsze napięcie między rodzicami, nawet jeśli ono nie jest jakoś spatologizowane bardzo, to jeżeli jest, to zawsze taką jest...
1: Zawsze napięcie.
0: Takim niepokojem, prawda? Taką niepewnością dziecka, w związku z tym też pewnie bardzo mocno zbudowana kontrola, bo trzeba było sobie z lękiem radzić, niepokojem, prawda, nie? Te oczekiwania, o których mówiłaś, że gdzieś tam były nie wprost może artykułowane, ale przez krytykę wzbudzane w tobie, żebyś była jakaś.
1: To znaczy było podkreślane to, że nie jestem taka jaka.
0: No tak, tak. No w ten sposób.
1: I tego się nauczyłam.
0: Tak, no i w ten sposób chodzi o to, żeby się tego nie ujawniać, nie pokazywać, stworzyć wrażenie, że jestem ta, której oczekują, prawda, nie?
1: No i w takim... Więc się nie odzywałam.
0: Tak. W takim duchu, rozumiem, podeszłaś też do relacji z mężem, nie? Że gdzieś tam jakaś forma takiego troszeczkę kreowania siebie takiej, którą sama chciałabyś być, prawda? I żebyś była widziana przez innych.
1: Teraz mówię o kreowaniu, ale wtedy byłam przekonana, że ja jestem dobrą żoną. Wiedziałam, że Pana Boga złapałam za nogi, no bo jak spokojny nie krzyczy, to znaczy, że dobry. Jeszcze nie wiedziałam, że on jest po prostu dobry, ale w czym innym i w co innego Pan Bóg go wyposażył, niż ja w nim dostrzegałam. Ale ja przede wszystkim chciałam, żeby on zaspokajał moje potrzeby.
0: Głównie poczucie bezpieczeństwa i ważności.
1: I zawsze wiedziałam, co jest dobre dla mnie. Zawsze wiedziałam, w jaki sposób on powinien zaspokoić i bardzo się zdziwiłam, kiedy na warsztatach dowiedziałam się na pierwszym obrocie, że ja mam postawę roszczeniową. To znaczy nikt mi tego nie powiedział, prowadzący mi tego nie powiedział, tylko towarzyszył mi, żebym odkryła sama to. I to było cudowne, bo gdyby on mi to powiedział, nazwał, to ja bym się obraziła, dlatego że ja się obrażałam, jak mąż cokolwiek powiedział, że ja nie tak zrobiłam, albo nawet nie, że nie tak zrobiłam, bo on tego nie mówił w taki sposób, tylko on prosił mnie, żebym czegoś nie robiła. Jeżeli prosił mnie, żebym czegoś nie robiła, bo czuł się wtedy źle, to ja już czułam się atakowana.
0: Nieprzyjęta,
1: no i byłam no po prostu słaba, no nie taka, niefajna i w swoich oczach kompletnie. Więc no i już mi się walił świat, mi się małżeństwo potrafiło walić z takiego powodu. Tak, to rzeczywiście odkrycie roszczeniowości, no to było pierwsze sito takie.
0: To jest to, co właśnie ujawnia się w dorosłości, kiedy w dzieciństwie nie mamy zaspokojonych tych potrzeb dziecka, prawda?
1: I nie wystarczy, że tata zaspokaja.
0: Nie.
1: Bo mama jest potrzebna.
0: To wszystko jest gdzieś tam w deficycie i potem w tej relacjach, czy w tych relacjach, do których uprawniam się o roszczenie, no ono się wydobywa, ujawnia. I wtedy mylę męża z ojcem, prawda? Czy mylę męża z rodzicem.
1: Nieświadomie, totalnie
0: tak,
1: nieświadomie.
0: I roszczę od niego zaspokojenie deficytów z rodzicielstwa.
1: Tak. I to powoduje, czy to spowodowało, no bo mówimy o sobie, nie teoretyzujemy, że tak bywa, tylko u mnie to było tak, że mój mąż był już zmęczony, chociaż nigdy tego nie powiedział. On był po prostu wykończony. I myślę, że teraz już wiem, że to, że trafiłam na warsztaty, no to trafiłam nie po to, żeby pogodzić się z mamą czy z tatą, bo tata już nie żył, byłam zawsze w zgodzie, a mama, no z mamą porozmawiałyśmy sobie kiedyś i po prostu rok przed śmiercią ja czułam się uwolniona, ale też miałam siostrę, z którą no, żyłam w wielkiej niezgodzie, to był dla mnie dramat. No bo ja byłam dobra, wspaniała, a siostra była ta gorsza, bo ona była

0: wybuchowa. I to jest takie powtarzalne, prawda? I no i mój mąż, wracając do męża, mój mąż był bardzo zmęczony, wyczerpany i no mieliśmy kryzys. I teraz wiem z perspektywy, że ja po to traciłam na kroki, żeby uzdrowić nie relacje z rodzicami, które były w miarę już po śmierci częściowo, ale żeby móc zacząć budować prawdziwe małżeństwo, prawdziwą rodzinę. Rodziny nie, rodzina była okej, ale małżeństwo nie, bo my wiedzieliśmy, że chcemy, by zawsze była jedność w wychowywaniu dzieci. Więc w słowach, w postawach. Ale coś tu nie grało. I ja byłam pewna, że nie gra dlatego, że mój mąż jest taki... on nie był wycofany, ale on był po prostu tak spokojny i taki... No po prostu był. Nie był bardzo aktywny, ale był bardzo aktywny w takich obowiązkach, w dzieciach, w opiece nad dziećmi. Nade mną też, tylko ja tego nie widziałam za bardzo. I z perspektywy wiem, że miałam po prostu uzdrowić w jakiś sposób, czy pozwolić Panu Bogu, żeby odkryć i pozwolić Mu działać w moim życiu, żebyśmy byli naprawdę autentycznym, dobrym małżeństwem.
1: No tak jak uczy właśnie warsztat program 12 kroków, jedyną osobą, na którą mam wpływ, jestem
0: ja.
1: Ja sam.
0: Sam.
1: Jest ta naprawa, zmiana, przemiana i tak dalej, ona się nie ma jak, tylko musi zacząć ode mnie. Więc siłą rzeczy to zaproszenie do tej pracy warsztatowej było być może nie do końca przez ciebie odkryte w ten sposób, ale było zaproszeniem do tego, żebyś ty zobaczyła prawdę o sobie.
0: To jest genialne i to jest największa wartość warsztatów, że my się zajmujemy sobą, a nie drugą osobą. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam, bo to wygląda tak, że na początku mówimy, że ktoś nam. I prowadzący koryguje, mówiąc: wróć do siebie. I to jest cudowne, że jak się 100 razy ktoś powie ci, że no, przywołuje ciebie do porządku, czyli przywołuje ciebie do siebie, to już w pewnym momencie zaskakuje, że to się staje twoją naturą.
1: I wtedy się okazuje, że świat może być dużo ciekawszy, w ogóle inaczej widziany.
0: Tak, ale też zaczynam dostrzegać wtedy, widząc to, że mam się zajmować sobą i że jest tyle u mnie do naprawienia, nie zajmuję się drugą osobą, bo przecież o drugiej osobie wiemy tylko to, co widzimy czy słyszymy, ale my nie wiemy, co siedzi w nas samych, a co dopiero w innych osobach. Wtedy nie trwoniłam tego czasu na zajmowanie się nie tym, co do mnie, tym, co do mnie nie należy.
1: Tak naprawdę wymyślanie tego, co ktoś według mnie ma w sobie, bo nie wiem, co on ma.
0: Ja wymyśliłam mojego męża, nie wiedząc, że on jest jeszcze piękniejszy, naprawdę. I tak. I coś mi umknęło.
1: No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak już ten warsztat się dostałaś do tej osoby, której nic nie wiedziałaś i, że tak powiem, w trudzie zmagania się z tym, że jesteś napominana, żebyś wróciła do siebie, jak się tam znalazłaś? Jak to dla ciebie, co było dla ciebie za doświadczenie? No bo nie miałeś wcześniej żadnych doświadczeń z jakimiś takimi formami pracy grupowej, czy miałaś?
0: Grupowej nie miałam, tylko po jakiejś chorobie dostałam w prezencie od NFZ-u psychoterapię i mogłam sobie chodzić przez 2 lata. Chodziłam 7 miesięcy, ponieważ po 7 miesiącach pani powiedziała mi, pani psycholog powiedziała mi, że ja wszystko wiem, że to już nie ma sensu. I nie chciała, powiedziała, że to nie jest psychoterapia, nie jest miejscem, żeby rozmawiać o duchowości. Mhm. I ja się bardzo zdenerwowałam, bo zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że dla mnie duchowość jest ważna. I cudowną rzeczą na warsztatach było to, że zobaczyłam, że psychologia okej, jeżeli... Tak, psychologia okej, ale...
1: No bardziej, bardziej psychoedukacja.
0: Psychoedukacja... Tak, ale ja chodziłam na psychoterapię.
1: Nie, ale mówię o warsztacie.
0: O warsztacie. A natomiast w pewnym momencie kończą się możliwości i głód jest niezaspokojony i na warsztatach Ja zwariowałam na punkcie warsztatów, bo dostałam to, o czym marzyłam całe życie, bo bardzo mnie duchowość interesowała i też mój mąż dużo mi różnych rzeczy sprzedawał z pracy nad sobą. Nie chciałam przyjmować oczywiście, ale to już przeszłość głęboka. Także tak, warsztat pozwala... W sumie celem warsztatu, jak teraz widzę z perspektywy, jest to, żeby osoba, która w nim uczestniczy, nawiązała relację zdrową z Panem Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem żywym. Bo ja wcześniej rozmyślałam o Panu Bogu, wiedziałam, że On jest przy mnie całe życie od małego dziecka, ale nie rozmawiałam z Jezusem. Także nie, a to jest...
1: No trudno mieć relacje z Bogiem, nie mając relacji ze sobą, tak? Więc najpierw zaczyna się budowanie relacji od siebie, prawda? Odnalezienie dziecka Bożego w sobie.
0: Tak, tylko mi się wydawało jeszcze na pierwszym obrocie, że ja mam relację ze sobą. A na drugim to już dramat. To już dramat.
1: Okej, okay, a co takiego na tym pierwszym obrocie, tym pierwszym poznawaniu tej drogi 12 kroków, jakoś było dla ciebie, nie wiem, najbardziej zaskakujące, czy najtrudniejsze, albo najciekawsze?
0: Najtrudniejsze. Ciekawe było wszystko. Mhm. Najtrudniejsze było właśnie przyjęcie tego, że ja traktuję świat roszczeniowo. Mhm. To właściwie to rewolucja była. I przyznałam to. Przyznałam to, zobaczyłam i się zafascynowałam tym.
1: Zaraz będziemy kontynuować nasze spotkanie z Elą.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszej rozmowy z moim Państwa dzisiejszym gościem Elżbietą. Jesteśmy już w takim momencie, powiedzmy, zaawansowanym w tym Twoim doświadczeniu też pracy nad sobą, tak? No, jesteś już po tym dokonaniu pierwszego obrotu. Ale jak mówiłem na początku, masz takie doświadczenie, powiedzmy sobie, szersze, bo rodzinne też, nie? I rozumiem, że mąż poszedł za tym Twoim tropem, tak?
2: Tak. Najpierw jeszcze to taka dla mnie bardzo ważna rzecz, to, że nastąpiło uzdrowienie mojej relacji z siostrą, niemożliwe w oczach innych osób, znajomych i z rodziny, to było niemożliwe. I ja odkryłam, że jeżeli mam się zajmować sobą, to pewnego dnia opowiedziałam mojej siostrze historię o sobie, jak ja widziałam nasze dzieciństwo, nasze relacje, i ona była w szoku, milczała i zamilkła na kilka tygodni. I po kilku tygodniach mi powiedziała, że ona myślała, że ja uważam siebie za anioła, a ją za diabła. To było kilka lat temu, nie wiem, 7 może. I my do tej pory mamy relację zdrową, niesłodką, mamy dobrą relację po prostu. Także to chciałam się tym podzielić, bo to było dla mnie bardzo ważne. Bez tego nie mogłabym pójść dalej, bo siostra to jest rodzina.
1: Okej, rozumiem.
2: Natomiast no tak, mój mąż stwierdził pewnego dnia, że chce się dowiedzieć, co robią na tych warsztatach z żonami, że dostał nową żonę. Ja tego nie widziałam, tej zmiany, tak bardzo. Widziałam tylko lekkość, która się pojawiała. Także tak, mąż poszedł na pierwszy obrót i bardzo mu się podobało zawsze i pracował. I ja zauważyłam, on jest skrytym człowiekiem, nie jest ekstrawertyczny, taki jak ja, ale zaczął się fajnie otwierać.
1: Zmieniła się forma relacji też między wami, nie?
2: Myślałam wtedy, że się zmieniła. Myślałam, że ta roszczeniowość już jest za mną, ale to było złudne, bo na drugim obrocie zobaczyłam, że zmieniła formę po prostu.
1: Tak, rozumiem, ale bardziej chodziło mi o to, że jeżeli oboje małżonkowie są w tym procesie, no to mają podobny sposób narracji, większą świadomość siebie i ten sam język, łatwiej się porozumieć. Nie?
2: Totalnie ten sam język, nawet bez słów, albo jedno słowo ktoś powiedział, a drugie mówi, a w krokach to my mówimy tak. No i tak, no i mamy trzech synów i jeden się zgłosił do nas i mówi, no chciałbym, czegoś nie rozumiem w sobie, więc no może, gdzie mam szukać pomocy? Nie chciałabym opowiadać, bo to nie moje sprawy.
1: Oczywiście, to chodzi tylko o fakt, że powiem tak.
2: No i tata powiedział mu, nie widzę lepszej drogi niż warsztaty. I on to zrobił, poszedł na warsztaty. Potem inny brat zobaczył, że no, nie poznaje osobnika, więc powiedział, no ja mam co prawda inne problemy, ale jak pomagają, no to ja też chcę, żeby mi pomogli. Teraz mam dwóch synów po warsztatach i też mówią, że rozmawiamy w duchu 12 kroków i to jest fajne, bo się nie udaje. Też mniej czasu zajmuje tłumaczenie czego, bo my nie tłumaczymy.
1: Wielu
2: właśnie.
1: Nie trzeba tłumaczyć.
2: Bo właśnie w warsztatach chodzi o to, żeby nie tłumaczyć, tylko towarzyszyć świadectwami. Żeby świadczyć i świadectwem swoim, a nie mojego męża czy mojej żony. Także to, co ja robiłam, to opowiadałam moim dzieciom, co ja być może w podobnej sytuacji albo w innej, ale albo w identycznej nawet, jak ja sobie poradziłam dzięki warsztatom. Czyli tylko przez świadectwo, nie przez pouczanie, nie przez tłumaczenie, bo to zawsze jeży.
1: A skąd, skąd idę też z odwrotnym działaniem, bo mąż poszedł wcześniej na drugi obrót, tak?
2: Tak, to znaczy ja się dostałam na drugi obrót pierwsza, ale zapytałam mojego męża, czując, że może on by wolał przede mną, zadałam mu krótkie pytanie, czy nie wolałbyś pójść pierwszy? Bo ja nie czuję jeszcze takiej wielkiej potrzeby. Bo ja już wydawało mi się, że jestem totalnie naprawiona. I mój mąż od razu powiedział, myślałem o tym. I poszedł. Poszedł i ja poszłam 2 lata chyba później, czy rok później. Tak, i skończył drugi
1: obóz. To fajne, bo to takie bardzo takie te małżeńskie świadectwa, może kiedyś poproszę was oboje na takie spotkanie, bo te małżeńskie świadectwa właśnie pokazują, jak to w tych bliskich więziach, to jednak nie tyle może proces 12 kroków jako taki, bo z nim jest różnie, jeśli chodzi o rodzinne konekcje, w wspólnotach problemowych raczej tam jest trudno, ale ta ścieżka właśnie nasza, ta chrześcijańska, no daje taką niesamowitą bliskość i naprawia te bliskie relacje, nie? Te relacje rodzinne.
2: Niesamowitą i nawet w takie przeżycie ostatnich miesięcy, kiedy ja runęłam, okazało się, że znowu roszczeniowość się pojawiła. Runęłam, ponieważ mój mąż nie zaspokajał jednej mojej potrzeby, takiej kobiecej, zwykłej, prostej.
1: Tak naprawdę zachcianki, a nie potrzeby.
2: Totalnie niepotrzeby, teraz wiem. I zaczęłam dostrzegać. Zaczęłam dostrzegać to, że on nie zaspokaja tej wymyślonej przeze mnie, ponieważ on okazuje miłość w inny sposób. W dużo trudniejszy dla niego, to znaczy nie, dla niego nie, dużo, wymagający dużo więcej wysiłku, a nie tylko to, co ja miałam na myśli akurat wtedy. Co nie wymagało wysiłku. Po prostu idziesz do sklepu, kupujesz i masz, nie? A tu on każdego dnia po prostu okazuje mi miłość, co ja nie zawsze widziałam. I zaczęłam tak sobie ćwiczyć, jak widziałam, że coś jest nie tak, jak ja bym chciała, to sobie wyszukiwałam potem 3 na przykład powody, dlaczego jestem mu wdzięczna, za co jestem mu wdzięczna. I to potem lawina szła, że zobaczyłam, że wróciłam znowu do tego nieprawdziwego męża. No a teraz już wiem, że mój mąż jest
1: I to najważniejsze, że jest.
2: Jest, tak. On jest do kochania, ale jest też nie do tego. Właśnie, jeżeli kochamy, to mniej oczekujemy.
1: Samo jest wystarcza.
2: Tak. I ja się czuję kochana bezwarunkowo, ale on mnie kocha w zupełnie inny sposób niż ja chciałam.
1: Niż mi się wydawało, że to byłoby dobre.
2: Tak. A teraz widzę, że jestem ciekawa, co przyniosą najbliższe dni, tygodnie, lata, bo czuję, ja to wiem, ze sposobów, w jaki rozmawiamy, od tego mojego odkrycia, że idziemy w nową stronę jakąś. Zaczynamy nowe życie. Jeszcze nie wiem co, jestem zaciekawiona, ale już nie projektuję, już nie oczekuję, że będzie tak jak... Ja już nic nie muszę, muszę nawet na wakacje już jechać.
1: Wtedy można być zaskoczonym i sposób taki pozytywny każdą chwilą, prawda?
2: Tak, dlatego że ja teraz dopiero zobaczę, jak popatrzę oczami Jezusa na mojego męża. Dopiero zobaczę, co Pan Bóg ulokował w nim. Co on może wydobyć, czy mógł wydobyć, gdybym ja mu w tym nie przeszkadzała brakiem uważności. Bo ja teraz widzę, że za mało było. Była pewnie uważność. Jeżeli jesteśmy w sumie dobrym małżeństwem, no to tak, ale dlaczego mamy nie być lepszym? Autentycznym, prawda? Autentycznym małżeństwem.
1: Lepszym,
2: prawdziwym.
1: To takie określenie, wiesz, różnie można je rozumieć. Ale zgodnie z wolą Pana Boga, Pan Bóg chce dla każdego, żeby był szczęśliwy, to dlaczego nie możecie być szczęśliwszym małżeństwem?
2: Tak, a jestem przekonana, że Pan Bóg szykuje mnie i mojej rodzinie i mojemu mężowi, nam wszystkim najlepsze życie i na pewno odległe od tego, które ja sobie wymarzyłam, wymyśliłam, kiedy go prosiłam o dobre małżeństwo.
1: Aczkolwiek nie jest to proste z tego pomysłu zrezygnować, bo się nam wydaje, że nasz pomysł jest najlepszy. Jak się coś tam potem nie udaje, to siłą rzeczy jest niezgoda, bunt, prawda?
2: Jakaś tak, ale to nie szkodzi, bo po pewnym czasie się okazuje, że i tak Pan Bóg miał rację i dużo ciekawiej jest.
1: To jest ważne, żeby chcieć, tak. To co mówisz właśnie, to jest takie świadectwo też dla słuchaczy, żeby starać się przepracować sobie, zmienić właśnie, zapraszamy na warsztat, ten sposób widzenia rzeczywistości, że nie jest źle, gdy nie jest to, co ja chcę, tylko o, jak jest pięknie, gdy nie jest to, co ja chcę, nie?
2: Tak.
1: Bo wtedy odkrywamy ten rzeczywisty zamysł Boga i dopiero wtedy totalnie możemy się nim delektować.
2: Tak.
1: Dopiero wtedy możemy zobaczyć Jego wartość, bo inaczej tej jej po prostu no nie ma. Nie,
2: tak.
1: Nie
2: i co jeszcze bardzo ciekawe, to zaczęło się dziać 4-5 miesięcy po zakończeniu drugiego obrotu. Kiedy ja myślałam, że no nie uzyskałam tego, o co mi chodziło, a tu nagle po prostu jedno zdarzenie, o którym nie będę opowiadać, jedno zdarzenie banalne niby, ale dla mnie bardzo ważne, bo dużo emocji trudnych wyzwoliło. Potem lawina zrozumienia, o co chodzi tak naprawdę w życiu, w miłości, w małżeństwie. Niesamowite perspektywy. Inaczej niż sobie wymyśliłam, wymarzyłam. Ale takie bogactwo, że ja skończyłam warsztaty, ale wiem, że narzędzia, które organizatorzy warsztatów przewidzieli w ogóle dla i uczestników, i dla absolwentów, są tak bogate, tak i systematyczne też, że ja mogę skorzystać i się rozwijać, a mogę też nie skorzystać i wtedy być może się rozwijać, ale a być może nie, a być może cofać się.
1: Właśnie teraz taki mamy etap w tym naszym zespole, który od 3 lat nosi nazwę Dobra Droga, że mamy teraz taką fajną lokalizację w Warszawie na Żeraniu. Mamy kapelana, którego nam darował ksiądz biskup. Dziękujemy bardzo za to zadbanie. Mamy w domu na Gersona kaplicę piękną z Panem Jezusem. No to są wszystko takie nie do przecenienia kawałki, które powodują, że ci ludzie po prostu naprawdę się pięknie zmieniają i chętnie tam funkcjonują, chętnie tam są.
2: Służą, bardzo służą nam i nie tylko nam, bo naszym rodzinom, środowisku. To idzie, to promieniuje i to jest dzieło Boże po prostu.
1: No właśnie. 21 czerwca będzie w parafii Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie o 15:00 msza dziękczynna za dzieło 12 kroków, zespołu 12 kroków. Dobra Droga, 18 lat zespół, że tak powiem, kończy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, oczywiście absolwentów, uczestników, ale też i wszystkich, którzy chcieliby jakoś dotknąć tego dzieła, bo to naprawdę jest fajne.
2: Czy jeżeli mogę dodać jedną myśl. Bardzo ważne jest dla mnie to, że nasz kapelan jest absolwentem.
1: Tak, tak. Ma swój proces krokowy za sobą.
2: Totalnie. Totalne zrozumienie i jakby jest w procesie.
1: Pozdrawiamy gorąco księdza Roberta i musimy już nasze spotkanie kończyć. Dziękuję Ci bardzo, Elu, za spotkanie, za świadectwo, za podzielenie się swoją historią. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Ciało moje
2: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
2: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
2: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. że to orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.
1: Każdy sakrament jest przejawem Bożej miłości. Dzisiejsza Ewangelia traktująca o małżeństwie podkreśla nierozerwalność tego sakramentu. Jeżeli w naszym powołaniu, w naszym życiu sakramentalnym zaczniemy odkrywać miłość Boga, to doświadczymy, że Bóg troszczy się o nas, uzdalniając nas do życia łaską sakramentów. Już tu nie liczą się moje własne siły, ale jestem wtedy silny mocą Boga.

0: kierunku Unia Europejska będzie się zmieniać. Te pytania są stawiane i różni mniej czy bardziej fachowi specjaliści na ten temat się wypowiadają. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy się skupili na takim pytaniu. Unia Europejska jako zalążek przyszłego superpaństwa, ten wątek pojawia się w dyskusji publicystycznej, politycznej już od wielu, wielu lat. I można powiedzieć, że istnieją takie dwa główne nurty. To znaczy nurt lewicowo-liberalny, który już z coraz mniejszym oporem mówi wprost: Unia Europejska ma się stać superpaństwem, państwem europejskim, Stanami Zjednoczonymi Europy. No i nurt prawicowy, który mówi nie, absolutnie państwa powinny zostać narodowe, przecież Unia Europejska była tylko związkiem państw. I wśród tej narracji prawicowej można powiedzieć, że istnieją takie dwie próby opisu sytuacji z Unią Europejską. Pierwsza próba mówi, czy pierwsze podejście mówi wprost: Unia Europejska do kosza, natychmiast powinniśmy występować, Włosi powinni występować, Francuzi występować, rozwiązać tę Unię, wyjść, to jest pomysł skazany na zagładę. I druga linia, nazwałbym ją roboczo chadecką, która mówi tak: no nie, Unia Europejska to był bardzo dobry pomysł, tylko został ten pomysł zniekształcony, wypaczony. Wróćmy do pierwotnego pomysłu ojców założycieli, chadeckich polityków, a wszystko wróci w naturalne kolejny, tak jak to miało być. I skupmy się teraz na tym drugim, tym ostatnim podanym przeze mnie projekcie, czyli wróćmy do korzeni, a wszystko będzie dobrze. Jak to jest z tym powrotem do korzeni, panie profesorze?
1: No rzeczywiście tutaj tą główną linią historyczną, która jest najbardziej często przytaczana, jest to rozróżnienie, że na samym początku były różne nurty, różne pomysły. Te dwa główne tak naprawdę. Czyli scentralizowana federacja, przede wszystkim promowana przez komunistów, takich jak Altiero Spinellego, która wprost nawoływała do wykluczenia, wymazania państw członkowskich, tożsamości, kultur narodowych. I w tym samym kierunku szedł chociażby Jean Monnet, tylko że jego metoda była nieco inna niż Spinellego, czyli nie chciał robić tego na zasadzie jednego wielkiego przełomu, zrywu, tylko takiego stopniowego rozmiękczania tych struktur narodowych i budowania.
0: Nie, rewolucja, tylko ewolucja. Przemiany ewolucyjne. Przypomnijmy może trochę naszym słuchaczom sylwetkę Moneta, bo to jest bardzo charakterystyczna i bardzo istotna dla tych procesów, o których mówimy, postać.
1: Tak jest. Za chwilę powiem w dwóch słowach o Monecie, natomiast wracając do tej mojej poprzedniej myśli, po drugiej stronie stali chadecy, którzy chcieli oprzeć się na państwach członkowskich, chcieli przede wszystkim budować związek państw, kooperację państw członkowskich, nie pozbywać tych państw suwerenności. Czyli ten główny nurt myślenia integracji europejskiej, on się zasadza na tych dwóch konkurencyjnych pomysłach, które w toku rozwoju historycznego pokazały, że górę wzięła metoda Monet i ten projekt federacji czy superpaństwa, on jest tym głównym, tym najważniejszym, jeszcze w dodatku okraszony przede wszystkim wartościami lewicowymi. A te pomysły konserwatystów czy chadeków, no one były coraz bardziej zapominane czy spychane na margines. Natomiast jeżeli popatrzymy na kolejne prace historyków, one kwestionują ten główny, stereotypowy pogląd, jeśli chodzi o początki integracji europejskiej.

0: Coraz więcej osób twierdzi od samego początku, ci komuniści i globaliści, którzy dążyli do superpaństwa, oni by tak naprawdę nadawali ton, byli w większości, a te ci, nazwijmy to kadecy, konserwatyści, bardziej troszczący się o państwa narodowe i ich tożsamości, oni byli w mniejszości. Oni byli wykorzystywani w sposób instrumentalny przez tych globalistów, właśnie tak jak Robert Schuman. Oni byli traktowani jako pewna zasłona dymna po to, żeby uspokajać właśnie tych, którzy mieli obawy, czy ta integracja europejska nie pójdzie w złym kierunku. I tak naprawdę od samego początku ten projekt w największym stopniu był właśnie zorientowany na ten globalistyczny charakter, wykluczający czy minimalizujący znaczenie państw członkowskich, budujący federację lub superpaństwo. Natomiast jeśli chodzi o samego Moneta, no to to jest postać niesłychanie kontrowersyjna, dlatego że to był bankier amerykański, kosmopolita, z całą pewnością nie mający jakichś wielkich sentymentów czy tożsamości narodowych, a nawet europejskich. Zafascynowany Stanami Zjednoczonymi, Federacją Amerykańską, zaprzyjaźniony z elitą amerykańską najwyższego szczebla, byśmy mogli powiedzieć oligarchią amerykańską, wielkim biznesem, politykami z najwyższego szczebla, ale też wspierany finansowo przez amerykańskie służby, przez różnego rodzaju agencje państwowe. Właśnie i też struktury filantropijne, które były zainteresowane wspieraniem Federacji Europejskiej. Więc Monet bez dwóch zdań był pewnego rodzaju instrumentem w rękach amerykańskich, wielkiego biznesu, służb i wielkiej amerykańskiej polityki. Stawiano mu jedno zadanie i na to dawano mu ogromne pieniądze, ogromne wsparcie polityczne, czyli zbudowanie federacji w Europie, która będzie pewnym instrumentem geopolitycznego działania dla Waszyngtonu. Ale jednocześnie rynkiem zbytu dla towarów amerykańskich. To dlatego między innymi ten biznes był szalenie tym zainteresowany. Natomiast w tle był jeszcze inny projekt. Tak naprawdę chodziło o pewną myśl globalistyczną. Europa miała być eksperymentem, który tak naprawdę doprowadzi do podobnych przemian w skali globalnej, czyli tworzenia takiego superrządu, byśmy powiedzieli, światowego, jednego rynku zbytu w skali ogólnoświatowej. I to wszystko miało być zarządzane przez elity amerykańskie.
1: I wrócimy sobie do naszej rozmowy już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kolejnej części Kalejdoskopu historycznego, przypominam, rozmawiamy z profesorem Tomaszem Gross o początkach koncepcji zjednoczonej Europy. Trochę pan profesor w poprzedniej części naszej rozmowy rozbił ten mit, który jest bardzo silny na prawicy, o tym, że zamysł ojców założycieli, polityków chrześcijańskich, polityków chadeckich, by zachować tożsamości narodowe, a stworzyć tylko Związek Wolnych Państw, że ten zamysł już od początku, no właśnie, jak to powiedzieć, czy nie był szczery w przypadku tych ludzi, których nazwiska znamy, de Gasperi, Schumann, Adenauer i można by tam jeszcze kilku ludzi wymieniać, czy też oni zostali zmanipulowani przez te właśnie siły w dużej mierze zza Atlantyku, siły wielkiego biznesu? Jak to wyglądało?
2: No, trudno rzeczywiście tak powiedzieć na 100%, ale na pewno oni byli w mniejszości. No i oni byli wykorzystywani instrumentalnie. Dawali swoją twarz, swoje nazwiska. Byli pewną zasłoną dla tego projektu globalistycznego czy federalistycznego. I ci, którzy tutaj naprawdę decydowali, czyli Amerykanie, oni chcieli zbudować w Europie powojennej federację bez państw narodowych, z wolnym rynkiem zbytu, przede wszystkim dla inwestycji i towarów amerykańskich. I tak jak powiedziałem, ci politycy chadeccy, oni tutaj zasadniczo byli przede wszystkim pewnym instrumentem dla realizacji tej polityki. To jest oczywiste w przypadku przedstawicieli niemieckich, no, którzy jako państwo pobite w II wojnie światowej w zasadzie na samym początku w okresie powojennym byli czymś w rodzaju kolonii amerykańskiej. Z całą pewnością nie mieli suwerenności, zwłaszcza w polityce zagranicznej. I de facto wykonywali polecenia Waszyngtonu. W przypadku innych polityków, no przede wszystkim Roberta Schumana, on miał być ważnym elementem legitymizacji tego projektu przed Francuzami. Dlatego, że Francuzi no w bardzo dużym stopniu jednak byli przywiązani do swojej ojczyzny, do Wielkiej Francji, do tych wszystkich ambicji. No mieli też w swoich szeregach polityka, myślę tutaj o generale de Gaulle, który absolutnie nie chciał słyszeć o zakończeniu tych znaczenia państw narodowych, wręcz przeciwnie. On cały czas myślał podmiotowo o swojej ojczyźnie i chciał no, promować interesy narodowe, interesy francuskie. Z pewną trwogą myślał o tym, w jaki sposób ten projekt europejski jest budowany, że wyraźnie zmierza w kierunku federacji. I na samym końcu przecież to generał de Gaulle zbuntował się przeciwko tym wszystkim planom i to kilkukrotnie.
1: Tu mówimy o latach 60., prawda? Przede wszystkim to jest ten bunt,
2: tak jest.
1: Bunt de Gaulle'a. On miał też wymiar polityczny, nawet militarny, okresowe wyjście Francji ze struktur militarnych NATO.
2: To po pierwsze, po drugie zablokował te projekty Unii politycznej i wojskowej na samym początku integracji europejskiej, które no właśnie wprost zmierzały do Federacji Europejskiej Superpaństwa. I też Francuzi odpowiadają za ten konflikt już trochę później. Pustego krzesła, który wprost dotyczył głosowania większością, byśmy mogli powiedzieć językiem dzisiejszym, kwalifikowaną, bo politycy francuscy z czasu tego kryzysu uważali, że nie można rezygnować z weta, nie można rezygnować z jednomyślności i nie może być tak, że Francja jest przegłosowywana w strukturach unijnych przez inne państwa członkowskie. Więc i po prostu stwierdzili, skoro wy nas tutaj przegłosowujecie, no to my w ogóle nie chodzimy na te spotkania. Sami sobie ustalajcie prawo europejskie bez nas. My w tym nie uczestniczymy, my tego prawa nie akceptujemy, my tego prawa nie będziemy również stosować we Francji. Bawcie się sami, albo jednomyślność, albo my przestajemy uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady. No i po tym kryzysie rzeczywiście nastąpiło otrzeźwienie. Zresztą zupełnie, znaczy otrzeźwienie i pewne okresowe ustępstwo, wzięcie pod uwagę właśnie tych postulatów francuskich. I właśnie dlatego ja uważam, zupełnie na marginesie tego całego wydarzenia, że to jest jedyny sposób na to, żeby odwrócić bardzo złe procesy integracji europejskiej, czyli to, że przykładowo Polska w polityce klimatycznej, w polityce migracyjnej jest jednoznacznie przeciwko, nie zgadza się, jest przegłosowywana, a później to niedobre, odrzucane przez naszych przedstawicieli prawo ma być implementowane w Polsce. No taka praktyka jest niedobra, należy ją skończyć w ten sam sposób, jak to zrobił generał de Gaulle, czyli po prostu odmawiając implementacji takiego prawa. Natomiast w szerszym kontekście bunt de Gaulle'a był spowodowany przede wszystkim tym, że on widział, że ten projekt idzie w kierunku superpaństwa, federacji od samego początku.
1: Już wtedy w latach 60. dla de Gaulle'a było to jasne.
2: Dla niego to było jasne, dlatego on się buntował przeciwko federacji, ale też przeciwko temu, żeby w tak wielkim stopniu te procesy integracyjne były sterowane przez Waszyngton. On tego nie chciał i on dlatego w ten, a nie inny sposób reagował. I to jest bardzo solidna przesłanka, pokazująca na to, że niestety od samego czasu ten projekt miał tak naprawdę jedną wizję, a nie kilka konkurujących ze sobą. A ci wszyscy chadecy, łącznie z Schumannem czy Adenauerem, to były tylko instrumenty w grze, byśmy powiedzieli, globalistów, kosmopolitów, takie jak Monet.
1: Panie profesorze, ale tutaj bardzo ciekawe spojrzenie na tą kwestię. Pan mówi, że projekt był od początku jeden, centralistyczny i od początku miał silne wsparcie z Waszyngtonu. Jednocześnie w publicystyce często mówi się, że Unia Europejska i ta wizja centralizacyjna powstaje w kontrze do Amerykanów, że takie państwa jak Niemcy czy Francja bardzo silnie pragnęłyby wypchnąć Amerykanów z kontynentu europejskiego i temu ma właśnie służyć centralizacja Unii.
2: No właśnie, dlatego że tak jak pokazaliśmy na przykładzie generała de Gaulle'a, Francuzi bardzo szybko zaczęli się buntować. I w pewnym momencie również Niemcy dojrzeli do buntu, no bo te elity niemieckie, tak jak powiedziałem, na początku nie miały absolutnie żadnej suwerenności. Momentem przełomu z punktu widzenia Niemców było przede wszystkim zjednoczenie ich kraju. To był ten historyczny moment, który można by powiedzieć spowodował, że Niemcy odzyskali podmiotowość, odzyskali suwerenność, ale też ambicje, jeśli chodzi o politykę europejską. Jeśli chodzi o Francuzów, oni dużo wcześniej wymykali się Amerykanom z rąk i szukali tej autonomii strategicznej. Przecież to jest źródło pierwotne autonomii strategicznej, tego hasła antyamerykańskiego. Chodziło o to, żeby wypchnąć Amerykanów Europy, przede wszystkim z tej funkcji sterowania integracją europejską, zgodnie z interesami geopolitycznymi czy ekonomicznymi amerykańskimi.
1: Więc będziemy, panie profesorze, za chwilkę tą naszą rozmowę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I wracamy do naszej rozmowy z panem profesorem Tomaszem Grosse o różnych, a tak naprawdę, jak twierdzi pan profesor, jednym projekcie integracji europejskiej. Mówiliśmy przed chwilą o tym, jak integracja europejska z narzędzia pewnej wizji amerykańskiej zaczęła zmieniać się w narzędzie suwerenności europejskiej. Nie wiem, jak to nazwać, no ale trochę się te ścieżki do tej pory idące równolegle zaczęły rozbiegać.
2: Suwerenność europejska to pojęcie stosunkowo nowe, wprowadzone tak naprawdę przez Emmanuela Macrona, czyli prezydenta francuskiego. Dużo wcześniej pojawiła się koncepcja autonomii strategicznej, która była rozumiana przede wszystkim przez znowuż Francuzów jako autonomia w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby ich zepchnąć z tej pozycji głównego inżyniera integracji europejskiej, który steruje rozwojem tej organizacji zgodnie z interesami amerykańskimi. Chodziło o przejęcie tego projektu. Czyli Francuzi chcieli obalić Amerykanów, ale jednocześnie sami chcieli wejść za kierownicę i zacząć sterować tym pojazdem, rzecz jasna zgodnie z interesami amerykańskimi.
1: Znaczy francuskimi.
2: Przepraszam, francuskimi, tak. Rzecz jasna z interesami francuskimi i tutaj okazało się, że wypracowali w pewnym momencie taki model, że oni są głównym strategiem, głównym pomysłodawcą, byśmy mogli powiedzieć mózgiem projektu europejskiego, ale czynią to za pieniądze niemieckie. To już był ten moment, kiedy Niemcy stały się najpotężniejszą gospodarką Europy Zachodniej. W dalszym ciągu nie wybiły się na niepodległość, byśmy mogli powiedzieć, czyli to było jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. I w dalszym ciągu chcieli zachowywać pozory, jeśli chodzi o takie odżegnywanie się chociażby od interesów niemieckich, zapominanie o tej swojej wielkiej niemieckiej przeszłości, niemieckich ambicjach, ale też przypominanie o tych różnych traumach, które Niemcy sprowadzili na kontynent. W związku z tym to był właśnie ten moment, że Francuzi byli mózgiem, a Niemcy wykładali na to wszystko pieniądze. I w ten sposób, przede wszystkim w latach 70. i 80. ta integracja się odbywała. I kolejnym wielkim przełomem, który nastąpił, to było właśnie zjednoczenie Niemiec oraz poszerzenie Europy na wschód. Zjednoczenie Niemiec stworzyło z Niemców podmiot geopolityczny, który aspirował do kierowania organizacją i zdeklasował Francuzów. To w związku z tym ten model Francuzi są umysłem czy strategiem, który kieruje integracją za pieniądze niemieckie. Ten model odchodzi w tym momencie do historii. Niemcy aspirowały, żeby być jednocześnie mózgiem i nawet nie tylko finansować tą integrację, ale szukać różnych innych, byśmy powiedzieli, frajerów, którzy będą im pomagać to sfinansować. Dlatego, że jeżeli popatrzymy chociażby na to, jak jest organizowany KPO, ten Fundusz Odbudowy, no to my jesteśmy tym państwem, który finansuje te ambicje niemieckie, ratowanie strefy euro przed upadkiem i jednocześnie postępy federalizmu, przede wszystkim fiskalnego. No ale wracając do tego, co się stało po zjednoczeniu Niemiec, tą pozycję geopolityczną, niezależnie od tego, że powstały duże Niemcy o znacznie większym potencjale demograficznym, politycznym i ekonomicznym, to jeszcze dodatkowo nastąpiło poszerzenie Unii na wschód. I to, te wszystkie państwa, nowe państwa członkowskie w zamyśle polityków niemieckich, to była strefa wpływów geopolitycznych Berlina, która jeszcze dodatkowo miała utrwalić tą hegemonię, czy tą dominację polityczną Berlina i tą przewagę nad Paryżem i jego sojusznikami z Europy Południowej. Tak rzeczywiście było. Z drobnym momentem przerwy w postaci rządów konserwatywnych w Warszawie, które na sam koniec dzięki różnego rodzaju zabiegom i pomysłom niemieckim zostały obalone.
1: Tu już mówimy o najbliższej nam historii sprzed kilku miesięcy dosłownie. Zostało nam kilka minut. Ja bym bardzo chciał poruszyć jeszcze jeden wątek. Wątek owej ideologii, która miała spajać i ma spajać to hipotetyczne przyszłe państwo europejskie. Pan profesor powiedział, i to też mówi spora część prawicowych publicystów, że ten wątek ideologii lewicowej czy lewicowo-liberalnej od początku występował w pewnych projektach, no, Spinellego wyrażony expressis verbis, i że jest on bardzo ważny dla łączenia tych państw w jedno superpaństwo. Czy rzeczywiście ideologia odgrywa bardzo ważną rolę w tych planach?
2: No, szalenie. Przede wszystkim to jest ideologia lewicowa w sensie różnego rodzaju pomysłów, czy to klimatycznych, czy związanych ze sferą seksualności versus takiej bardziej konserwatywnej rodziny. Po drugie, jest to ideologia bazująca na ideach kosmopolitycznych, czyli takich, które się odżegnują świadomie od tradycji tożsamości narodowych. I tych kosmopolitów było bardzo, bardzo dużo, i lewicowców, czy wręcz komunistów, wśród ojców założycieli. Z całą pewnością Jean Monnet należał właśnie do tej grupy, a to był tak naprawdę główny architekt, który w tych kluczowych momentach odgrywał absolutnie pierwszoplanową rolę. Nawet jeżeli popatrzymy na te przełomy, które no wówczas wymagały przecież zgody między innymi Francji i Niemiec, no to Schuman odpowiadał właśnie za zgodę instytucji francuskich, legitymizował te wszystkie zmiany po stronie Francuzów, a jak ujawniają coraz bardziej dokumenty historyków, no był sterowany z tylnego siedzenia tak naprawdę przez Moneta, bo ta słynna deklaracja Schumana została prawdopodobnie właśnie napisana przez Moneta, a Schuman tylko ją odczytał. Schuman tylko ją
1: przedstawił.
2: Przedstawił. Mhm. Właśnie był takim wizerunkiem, dał swój wizerunek, dał swoje nazwisko, dał swoją twarz do projektu, który od samego początku nie był tak naprawdę jego projektem, tylko projektem Moneta, a w gruncie rzeczy tych elit amerykańskich, z którymi Monet blisko współpracował.
1: Panie profesorze, ale po wysłuchaniu wszystkich tez, które pan tutaj przedstawił, można powiedzieć tak, że mylą się ci wszyscy chadecy, konserwatyści, którzy mówią, wróćmy do korzeni, do chadeckich korzeni Unii Europejskiej, a wszystko będzie dobrze, bo pańskim zdaniem nie ma tak naprawdę do czego wracać. To jest wszystko iluzja.
2: No, rzeczywiście tutaj możemy się zastanawiać nad tym, skoro ten projekt od samego zarania był taki, a nie inny, czy można go naprawić, tak? Czy raczej nie powinniśmy zbudować zupełnie innej Unii Europejskiej, zupełnie innej integracji, w oparciu o inne mechanizmy, o inne wartości. Raczej kształtować tą integrację, jaką dzisiaj znamy, jako pewnego rodzaju zły przykład, błąd lub seria błędów, na których musimy się uczyć. To jest moim zdaniem podstawowe pytanie. Natomiast no, my musimy też pamiętać, że wśród ojców założycieli byli oficerowie polityczni, którzy byli służebni wobec ideologii, ale w tym najgorszym wydaniu. Myślę tutaj oczywiście o Walterze Hallsteinie, który pełnił absolutnie kluczową rolę, jeśli chodzi o budowanie tej całej konstrukcji Unii Europejskiej.
1: To jest taka postać mniej znana, a warto o niej porozmawiać. Być może zrobimy to przy kolejnej audycji. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Tomasz Grosse.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Niektórzy z nas pamiętają zapewne pana doktora Aleksandra Wirgusa, który zmarł w roku 1939 w następstwie zarażenia się gruźlicą. Czy też panią doktor Sielecką-Majer, zmarłą z tej samej przyczyny w pierwszych dniach po wyzwoleniu. Jakże nie wspomnieć pełnej poświęcenia pracy sióstr Sercanek, swoją posługą chorych, daniną zdrowia, czasem nawet życia, zapisali piękną kartę w dziejach tego szpitala. Jak słyszeliśmy, dwukrotnie przebywała tu na leczeniu błogosławiona siostra Faustyna Kowalska. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar ludzkiej pracy i ludzkiej solidarności z człowiekiem chorym. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnieście uczynili.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 101. Cenne wsparcie wymagające uwagi. Poszerzając spojrzenie na zastosowanie AI w naszych społeczeństwach, stwierdzamy, że jest ona już obecna w procesach decyzyjnych we wszystkich dziedzinach i na różnych poziomach – w komunikacji, zarządzaniu i kontroli. Korzyści w zakresie efektywności oraz potencjał poprawy niektórych usług są oczywiste, jednak szybkie i bezkrytyczne wdrażanie naraża nas na różne ryzyka, w tym także na ryzyko niedocenienia jej wpływu na środowisko. Obecne systemy AI wymagają wielkich ilości energii i wody. W sposób znaczący wpływają na emisję dwutlenku węgla i intensywnie zużywają zasoby. Wraz ze wzrostem złożoności, zwłaszcza w przypadku wielkich modeli językowych, rosną także potrzeby w zakresie mocy obliczeniowej i zdolności przechowywania danych, opierające się na całym zespole maszyn, przewodów, centrów danych i energochłonnej infrastruktury. Dlatego niezbędne jest rozwijanie bardziej zrównoważonych rozwiązań technologicznych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i ochrony naszego wspólnego domu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 15 sierpnia 2025 roku. 105. rocznica Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
3: Kościół świętuje wyniesienie tej, która jest matką naszego Pana i Zbawiciela, także w myśl testamentu spod krzyża naszą matką, a jednocześnie dana jest ku obronie narodu naszego Matka Boża w niebo wzięta. Miejmy świadomość, że zgromadzeni na modlitwie stajemy się świętym ludem Bożym, świętym zgromadzeniem. Przyzywa nas potrzeba uwielbienia Boga za łaskę, której dostąpiła Maryja, kiedy została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Wypełniło się zadanie matki, podobnie jak wypełniło się i Jezusa, a my mamy w ten sposób przetarty szlak do nieba. Nie dajmy się zwieść i nie wybierajmy innej drogi poza tą, która prowadzi do nieba. Niech to będzie jasne.
1: Dobre słowo pasterzy.